Campus. Same sztosy.

ukryty w fantazji, gubię wzrok, słyszę wiele. Krawędź wyobraźni, cały świat się ze mnie śmieje. Cieplej, zimniej, lepiej, gorzej, błądzę, toczę wojnę w sobie. Stoję, płonę, karmię fobię, topię się pod głosem. Tonę, powiedz się tej nocy, proszę, bo wiesz, to dla ciebie dobre. Pożegnaj się z ludźmi, powiedz im ostatnie słowo, potem zrób to bez lęku. Możesz mi zaufać, wszystko będzie dobrze, ziom, masz u mnie trucha.

samochodach, ciemne głowy w samochodach. Bój się ich, zwykli ludzie mają straszne myśli. Biegnę przez parkingi, malutki, kochany.

0: prawdy.
1: Są rzeczy, których nigdy ci nie powiem za życia, a może ci odpowie ta płyta, no witam. Długo mnie nie było, choć byłem, rozkminiaj. Medium zmartwychwstał za życia.

chciałbym być znowu młody, żeby zaczynała się właśnie wtedy wiosna, zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. Nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych, żeby choć na chwilę wróciła beztroska, dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać. I czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się cofnąć.

są niebieskie, wielkie i szkliste. Chcielibyśmy wyjść już na prostą, ale każdy nosi coś starego jak bliznę. Pójdźmy dziś na łatwiznę, przyznaj, mega będzie to zrobić dla sportu. I nie musisz się starać o wizę, nie weźmiemy też ze sobą paszportów. Nie mów mi, że nic z tego nie wyjdzie, twoje wizje są jak róża bez kolców. Nie istnieją, są niemożliwe, powiedz tylko.

nasze ciała stają się żywiołami. To co jest między nami chciałbym zacząć od nowa, ale nic tak nie rani jak słowa. Ja i ty tak jak król i królowa, jak dynamit jest wybuchowa ta mieszanka i ciężko w to znów inwestować, więc sama niesiesz swój uśmiech, wymuszony jest i trochę sztuczny. Białe ruski ci wchodzą jak woda, chciałabyś zwymiotować te uczucia jak trunki. Taka jest dzisiaj miłość od kuchni, od niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz, może pójdźmy gdzieś, dla odwagi weź 200 wódki. Być

0: Radio Campus.
1: Mama dice che cresce.

0: right now.
1: I'm not sure.

Znowu obudził mnie krzyk. Mieszkanie stale jest puste, prócz mnie nie mieszka tutaj już nikt. Zegar się skłania ku ósmej, ucztę zorganizujesz, głodny jak wilk. Mowa z pewnością tu o pracy twórczej, ludzie wokoło pytają, gdzie znikł. Gdzie znikł? Kurczę, chciałem, by zaszył się w pracy i zaraz tam wydał już nowe CD. Utknie, aż dekwitował, choć w sumie to nie takie trudne.

ogóle umiem i zachowam na pamiątkę to menu. To mi się śni? Nie, to nie jest sen, naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z żydomdłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie. By w przyszłości pamiętano, że nie tylko

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

JWP.

Wszyscy ciągniemy ten sznur, nie patrząc co jest po drugiej stronie. Wszyscy ciągniemy ten spór, kto mocniej zaciśnie na sznurze dłoń. Nawet z tej strony, jeżeli ktoś czasem lekko zapuszcza żurawia, to tylko po to by sprawdzić, czy aby każdy tę samą energię wkłada. Raz, dwa, my, oni, ludzie.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Just crazy.

0: wartość niewymierną. Niezła faza, kiedy wrzucasz te 16 na 12, gdy you know mi cieszy się 20. Nabicie jest metro, a nawiasem mówiąc było jeszcze kilku Kanye Westów. Featuringi premium, dzwonię tylko by powiedzieć, że nie mogę gadać tył, bo piszę.
1: Więc ja rzucam kiery, rzucam czerwo całe to

0: Nie ustawia się na tryk-tak.
1: Ale każdy jakiś tryka triki, także jeśli czujesz klimat, to nam tu do zasobnika dobrobytu, syp składniki, szmal jest szybki, nieźle się policja zdziwi, w razie czego w pulomerta jak kardynał dziwi.

0: opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: odrywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem. Za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś pas grą. Drap, mazuj, miziaj mnie, drap, mazuj, miziaj mnie.

butelka do dna. I tak siedzimy sobie w tym okopie, ja oraz ja na full stopie.

Thank you.

Να ούτε, να ούτε. Καμαντέρα το δεκαμισκά.

0: studia ze studia.
1: Zaczynamy od przygotowania do lata, bo chociaż w ciągu ostatniego tygodnia, dwóch, może aż tak bardzo tego nie było widać, to powoli zbliża się już pora letnich upałów i pora, która przynajmniej jeśli chodzi o pracę, jakiekolwiek funkcjonowanie, kojarzy się przede wszystkim z klimatyzacją. Jak właśnie te upały wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie? O tym porozmawiał Bartosz Perguł z doktorą Zofią Boni. I tej rozmowy także możecie posłuchać w naszym podcaście.
2: Ciało ludzkie jest w takiej sytuacji, że nie jest w stanie się termoregulować w momencie, kiedy temperaturę osiągają, szczególnie przez dłuższy okres czasu, są za wysokie, i tutaj bardzo duże znaczenie ma noc, tak zwane tropikalne noce. Do tego fale upałów, jeden ze sposobów definicji, opiera się na temperaturach w nocy. Bo nawet jeżeli temperatura w ciągu dnia jest bardzo duża, ale my możemy znaleźć jakiś taki rodzaj wytchnienia, odpoczynku, ochłodzenia się w nocy, to jesteśmy w stanie się regenerować. Ale w momencie, w którym te temperatury w nocy nie schodzą poniżej tych 18, 19, 20 stopni, nie jesteśmy w stanie. Jakby nasze ciało po prostu nie jest wydolne na tyle, żeby sobie z tym poradzić. I tutaj szczególnie właśnie osoby, które, starsze osoby z wiekiem mają inną termoregulację, jest im o wiele trudniej o to dbać fizjologicznie. Osoby, które są chore, osoby, które mają różne problemy kardiologiczne, będą bardziej narażone, bo będzie to bardzo duże dodatkowe obciążenie dla organizmu. I też to, co jest ciekawe, to, że ten efekt śmiertelności zazwyczaj występuje kilka dni po fali upałów, kilka dni po wysokich temperaturach. Dlatego czasem też jest tak, że jest to dosyć ciężko wyłapać i myślę, że nie do końca nawet sobie zdajemy sprawę, jak duże to zjawisko jest, jak duża skala.
3: No bo tak, no jeżeli ktoś niestety dostaje zawału kilka dni po fali upałów, to pytanie statystyczne, tak, w skali populacji jest, na ile można to z falą upałów w ogóle związać, na ile to są po prostu te nieszczęśliwe czynniki ryzyka, które w ogóle w świecie są. No dobrze, ale to do dobrostanu w takim razie przejdźmy. Raczej jak sobie myślę o czasie, w którym jest mi źle, ja prawda jestem zdrowym i młodym człowiekiem, natomiast rozmawiając ze znajomymi, no to by się wyjechało do Hiszpanii, a nie w tej Polsce, 6 miesięcy, szarówy, pluchy, beznadzienie, no ale potem lato i jest okej. Tymczasem badania pokazują, że w to lato wcale aż tak okej nie jest, zwłaszcza jeżeli, pójście w kąpielówkach na plażę to nie jest to, co możemy robić każdego dnia.
2: Tak, i to jest ta duża różnica dotycząca tego, jak rozumiemy ekstremalne temperatury upały, bo bardzo ważne jest miejsce, w którym one występują. I czym innym jest, jak jest 30, 35 stopni, czy nawet 28 stopni nad morzem, w górach, jesteśmy na wakacjach, jest inna atmosfera, a czym innym zupełnie jest to w dużym mieście. W miastach występuje tak zwany efekt miejskiej wyspy ciepła, który sprawia, że w epicentrach tej wyspy, która najczęściej jest w centrach miasta, ale może ich być kilka, temperatura jest nawet o kilka stopni wyższa niż na peryferiach miast. Miasta ze względu na infrastrukturę, to jak są zbudowane, z jakich materiałów są zbudowane, beton, cyrkulację powietrza, sprawiają, że te temperatury są jeszcze wyższe. I tu klimatyzacja, której też dużo używamy, też dodatkowo może zwiększyć te temperatury.
3: Nie pomagają takie rzeczy, jak wyśmiewane szeroko kilka lat temu, tak, te renowacje polskich rynków, zastępowanie zieleni betonem. No cóż, nieprzyjemnie siedzi się na betonowym placu latem.
2: Tak, zdecydowanie. I dochodzi do takiego zjawiska, że trochę nie ma gdzie się schować. Bo jest tak, że taka rada główna, która jest często udzielana, jest taka, żeby jak jest bardzo gorąco, jak jest upał, żeby siedzieć w domu, ukrywać się przed słońcem, chronić się. I to oczywiście w wielu przypadkach ma bardzo dobre zastosowanie i rzeczywiście będzie pomocne, ale jest też wiele przypadków, gdzie mieszkania będą się też bardzo nagrzewać. I osoby starsze, z którymi robiliśmy badania kilka lat temu, opowiadały, że ich mieszkania się nagrzewają tak bardzo, że muszą po prostu z nich uciekać i uciekają na przykład do piwnicy w nocy, albo uciekają do centrów handlowych i spędzają cały dzień w centrum handlowym, bo tam jest klimatyzacja i mogą się trochę ochłodzić, ale mówili o tym bardzo w taki sposób ze smutkiem i poczuciem, że to jest dosyć beznadziejny sposób spędzenia czasu. Nie do końca chcą tak spędzać czas, ale to jest jedyny sposób, żeby się jakoś mogli ochłodzić, bo po prostu szukając ucieczki od tego upału, który jest bardzo ciężko w miejscu znaleźć.
1: Całej rozmowy z doktorem Zofią Boni, antropolożką społeczną z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, posłuchacie oczywiście w naszym podcaście Campus Nauka. Tam nie tylko ta rozmowa, ale także świeża rozmowa o nieco innej kategorii życia, z którą w tej chwili po prostu często jesteśmy, jak temperatura wpływa wpływa na mundial, to także coś, co znajdziecie w kampusie Nauka, albo no właśnie tutaj ta rozmowa z doktorą Zofią Boni, jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej, jak upały na nasze życie wpływają i dlaczego nie jest to wpływ równy i egalitarny.
0: Studia ze studia.
1: Z terenów dobrze nam znanych zaglądamy teraz do tych bardziej egzotycznych, bardziej złożonych na pewno. W serwisie naukawpolsce.pl coś dla zainteresowanych technologiami kwantowymi, które no, co do zasady raz na rok, raz na dwa lata słyszymy tutaj o jakimś kolejnym przełomie. Profesor Wojciech Bożejko z Politechniki Wrocławskiej, który programowaniem komputerów kwantowych właśnie się zajmuje, opowiada, dlaczego w tej chwili nie jest to zadanie proste i nie jest to zadanie proste nie tylko na poziomie technologii, ale także samego programowania. Według profesora Bożejki obecnie programowanie komputerów kwantowych przypomina no, bardziej niż napisanie kodu w znanym nam jakimkolwiek obecnie języku programowania. Przypomina programowanie pierwszych komputerów z lat 40. Nie trzeba wprawdzie przepinać pojedynczych kabelków, by wywołać jakiś określony efekt, jednak no rzeczywiście działania poszczególnych qubitów i to, jak przepływa między nimi informacja, trzeba programować dosłownie krok po kroku. W takiej optymistycznej wersji, którą raz na jakiś czas przypominamy sobie, czytając doniesienia, w pewnym momencie zostanie udowodniona ta przewaga komputerów kwantowych nad komputerami klasycznymi, o której słyszymy raz na jakiś czas. Ten tak zwany cool day z pewnością nie nastąpi jeszcze jutro, nie nastąpi także pojutrze. Są tutaj bariery zarówno technologiczne, jak i no, właśnie te sprowadzające się bardziej do algorytmów. O nich możecie poczytać, przypominam, w serwisie naukawpolsce.pl.
0: Studia ze studia.
1: Z nami dr Piotr Dunst z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jeden z no właśnie kierujących inwestycją, która stanęła, jeśli można tak powiedzieć, właśnie w świętokrzyskim kampusie laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar. Chodzi mianowicie o fontannę cezową. No właśnie, sama nazwa budzi wiele pytań. Czym właściwie jest i jakie zadanie stoi przed tym urządzeniem?
4: Fontanna cezowa to wzorzec częstotliwości, który jest fizyczną realizacją definicji sekundy, która jest oparta o pierwiastek cezu 133, a konkretnie o przejście energetyczne w strukturze takiego pierwiastka. I aparatura pozwala nam na bardzo dokładny pomiar częstotliwości mikrofalowej, która jest podstawą zdefiniowania właśnie jednostki czasu sekundy SI.
1: Mamy tutaj dużo trudnych pojęć, które musimy sobie wyjaśnić, bo no właśnie, przed tym urządzeniem stoi zadanie bardzo precyzyjnego pomiaru czasu. To jeszcze powiedzmy sobie, jak precyzyjnego, jakiej skali to mówimy?
4: Mówimy tutaj o bezwzględnej dokładności rzędu 10 do minus 16, a w przeliczeniu i w odniesieniu tego do dokładności w skali czasu, dokładności trwania sekundy, można mówić, że schodzimy tutaj do pikosekund, czyli do bilionowych części sekundy.
1: bilionowych części sekundy, czyli tak gdzieś przekładając nawet na odległość, którą w tym czasie mogłoby pokonać światło, no nie jest to wiele, byłaby to odległość, którą gołym okiem nie jest to tak łatwo zauważyć. Dlaczego w zasadzie potrzebujemy do tego cezu? Czy to ma bezpośredni związek z tym, jak obecnie definiujemy sekundę?
4: No, obecna definicja jest oparta o pierwiastek cezu. Wcześniej, w poprzednim wieku do lat 60. czas był definiowany w oparciu o obserwacje astronomiczne, które służyły do wyznaczania długości doby słonecznej. Ale bardzo już w tamtym czasie wiedziano, że stabilność obrotu Ziemi jest zmienna i niewystarczająca do rosnących potrzeb stabilności czasu i wyznaczania czasu, precyzyjnego czasu do synchronizacji. Więc zdecydowano się przenieść odniesienie do okresowego zjawiska na poziom atomowy, na poziom struktury atomu, i ta wielkość jest dużo bardziej stabilna niż inne okresowe zjawisko, jakim jest ruch obrotowy Ziemi.
1: Tak, tutaj rozumiem, że na dokładny okres obiegu, czy to Ziemi wokół Słońca, czy jakiegokolwiek innego obiektu astronomicznego wokół innego, wpływają różne czynniki, to jakie inne obiekty astronomiczne także w okolicy się znajdą, żeby tutaj podać przykład. Natomiast spróbujmy przejść tak krok po kroku tę ścieżkę, która jest obecnie potrzebna do tego, żeby zmierzyć jakiś czas zgodnie z tą definicją sekundy, która od no już dobrych kilkudziesięciu lat funkcjonuje. I zajrzyjmy też trochę do samej fontanny cezowej. Cez to metal. Co dzieje się w nim, w tym urządzeniu?
4: Proszę sobie wyobrazić urządzenie, które jest takim cylindrycznym układem, w którym jest odpompowane, w pierwszej kolejności jest odpompowane powietrze atmosferyczne. Mówimy tu o poziomie próżni porównywalnej z próżnią kosmiczną. I w tym zamkniętym tej przestrzeni znajduje się jedynie pierwiastek cezu. Pierwiastek CES-133.
1: Ten pierwiastek znajduje się w formie po prostu stałego metalu?
4: Tak, tylko że ten forma pierwiastek ma temperaturę topnienia w okolicy temperatur pokojowych, więc on bardzo szybko może być przekształcony w formę gazową, która roznosi się po układzie aparatury. Ten zgazowany pierwiastek CESU-133 jest wtedy w tej aparaturze za pomocą promieniowania laserowego i pola magnetycznego łapany w tak zwaną pułapkę magneto-optyczną. Ta pułapka magneto-optyczna pozwala nam tworzyć coś takiego jak chmurę zimnych atomów CESU-133. I to jest sekret, właśnie możliwość utworzenia chmury zimnych atomów CESU, to jest sekret stojący za tym, aby precyzyjnie mierzyć częstotliwość przejścia poziomu energetycznego w tym pierwiastku.
1: Czyli
4: Atomy później w formie tych zimnych atomów są wyrzucane jak woda w fontannie w górę układu, a na trasie przelotu tej chmury atomy napotykają pole elektromagnetyczne o częstotliwości mikrofalowej, która jest definicją sekundy, to jest 9 miliardów 192 miliony oscylacji pola elektromagnetycznego na sekundę i odpowiadają odpowiednio przejściem na obecność tego pola elektromagnetycznego, mikrofalowego. I my mierzymy odpowiedź atomów na obecność tego pola elektromagnetycznego. I z tej odpowiedzi atomów możemy wywnioskować, czy nasz oscylator, nasze pole elektromagnetyczne, które jest takim odpowiednikiem wahadła w zegarze klasycznym, jest precyzyjne.
1: Rozmawiam z doktorem Piotrem Dunstem o uruchomionej właśnie w Mkieleckim kampusie Głównego Urzędu Miar nowej fontannie cezowej, urządzeniu, w którym no, w skrócie wyrzucamy chmurę atomów cezu w postaci gazu tylko po to, by sprawdzić, czy odpowie ona na promieniowanie elektromagnetyczne, na światło o określonej częstotliwości i jest to pewien sposób na, no właśnie, pomiar czasu, sprawdzenie wzorca czasu. Na czym to dokładnie polega?
4: To jest sposób, aby mieć pomiar częstotliwości, która jest dowiązana do tej, leży u podstaw generowania tej częstotliwości 992 GHz. Ta aparatura jest wzorcem, czyli ona precyzyjnie określa nam, jak częstotliwości, z którymi pracujemy w laboratorium czasu i częstotliwości, w laboratoriach metrologicznych, w obserwatorium astrogeodynamicznym i koledzy z Polski, inni polscy metrologowie czasu z Głównego Urzędu Miar w kampusie w Kielcach, jak te częstotliwości z zegarów atomowych przenoszą się, jak bardzo dokładne są względem definicji sekundy.
1: Czyli sprawdzamy w ten sposób lasery, których używamy, lasery, które oczywiście emitują drgania pola elektrycznego, magnetycznego. Te siły zmieniają się w sposób zależny od czasu właśnie i w ten sposób wzorzec czasu możemy sprawdzić.
4: Natomiast bardziej precyzyjnie sprawdzamy tym wzorcem zegary atomowe, które są właśnie w tych laboratoriach, które są podstawowym takim narzędziem pracy precyzyjnej metrologii czasu. Lasery są narzędziem do uruchomienia wzorca aparatury fontanny cezowej, a lasery konkretniej są też takim oscylatorem, ale dla nowszej generacji zegarów, tak zwanych zegarów optycznych, które są kolejnym krokiem w redefinicji sekundy, która nadejdzie za kilka lat. Tak jak przyszła redefinicja sekundy z przejść astronomicznych powiązanych z ruchem obrotowym Ziemi, z dobą słoneczną na częstotliwość gigahercową, to teraz czeka nas redefinicja przyszłości i podwyższenie tej częstotliwości z gigaherców na teraherce, i to są właśnie już w tym użyciu będą klasyczne takie lasery, które sobie możemy wyobrazić jako wiązki światła skupione naświetlające atomy.
1: Mamy więc szukające się
4: inne atomy niż atom cezu.
1: Mamy więc szukającą się rewolucję i no właśnie kilka definicji czasu, które no, oczywiście tylko jedna z nich jest oficjalna, ale gdzieś tam mogłyby ze sobą przynajmniej w teorii konkurować. To wszystko po to, by czas zmierzyć jak najdokładniej. Dlaczego w ogóle to ma znaczenie? Czy w tej chwili na zegarku mamy 11.50, 35 czy 36 sekund?
4: Jest to dla nas w codziennym życiu prawdopodobnie nie jest to istotne, czy aż tak precyzyjnie mierzymy, ale jak już pomyślimy, z jakich technologii współcześnie korzystamy, czy to technologii łączności bezprzewodowej, czy też nawigacji satelitarnej, której podstawą jest precyzyjny pomiar czasu na poziomie nanosekund, to wtedy możemy sobie uzmysłowić, jak ważnym jest tak precyzyjny pomiar czasu z wykorzystaniem tej całej aparatury precyzyjnych wzorców częstotliwości, precyzyjnych zegarów atomowych, żeby móc znaleźć swoje położenie na Ziemi z dokładnością do kilku metrów, a w niektórych przypadkach, jeśli mówimy o współczesnej geodezji, która opiera się o systemy nawigacji satelitarnej, no to mamy możliwość wyznaczania pozycji z dokładnością do centymetrów.
1: Tutaj spodziewam się, że znaczenie ma właśnie ten czas, jaki upłynął na przemieszczeniu się sygnału pomiędzy odbiornikiem a satelitą.
4: Zgadza się. To wszystko jest mierzone. Czas satelity względem czasu odbiornika i z tego pomiaru i z pomiaru licznych tego typu pomiarów do kilku satelitów wyznaczana jest poprzez triangulację pozycja odbiornika na Ziemi.
1: Mamy więc nowe urządzenie, nową fontannę CSW, która jest opisywana jako jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń, tego typu urządzeń meteorologicznych na świecie. Więc na koniec jeszcze rzeczy, które muszę spytać, czyli co z tym sygnałem czasu, z tym wzorcem czasu, który sprawdzacie, generujecie, będzie się teraz działo?
4: On będzie służył do polepszania polskich atomowych skal czasu. W Polsce mamy dwa laboratoria, które są odpowiedzialne za fizyczne generowanie uniwersalnego czasu koordynowanego. Czasu, który jest obowiązującym czasem na całym świecie, jest on podzielony na strefy czasowe, wyznacza nam obowiązujący czas w społeczeństwach. Dodatkowo dane z tych fontan będą wysyłane do Międzynarodowego Biura Miar i Wag, które to wzmacniać będą generowanie tegoż uniwersalnego czasu koordynowanego.
1: O tym wszystkim dość skomplikowanych, ale też zagadnienie o podstawowym znaczeniu o tym wszystkim opowiadał dr Piotr Dunst, chociaż będziecie mogli także o tym posłuchać już w piątek na Pyrkonie, prawda?
4: Zgadza się. Będę miał taką prelekcję o precyzyjnym czasie, który tak naprawdę rządzi światem współczesnym, szczególnie współczesnym, bo jak już było to wspomniane, współczesne technologie, na których bazujemy, na których często nie wyobrażamy sobie już życia, opierają się na potrzebie precyzyjnego pomiaru czasu.
1: Można tę prelekcję w takim razie tylko polecić, o czasie, o jego niezwykle precyzyjnych pomiarach na antenie Radia Campus opowiadał dr Piotr Dunst z Laboratorium Czasu i Częstotliwości w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicznych PANU. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
4: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: Studia ze studia.

Wita na Bacon Grove, północ, noc, teraz jest moc, noc to uderza jak usta Holson. Na falach dźwiękowy story, to wita na Bacon Grove, północ, noc, teraz jest moc, noc to uderza jak usta Holson. Na falach dźwiękowy story, to wita na Bacon Grove, północ.

0: studia ze studia.
1: A my wracamy do, no właśnie, do wieści o tym, co w nauce piszczy. Tym razem na stronie Gazety Wyborczej przeczytamy artykuł o gołębiach, ptakach, które można lubić, można być też świadomym problemów, które sprawiają także w miastach. Nie ulega jednak wątpliwości, że są to ptaki cenne, które towarzyszą nam od stuleci, jeśli nie od tysiącleci. Już jakiś czas temu rozmawiałem z ornitologiem, który wskazał mi, że gołębie są jednymi z pierwszych ptaków udomowionych przez człowieka i udomowienie to oczywiście wiąże się z faktem, że dość łatwo wykorzystać je do przesyłania informacji. Gołębie jako gołębie pocztowe wykorzystywali już starożytni Persowie i Egipcjanie, no ale trzeba przyznać, że ten środek przekazywania informacji miał też niebagatelne znaczenie jeszcze w czasie I wojny światowej. Dlaczego gołębie, te niepozorne zwierzęta, mają tak rozwinięte zdolności nawigacyjne? To pytanie zadali sobie naukowcy, którzy opublikowali właśnie swoje badania na łamach czasopisma naukowego eLife i zbadali w nim, w jaki sposób gołębie sprawdzają, w jaki sposób testują nowe trasy przelotu w partnerstwie z innymi osobnikami swojego gatunku. Znany jest to mianowicie fakt tym, którzy próbują jednak gołębie wykorzystywać do przekazywania informacji, że gołębie samotne albo przynajmniej wychowywane samotnie aż tak dobre w tym fachu nie są. Idąc tym tropem, naukowcy sprawdzili, co dzieje się z trasami pocztowych gołębi, gdy do doświadczonego osobnika dołoży się w parze zupełnego nowicjusza. Jak się okazuje, pewien sposób, jeśli nie naśladownictwa, chyba raczej dogadywania się, decyduje tutaj o tym, że gołębie są w stanie wybrać właśnie tę trasę optymalną, ale w jaki sposób to robią, najchętniej odeślę Was po prostu do artykułu na ten temat, artykułu Kaspra Kalinowskiego na stronie Gazety Wyborczej.
0: Studia ze studia.
1: Badanie, o którym mówiłem Wam przed chwilą, przypomniało mi o niedawnej rozmowie z profesorem Piotrem Trajanowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Choć gołębie znane są bowiem z tego, że niczego, a już szczególnie podchodzących do nich ludzi się nie boją, to z innymi miejskimi ptakami wcale tak łatwo nie jest. Jak to jednak bywa ze zwierzętami, to jak bardzo ptaki mają pietra, zależy od tego, kto konkretnie do nich podchodzi. I tutaj zespół profesora Trajanowskiego postanowił sprawdzić dość nietypową hipotezę.
2: Padliśmy na pomysł taki, żeby w ogóle sprawdzić różnicę, czy ptaki będą inaczej reagowały na mężczyzn, na kobiety. I powiem uczciwie, że to wynikało z takiego szerszego problemu, który istnieje w badaniach behawioralnych albo nawet w neuronaukach, a zwłaszcza w tych badaniach, które dotyczą prac terenowych, że jest tak zwany bias, albo to taki problem poznawczy wynikający z tego, że większość badaczy terenowych to jednak samce, to jednak chłopaki czy mężczyźni. Ale sobie pomyśleliśmy, kurczę, może będzie inaczej. Raczej myśleliśmy w taki sposób, że mężczyźni więksi, wyżsi, najprawdopodobniej szybciej chodzą, no to ptaki powinny uciekać wcześniej. I z takim, no można powiedzieć, założeniem, czy z taką hipotezą badawczą wystartowaliśmy z tymi badaniami. No koniec końców okazało się, że jest zupełnie odwrotnie, i że ten wzorzec jest bardzo powtarzalny, i to było naprawdę niezwykłe zaskoczenie. A nie samo to, że istnieją różnice w reakcji na płeć obserwatora. Nawet na płeć obserwatora, to od razu powiem, były takie badania na ssakach, które pokazywały, że na płeć laboranta czy laborantki myszy reagowały inaczej, no ale tutaj sprawa jest chyba jest na pewno dużo bardziej prostsza. Tutaj za wszystkim stoi zapach i pewna deregulacja cyklu płciowego.
1: No właśnie, bo tutaj, jak sam pan mówił, wcześniejsze eksperymenty na ptakach tego efektu, zdaje się, nie uwzględniały.
2: Zupełnie nie uwzględniały. W ogóle dużo takich badań obserwacyjnych, behawioralnych, one niewiele aspektów takich związanych z obserwatorem biorą pod uwagę, no bo bardzo często robi pomysł, czy wykonuje pomysł jakaś grupa badawcza albo pojedynczy obserwator i odbywa się troszeczkę na zasadzie: hej, spiknęliśmy się, mamy podobne podejście do badań, mamy podobny pomysł badawczy, dlaczego by tego nie zrobić razem? A jakby poszukiwanie takiego mocnego wystandaryzowania metodologicznego, no to już jest znacznie rzadziej spotykane zjawisko.
1: Badania w 7 miastach w całej Europie, w tym w Poznaniu. Jak wyglądał w praktyce ten eksperyment?
2: W tych 7 miastach mieliśmy układy parowe, czyli wszędzie był mężczyzna i była kobieta, którzy odwiedzali te same obiekty, ale tak nie, że chodzili wspólnie, tylko na przykład jak się wybierali do parku, to jedna osoba robiła losowo z jednej strony, druga osoba losowo z drugiej strony i zapisywali wyniki takiego prostego protokołu, który nazywa się FID, niezależnie od siebie, nie informując się o uzyskanych wynikach, tylko wpisując do takiego specjalnego standardu danych. I to od razu też jest może miejsce, żeby też podziękować pani Marcie Nowak, która jest współautorką tej pracy i wykonywała w Polsce ze mną badania. Staraliśmy się dobierać osoby tak, żeby nawet dużych różnic we wzroście nie było. Mężczyźni i kobiety byli podobnie ubrani, czyli w takie stroje terenowe, w których prowadzi się badania terenowe, więc żeby nie było, że panie w zwiednych sukienkach, co oczywiście piękne, pochwalamy, ale w takich badaniach, no tutaj standaryzowaliśmy również odzież. Staraliśmy się no, jak najbardziej w sposób no, taki metodyczny tego podchodzić, że w tych wszystkich miastach według tego samego protokołu.
1: Tej rozmowy z profesorem Piotrem Trajanowskim posłuchacie w podcaście Campus Nauka. Tam na liście odcinków trzeba przywinąć trochę w dół, bądź po prostu poszukać tego zatytułowanego "Czy ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn?". To serdecznie polecam.
0: Studia ze studia.
1: W studiu Radia Campus mam ponowną przyjemność gościć doktora habilitowanego Radosława Polewskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Z Obserwatorium Astronomicznego UW i mówię ponownie gościć, gdyż już kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o teleskopie, o nowym teleskopie Nancy Grace Roman, który NASA ma zamiar już wkrótce umieścić w przestrzeni kosmicznej. No i to jest projekt, w którym nastąpiło istotne przyspieszenie. NASA zapowiedziała, że teleskop ten znajdzie się na orbicie już 30 sierpnia, już za trochę ponad 2 miesiące. Na początek przypomnijmy, dlaczego ten nowy teleskop w ogóle jest potrzebny i jakie zadania mają przed nim stać?
3: Tak jest, że NASA raz na 10 lat planuje nową, dużą misję kosmiczną, naukową, do prowadzenia badań astrofizycznych. Po teleskopie Jamesa Webba, który miał duże opóźnienie, kolejnym planowanym teleskopem był teleskop mniejszy, ale za to z kamerą o dużym polu widzenia i to kamerą obserwującą w podczerwieni. Nie w świetle widzialnym, takim, które my odbieramy, tylko w dłuższych długościach fali, w których trochę inne informacje można zbierać. Co ważne, to większe pole widzenia oznacza, że w porównaniu z kosmicznym teleskopem Hubble'a, dość dobrze znanym, kamera ma 100 razy większe pole widzenia, więc do niektórych zadań będzie ten teleskop 100 razy lepszy niż kosmiczny teleskop Hubble'a, a są to narzędzia porównywalne o tyle, że oba mają zwierciadła tych samych rozmiarów. To jest rozmiar zwierciadła, to jest główny parametr teleskopu, także pod tym względem są podobne, no ale tutaj Roman ma kamerę o stukrotnie większym polu widzenia.
1: Czyli przy jednym zdjęciu możemy zobaczyć 100 razy większy kawałek nieba.
3: Tak, zgadza się. To pozwoli na badania kosmologiczne, czyli takie związane z początkiem Wszechświata, tym, co było wkrótce po Wielkim Wybuchu, z jaką prędkością Wszechświat się rozszerza, to po pierwsze, a po drugie na badanie planet pozasłonecznych. Głównie chodzi o odkrywanie planet metodą mikrosoczewkowania, której warszawscy astronomowie od lat działają i odnoszą duże sukcesy.
1: Czyli chodzi o tę technikę, w której wykorzystujemy fakt ugięcia się światła pochodzącego od gwiazdy na skutek oddziaływania z polem grawitacyjnym planety.
3: Tak, mamy jedną gwiazdę, która jest gdzieś daleko. Tę gwiazdę nazywamy źródłem i światło biegnie po linii prostej od źródła. I jeśli się zdarzy tak, że między nami a źródłem znajdzie się inny obiekt lub inna grupa obiektów, na przykład gwiazda z planetą, to wtedy pole grawitacyjne tej gwiazdy w środku ugina i ta planeta też ugina światło od tej odległej gwiazdy i my na Ziemi możemy obserwować charakterystyczne pojaśnienie. Na podstawie kształtu tego pojaśnienia, że czasu jego trwania możemy wnioskować, że obserwujemy właśnie gwiazdę z planetą.
1: I to 100 razy większe pole widzenia, które tutaj przyniesie teleskop Nancy Grace Roman, rozumiem, że pozwoli na przeczesanie dokładne, dużo większych fragmentów nieba?
3: Tak, więc to na pewno teleskop Roman będzie obserwował bardzo duże obszary nieba. Jeśli chodzi o te badania mikrosoczewkowe, to obserwowany obszar to będą niecałe 2 stopnie kwadratowe. To jest tyle co kilka tarcz Księżyca w pełni. Nie jest to wielki obszar, ale za to w tym obszarze obserwacje będą prowadzone z bardzo dużą częstością. Co mniej więcej 15 minut będziemy mieli obserwacje ponad 200 milionów gwiazd. Bardzo dokładne pomiary, tak dokładne, że z Ziemi nie jesteśmy w stanie takich pomiarów wykonywać, a tu będziemy mieli takie pomiary co 15 minut dla każdej z 200 milionów gwiazd.
1: Wcześniej, także wtedy, gdy rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, NASA zobowiązywała się do tego, by lot wynoszący teleskop Roman odbył się najpóźniej na wiosnę jeszcze przyszłego roku. Tutaj ta data, która padała jako prawdopodobna, to była końcówka września. Teraz mowa o 30 sierpnia. Skąd to przyspieszenie?
3: Wszystko idzie dobrze. Teleskop jest cały zmontowany. Nie było żadnych opóźnień. Ta możliwość, że wystrzelenie może być na wiosnę przyszłego roku, to był taki ostateczny termin w razie, gdyby były jakieś opóźnienia. Okazało się, że nie ma żadnych technicznych, większych problemów. Teleskop został cały skonstruowany i wydaje się, że jest gotowy do wystrzelenia. Jedna rzecz, która jeszcze czeka ten teleskop, to jest podróż na Ziemi barką z Centrum Kosmicznego imienia Goddarda w stanie Maryland do Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie. Jak dopłynie, to trzeba będzie oczywiście go rozpakować, sprawdzić, czy nic się nie uszkodziło. Tam jakieś drobne testy są potem wykonywane. Załadować na rakietę i może lecieć. I to już jest ten moment. I to przyspieszenie jest w pewien sposób opłacalne o tyle, że wtedy, kiedy taki teleskop stoi w hangarze i niewiele się z nim dzieje, no to wciąż trzeba to mimo wszystko to kosztuje. Trzeba utrzymywać inżynierów, którzy doglądają tego sprzętu, więc jak tylko można, to należy oczywiście taką operację przyspieszyć. Jest to opłacalne finansowo.
1: Rozmawiam z doktorem habilitowanym Radosławem Poleskim o planach, znacząco przyspieszających planach na umieszczenie dość daleko od Ziemi nowego teleskopu kosmicznego, teleskopu Nancy Grace Roman. Patrzyłem sobie przed chwilą na zdjęcia całego tego sprzętu i sam teleskop jest

0: po umieszczeniu go na rakiecie i wystrzelenie.
1: No, to brzmi prosto, ale jak rozumiem, między tym momentem, gdy teleskop na Florydę przybędzie, a momentem, gdy rakieta wystartuje, czeka cały zespół jeszcze sporo zadań.
0: No tak, trzeba właśnie sprawdzić, czy nic się nie popsuło, nie będzie już nic montowane. Znaczy, jeśli naprawdę nic się nie popsuło, to już wszystkie elementy samego teleskopu są na miejscu. Cały teleskop jest gotowy, przetestowany, także no tutaj zostały naprawdę ostatnie przygotowania. No i tylko czekanie na dobrą pogodę, bo oczywiście ta data startu jest zaplanowana, ale to, co w ostatniej chwili może pójść nie tak, to potencjalnie pogoda. Tutaj wymagania nie są tak ostre jak w przypadku startów astronautów, ale też są wymagania dotyczące pogody, także no, czy na pewno wystartuje 30 sierpnia, to oczywiście nie wiadomo. Dopiero jak wystartuje, to będzie wiadomo, kiedy wystartował.
1: Jak zwykle. No, sam teleskop natomiast, tak patrząc nawet na te zdjęcia udostępnione na przykład na stronie agencji NASA, wydaje się urządzeniem dość delikatnym. Widać tutaj coś przynajmniej podobnego do paneli słonecznych, kable na wierzchu. Rozumiem, że nie w takim stanie będzie to lecieć w kosmos.
0: Nie będzie kabli na wierzchu wtedy, kiedy leci w kosmos. No, ta podróż w kosmos będzie dłuższa niewątpliwie niż z Maryland na Florydę. Podróż w kosmos to jakieś 1,5 miliona kilometrów ma do przebycia. To jest dość duży dystans do tego miejsca docelowego, gdzie będzie potem orbitował przez lata.
1: Czy on się znajdzie w jakimś rodzaju dodatkowej osłony, tuby? Jak to będzie wyglądać?
0: Tak, znaczy to nie jest tak, że te panele słoneczne są od razu odsłonięte. Po wystrzeleniu, po opuszczeniu ziemskiej atmosfery wtedy jest cały odsłaniany i wysyłany już w tę podróż do punktu, który astronomowie nazywają L2. Tutaj też ciekawostka, ta data 30 sierpnia na wystrzelenie jest wyznaczona i na pewno nie będzie przesunięta o parę dni wcześniej. Nie może zostać przesunięta, ponieważ zbyt blisko trajektorii, która jest zaplanowana, będzie znajdował się Księżyc i zaburzyłby właśnie ten lot Roman na orbitę docelową, więc żeby tego zaburzenia nie było, no to przez cały tydzień wcześniej nie można wystrzelić Roman. Także za niecały miesiąc później też jest takie okno, kiedy też nie można strzelić tego satelity, ponieważ właśnie Księżyc przeszkadza w doleceniu na docelową orbitę. W optymalnym doleceniu, bo oczywiście chodzi o to, żeby jak najmniej paliwa zużyć na ten lot.
1: Na sam punkt L2 znajduje się oczywiście jeszcze spory kawałek za orbitą księżycową. To 30 sierpnia przynajmniej taki jest plan. Natomiast w tym czasie przed wystrzeleniem teleskopu Roman, pan akurat zajmuje się przygotowaniem algorytmów do analizy danych. Rozumiem, że tym razem jest to domena nie tylko naukowców.
0: NASA jest dość otwarte pod tym względem. Obecnie trwa i obecnie, to znaczy jeszcze przez 9 dni, coś, co nazywamy Data Challenge. To jest taki eksperyment, w którym zostały wysymulowane dane, które przypominają to, czego spodziewamy się z teleskopu Roman. Dane w tym przypadku z planetami. Te dane zostały upublicznione jakiś czas temu i każdy może te dane ściągnąć, przeanalizować i wysłać odpowiedź, co tam jest, ile jest planet, jakie to planety, parametry każdej z nich. Potem będzie to porównywane, no i dlatego kto będzie najbliżej tych znanych rozwiązań, bo w tym przypadku wiemy, co zostało tam wstrzyknięte, powiedzmy, dlatego kto będzie najbliżej, no czeka Ferrari, $1,000,000, a nie, przepraszam, zapędziłem.
1: Sława.
0: Sława, tak, i to, że wtedy NASA rzeczywiście weźmie poprawkę ewentualnie i te algorytmy swoje poprawi. Tutaj trzeba ujawnić, jakich algorytmów się używa. Tak, i to jest po to właśnie, żeby optymalnie przeanalizować te dane, które spłyną z teleskopu Roman.
1: I przyczynić się, dołożyć swoją cegiełkę czy swoje ziarenko do tego kawałka nauki. Na analizę tych udostępnionych przez NASA wysymulowanych danych jest czas jeszcze do przyszłego piątku.

0: Więc jeśli macie ochotę wziąć w tym wyzwaniu udział, to warto się spieszyć, a o tych ostatnich 10 tygodniach przed planowanym umieszczeniem teleskopu Nancy Grace Roman na orbicie rozmawiałem z doktorem habilitowanym Radosławem Poleskim z Obserwatorium Astronomicznego UW. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Studia ze studia. Campus 97,1 FM.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz po

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: kamień, papier, nożyce.
1: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16:00. Zapraszam, Kamil Michałowski.

Ben chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć,

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Reklama. Campus 97,1 FM.

0: it's a London thing.
1: Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.

zwykle, kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.

0: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
2: Radio Campus.

0: Halo?
1: A?
0: Dobrze się czujesz?
1: Nie wiem.
0: Co ci się stało?

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Kamień, papier, nożyce.
3: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18, wielki finał o 21. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
0: Reklama.
4: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.

0: przeżyć.
1: To jest powtórka. Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
2: Dzień dobry Państwu, witam gorąco, witam bardzo serdecznie. Od dzisiaj w kinach Backrooms bez wyjścia, czyli no hitowy horror studia A24, wyreżyserowany przez chłopac, ma 20 lat. Szanowni studenci, co wy jeszcze robicie ze swoim życiem? Ja tu już na nie mówię, stara baba. Ja to w moim wieku to już powinnam zrobić 8 filmów, skoro mam wiek 33. No, wielka sprawa, ponieważ po pierwsze rzadko daje się taką możliwość takim młodym twórcom i też budżet, bo może ten film nie kosztował wszystkich pieniędzy świata, ale trochę kosztował. Ja sama jeszcze nie miałam okazji go zobaczyć. Jest to podobno naprawdę udany horror, ale w ogóle o horrorach dzisiaj, bo nie tylko w październiku, nie tylko przed Halloween o horrorach powinno się mówić, ale w ogóle cały rok, ponieważ jest to, powiem tak, mocne słowa teraz, rzucę mocną tezę, ale moim zdaniem jest to gatunek, który ma w ostatnich latach naprawdę tendencję taką zwyżkową. To już nie są tylko slashery klasy B, straszne klauny, tylko są to naprawdę udane psychologicznie też filmy, które przy okazji trochę nas postraszą. Jakiś czas temu miałam bardzo ciekawą rozmowę z moimi przyjaciółmi, z czego to prawdopodobnie wynika. Ja nie mam żadnych badań, ale pewnie gdyby jakiś socjolog się tym zajął, psycholog i tak dalej, to być może o to chodzi, że faktycznie coraz więcej słyszę głosów o tym, że horrory są niezwykle relaksujące, ponieważ ten lęk, który tam widzimy na ekranie, on nie ma nic wspólnego z naszymi prawdziwymi lękami. Nawet usłyszałam wtedy od jednego z moich przyjaciół zdanie, nie wiem czy ono jest potwierdzone jakby tutaj naukowo, że w ogóle ludzie, którzy nie są w najlepszym takim momencie psychicznym, mogą się naprawdę zrelaksować podczas horroru, ponieważ tamte głęboko osadzone lęki tak naprawdę nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nie wiem czy ja to mogę powiedzieć po tym, co spotkało mnie ostatnio na seansie filmu Obsesja, tylko taki tutaj krótka dygresja. Szanowni Państwo, jeśli nie widzieliście Obsesji jeszcze, to wciąż jest okazja, bo ten film jeszcze hula po kinach. Jest to absolutnie, nie chcę mówić, że ewenement, ponieważ jak za chwilę zresztą będę miała okazję wam opowiedzieć, tych nowych, dobrych horrorów ostatnio jest, można powiedzieć, może nie na pęczki, ale jest ich naprawdę sporo i jest co sprawdzać w repertuarach kinowych czy na streamingu, jeśli chodzi o ten gatunek, ale Obsesja łączy naprawdę takimi małymi elementami. To jest film, który nie kosztował nawet bańki, nie? On nie kosztował miliona dolarów, a zarobił, nie chcę mówić nawet ile, a jakby zrobił też szał na całym świecie i też to jest jeden z nielicznych filmów w ostatnich latach, kilkunastu latach, kilkudziesięciu nawet chyba latach, który miałby taką tendencję zwyżkową tydzień po tygodniu. Wiecie, jak film wchodzi do kina, to ktoś go obejrzy i potem tylko sprawdza się, o ile procent mniej ludzi go zobaczyło. W przypadku Obsesji to było zupełnie odwrotnie. Przez pierwsze trzy tygodnie w zasadzie od premiery od premiery kolejny tydzień film cały czas miał coraz więcej widzów, a nie coraz mniej, co jest bardzo rzadkie, a zwłaszcza teraz patrząc na to, jak wielkie wytwórnie wpuszczają filmy za wielkie pieniądze i widzą potem 80% spadku albo 70% spadku w stosunku do pierwszego tygodnia. Tu tego spadku w ogóle nie było, była zwyżka. To jest na pewno dla ludzi, którzy interesują się w ogóle dystrybucją kinową i tym, co się dzieje w repertuarach kinowych, to jest niezwykle interesujący przypadek. Ja też zapraszam na Obsesję chociażby dlatego, że jest to nie są tylko takie strachy, wiecie, ekranowe strachy, to są też podskórne strachy naszych relacji międzyludzkich, zwłaszcza tych romantycznych. Więc jeżeli lubicie mieć trochę anxiety na temat tego, czy wasz partner tak naprawdę chce z wami być w waszym życiu, no to ten film na pewno też może wam to dać. Jeśli mam jeszcze mówić o strachach, to ten film przeraził mnie w pewnym momencie tak bardzo, że ścierpły mi nogi. Że po prostu zrobiło mi się bardzo zimno, straciłam czucie przez sekundę w nogach, po prostu zabolało mnie ciało od tego, na co patrzyłam, ale nie dlatego, że było to jakoś super fizyczne, tylko dlatego, że po prostu strasznie mnie wystraszyli. No, Także jeśli nie widzieliście jeszcze Obsesji, to ja serdecznie polecam, a zaraz do was wracam z kilkoma tytułami takimi około horrorowymi. Tak wiecie, jakbyście chcieli sobie po prostu przed tym Backrooms bez wyjścia zrobić jakiś taki przegląd dobrego horroru z ostatnich lat, no to ja przychodzę z pomocą i kilka tytułów wam rzucę, bo jest w czym wybierać.

0: To jest powtórka. Typowy Jędrzej w Radio Campus.
1: Dziś rozmawiamy o nowych horrorach. Nowych, no ja sobie tutaj postanowiłam przyjąć, że tych, które miały gdzieś tam premierę po 2020, może 2021 roku. I teraz chciałam wam opowiedzieć o kilku tytułach, które w ostatnim czasie na mnie zrobiły wrażenie. Oczywiście, szanowni państwo, pamiętamy, jak to ze wszystkim. Gust jest, jak wiecie co, więc to, że mi się coś spodobało, nie musi koniecznie oznaczać, że wam się spodoba. Zwłaszcza jeśli mówimy o horrorach, ponieważ tutaj jest bardzo dużo różnych czynników, bo jest tak, jakie strachy są. Jeżeli mamy jakieś potężne strachy, to filmy mogą nam się podobać przez to mniej lub bardziej. Też właśnie jaka jest nasza wrażliwość, bo czasami też te filmy, które są najbardziej jakimiś takimi body horrorami, mogą gdzieś nie do końca nam przypaść do gustu, ponieważ nie chcemy patrzeć, jak Margaret Qualley wychodzi ze środka Demi Moore. A tutaj właśnie chciałam jako pierwszy przykład podać Substancję, czyli film, którego jeśli jeszcze nie widzieliście jakimś cudem, bo może dlatego, że nie chcecie zobaczyć, jak Margaret Qualley wychodzi z Demi Moore, może warto się przekonać? Ja nie wiem. Jakby uważam, że Substancja jest jednym z najwybitniejszych filmów 2024 roku. Uwielbiam ten film. Uważam, że to jest nie tylko dobry body horror, bo to ja nie uważam, żeby ten film był jakoś przeraźliwie straszny. On jest nawet w pewnych momentach bardzo komiczny, ale jest też, no, jak wiecie, jakby większość filmów teraz to jest jakoś tam satyra albo komentarz społeczny na temat dzisiejszych czasów, to ten komentarz społeczny na temat dzisiejszych czasów jest po prostu udany. Kiedy często już masz takie, o Jezus, kolejna satyra na bogatych ludzi, już nie mogę tego znieść, to tutaj ta satyra na kobiety marzące o tym, żeby wiecznie wyglądać pięknie i wspaniale, jest pociągnięta do takiego ekstremum, że koniec końców wypada naprawdę jasno, więc to jest jeden z tytułów, który wam polecam. Substancja, szanowni państwo, Substancja. Na pewno. Na pewno Grzesznicy. Czy Grzesznicy są do końca, czyli nominowani w tym roku do Oscara, mnóstwo Oscarów, w ogóle super bass, Michael B. Jordan w podwójnej roli, wspaniały film. Czy to jest horror? Ktoś powie, że tak, bo jest tam trochę straszno. Ale można też powiedzieć, że to jest trochę musical, trochę taki dramacik. Wiele tam jest różnych gatunków, które się przecinają, ale jest tam też trochę strachów, jest tam też trochę potworów, więc jeżeli to jest dla was wyznacznik horroru, no to Grzesznicy jak najbardziej. No i to jest oczywiście mega, mega udany film i w ogóle też bardzo serdecznie wam polecam. Jeśli wolicie takie spirytualne tematy, ja w ogóle kocham. Jak coś jest egzorcyzmy w tytule, to ja biegnę. To tutaj nie mam egzorcyzmu w nazwie, ale mam dwa filmy, które też w 2024 roku zrobiły na mnie super wrażenie. Pierwszy z nich, austriacki, nazywa się Kąpiel Diabła. I to jest przede wszystkim dramat, ale z elementami horroru, o kobiecie, która żyje tam chyba w XVIII wieku i ma bardzo ciężko w tych lasach i górach Austrii, dlatego, że nie ma dzieci. I wiele tam się zła wokół niej dzieje, ona też jest w głębokiej depresji. Bardzo serdecznie wam polecam, bardzo ciężki seans, ale niezwykle, no nie wiem, jakby ja po tym filmie bardzo dużo płakałam, bo jakby bardzo gdzieś mnie dotknął wewnętrznie, ale jest świetnie zagrany, świetnie zainscenizowany, super film. I dużo obrzydliwych rzeczy też tam się trochę dzieje, więc jeśli tego też potrzebujecie, to jak najbardziej. A z tych takich filmów bardziej komercyjnych, to przyznam, mi całkiem przypadł do gustu pierwszy Omen, czyli taki prequel Omena też z 2024 roku. Moim zdaniem naprawdę mega udany film i postraszy, nie zgłupi, a to jest naprawdę mega ważne w horrorach, więc jeśli czegoś takiego, szanowni państwo, potrzebujecie, to proszę bardzo. Z kolei, jeśli potrzebujecie się po prostu dobrze bawić, proszę bardzo. Dobra zabawa też jest w cenie i takie horrory też powstają i och, jak ja się cieszę. I tutaj mam dla was dwa tytuły. Jeden jest dość obvious, ale drugi, no przyznam, że dalej ludzie się zastanawiają, dlaczego ja tak bardzo lubię ten film. Ja sama nie wiem, ale zaraz wam powiem, więc może to też was trochę naprowadzi. Pierwszy z nich nazywa się Together, to jest Dave Franco i Alison Brie, którzy prywatnie są małżeństwem. Oni tutaj grają parę, która nie może bez siebie żyć dosłownie i w przenośni. I jest to też body horror, ale jest to film absolutnie kuriozalny, prześmieszny moim zdaniem. Też z sporo mówiące o relacjach i o tym, jak zależności między partnerami mają potem wpływ na nasze życie. Więc to jest film z zeszłego roku, można go zobaczyć na streamingach. Bardzo polecam, bo jest trochę straszny, trochę obrzydliwy, ale jest też no, gdzieś tam poruszający w ogóle, jakby i śmieszny przy okazji, w ogóle fajne rzeczy. Ale film, który na mnie zrobił w ogóle mega wrażenie. Ja po prostu chciałam po wyjściu z kina, chciałam w kinie wstać i zacząć klaskać. Bo to, co widziałam, było po prostu niesamowite. Film nazywa się Egzorcysta papieża. I jest to film, w którym główną rolę gra Russell Crowe, który jeździ sobie na takim skuterku i jest egzorcystą papieża. I on ma po prostu tam 1 500 000 demonów do wypędzenia, ale jest to film trochę, moim zdaniem chyba nawet nie specjalnie, tylko to się chyba przez przypadek wydarzyło. To jest film utrzymany trochę w konwencji takiego filmu superbohaterskiego. Jakby do tego Russella Crowe'a jakby, no nie ma, nigdy do niego nie ma podejścia. Nie ma Deboa, którego on by się nie bał. On się nie lęka. On się nie lęka niczego. On po prostu wchodzi i no okej, okay, no to lecę z tobą, nie? Jakby ty jesteś chyba Matka Boska, ale tak naprawdę jakiś debuł. I proszę bardzo, ciach, ciach, ciach. I tutaj po prostu rzuca tymi spelami mądrymi i tak dalej. Więc to jest jakby pociągnięcie tematu egzorcyzmów do jakiegoś takiego, o kurde, tutaj jest po prostu, on jest bossem. On się tam zachowuje jak boss. No jest to film, który no naprawdę niewiele rzeczy, pamiętam wtedy, sprawiło mi tyle frajdy. Jest to bardzo nieprzewidywalny film, niezwykle zabawny tak naprawdę w całej swojej budowie. Czy straszny? Moim zdaniem niekoniecznie. Więc jeżeli potrzebujecie czegoś, co byście się nie spodziewali, że Russell Crowe może robić takie rzeczy na ekranie, to jest ten film. No, a oprócz tego, wiecie, takie jakieś tam, na przykład jest taki film Mów do mnie, o tym, że tam młodzi ludzie łapią jakąś taką rękę i ta ręka im wyciąga jakieś w ogóle straszne demony i martwych ludzi i tak dalej, czy Bring Her Back, gdzie babka sobie hoduje, można powiedzieć, dziecko, bo tak bardzo tęskni za tym, które miała wcześniej, jej prawdziwe dziecko, które zmarło, i są tam absolutnie jakieś obrzydliwe rzeczy w tym filmie. No i jest tego sporo, więc jeśli potrzebujecie nowego horroru, to nie martwcie się. One zazwyczaj są całkiem udane, bo mamy renesans. Renesans gatunku, szanowni państwo. Stawiam filmoznawczą tezę. Horror przechodzi swój renesans. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Reklama.
3: Autopromocja.
4: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
3: Autopromocja.
5: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze, przecież on jest adresatem.

co chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na

0: To jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a dzisiaj jest ze mną gość specjalny.
2: Tomek Sarno, dzień dobry.
1: Audi Nuvolari. 5 sprzedało się w Polsce, powstało na cały świat 499 egzemplarzy i na pierwszy rzut oka można by myśleć, że jest to zmienione Lamborghini Temerario, bo pod maską znajdziemy, a właściwie za plecami, silnik V8 rwący do gigantycznych ponad 10 tysięcy obrotów na minutę, ale tak nie jest. Niemcy w Audi zmodyfikowali cały układ hybrydowy. Jakieś myśli o przynajmniej designie nowego Audi Nuvolari?
2: No,
1: wygląda trochę jak concept car, prawda?
2: Tak, i na początek zobaczyłem jakieś pierwsze rolki story na Instagramie, jak to wyszło, byłem w lekkim szoku. Myślałem, że to jest koncept po prostu.
1: A tu
2: musiałem
1: proszę doczytać,
2: że to jest już wersja produkcyjna. Taką pierwszą myślą, którą miałem, było, nie spodziewałem się, że w dobie nowoczesnej techniki designu, która aktualnie jest prezentowana przez Ferrari, Jaguara i tak dalej, coś świeżego, nowego, dobrego przyjdzie z Audi właśnie.
1: Złośliwcy mogą się tutaj dopatrywać skojarzeń z Jaguarem niedawno zaprezentowanym w wielu jaskrawych kolorach, gdyż za tym projektem stoi ten sam projektant.
2: To nie widziałem nawet, widzisz.
1: Także tutaj dlatego te linie mogą być podobne. Coś, czego nie wiedziałem do czasu, kiedy się nie wczytałem w informację prasową, Audi Nuvolari jest w całości wykonany z włókna węglowego i możemy go polakierować na jakikolwiek kolor sobie zażyczymy. Tak jak już wspomniałem, w Polsce jest 5 klientów, z czego jeden sprzedał się w Warszawie przez Audi Wilanów, ale możemy też prawdopodobnie wziąć i poprosić Audi, żeby polakierowało je bezbarwnym kolorem, także wszędzie będzie Batmobil z włókna węglowego.
2: Ja nie jestem fanem karbonu odkrytego, szczerze mówiąc, jakoś to zbyt takie ekstrawagancji mi się czasem wydaje.
1: Ale na tym samochodzie to może
2: chociaż to
1: wyglądać
2: takie eleganckie to auto raczej jest, tak mi się przynajmniej kojarzy, wiesz, to nie jest Lambo, które jest takie bardzo agresywne torowe i tam ten karbon, czasem nawet kuty karbon fajnie wygląda, a tutaj to jest taka jakby wersja elegancka, bym powiedział, więc chyba zostałbym przy tym srebrnym kolorze, bo w ogóle srebrny kolor moim zdaniem jest genialnym kolorem do super samochodów.
1: Tak?
2: Dlatego, bo dużo lepiej wyglądają kształty, im czy zauważyłeś, że samochody, które są w kolorach agresywnych, takich, nie wiem, czerwony, żółty, jakiś bardzo jaskrawy zielony, gubi kształt to auto w takim kolorze, a na srebrnym kolorze taki jest kolor techniczny przez to te wszystkie kształty, zagięcia, cienie wyglądają mocniej po prostu, dużo bardziej widać.
1: Wydaje mi się, że każde Ferrari, które powstało do dzisiaj, może być argumentem przeciw temu, co powiedziałeś.
2: Ale zauważysz, że właśnie srebrne Ferrari są czasem jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej może docenić jego walory, kształt, design i tak dalej, więc polecam.
1: Wiesz, są też niebieskie Ferrari niedawno zaprezentowane.
2: To prawda.
1: Jak on się nazywa?
2: Lucze?
1: Ferrari Lucze. Jeżeli jesteście ciekawi nowego designu Ferrari wychodzącego prosto ze stajni Apple, to zapraszamy do zobaczenia Ferrari Lucze. Tymczasem niedawno miał miejsce 24-godzinny wyścig w Le Mans, gdzie polska ekipa LMP2 znów zajęła pierwsze miejsce na podium, ale my nie o tym. BMW zaprezentowało tam wyjątkowy prototyp, to Neue Klasse wersji M, czyli to będzie prawdopodobnie nowa wersja BMW M3 i mamy trochę informacji na ten temat, gdyż na pewno znajdziemy tam nową wersję 3-litrowego silnika z 6 cylindrami, o skrócie S58 z podwójnym turbodoładowaniem. BMW w tym modelu nie zdecyduje się na układ hybrydowy plug-in, tak jak ma to miejsce w BMW M5, tylko zostanie przy układzie MHEV, czyli miękkiej Mild Hybrid. Jestem bardzo ciekaw tego modelu, gdyż po pierwszych jazdach BMW i3, gdzie miałem pierwszy raz do czynienia z tą nową stylistyką
2: Neue Klasse.
1: Neue Klasse, właśnie, pięknie.
2: Z niemieckiego sławy zawsze było.
1: To wnętrze w tym samochodzie i to, w jaki sposób to nowe BMW, odpowiednik X3, tylko w wersji elektrycznej, się prowadzi, mnie urzekło i jestem teraz dużym

0: bardzo nowoczesnego.
1: Nowoczesnego, ale to jest, wiesz, nawiązanie do poprzednich modeli. To jest fajna opcja, moim zdaniem.
0: Ach, i krytycy, osoby w internecie, które bardzo lubią moją sekcję komentarzy, na pewno się ucieszą, gdyż będą mieli o czym pisać, bo wystąpi także BMW M3 w wersji elektrycznej.
1: Takie mamy czasy.
0: Takie mamy czasy. Ale to może być też bardzo ciekawe, co BMW zrobi z M-ką elektryczną.
1: Wiesz, ja nie jestem nigdy przeciwnikiem dywersyfikacji. Jeśli zostawną obie wersje do wyboru, to super opcja, moim zdaniem.
0: Prawda? To jestem ciekaw, tylko dokładnie, kto wtedy wybierze wersję elektryczną?
1: Wiesz, są jakieś geeki jakieś, które rzeczywiście bardzo, bardzo lubią auta elektryczne.
0: Ale czy oni nie wtedy wszyscy nie chcą kupić Xiaomi najnowszego?
1: No właśnie nie, wiesz. Paradoksalnie spotkałem się z paroma osobami, którzy są fanami motoryzacji i autentycznie wybierają auta elektryczne, bo są pachnące, nie śmierdzą paliwem i tak dalej. To jest dla nas dziwne, bardzo dziwne. Robisz wtedy teraz
0: mają
1: minę.
0: Mają pachnące paliwem. No?
1: Dokładnie.
0: A o tym więcej za moment, gdyż Tomek nam opowie o swoich pierwszych wrażeniach za kierownicą Porsche Cayenne Turbo Electric. Zostańcie z nami.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia. Dzisiaj moim gościem jest Tomek Sarna i Tomek jest jedną z tych osób, kilku na świecie, która miała okazję sprawdzić, jak jeździ się nowym Porsche Cayenne Turbo Electric zarówno w Portugalii, jak i w Polsce. Także ma najwięcej doświadczenia, przynajmniej na razie, z jazdy najnowszym SUV-em elektrycznym, super szybkim, bo mówimy o aucie, które ma 1156 koni mechanicznych w trybie launch control i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby Tomka zaprosić, żeby nam opowiedział więcej o tym samochodzie.
2: Jest to auto szybkie, to prawda.
1: Duże.
2: Duże. Ciężkie. Ale na szczęście tego aż tak nie czuć w tym samochodzie. No i mimo, że no nie jestem fanem aut elektrycznych, czy muszę to przyznać, to jest to jedno z aut, które całkiem pozytywne wrażenie robi mimo wszystko. Jednak uważam wciąż, że po Taycanie Porsche umie w auto elektryczne i wie, jak to się robi. Raz, że masy nie czuć. Dwa, że...
1: Ale masy nie czuć w zakrętach, masy nie czuć...
2: Totalnie, w każdym aspekcie. Czy... Nie, właśnie okay. W każdym aspekcie. Mieliśmy na Silesii okazję pojeździć w slalomie i taki time attack szybki zrobić. Jakby to, jak to się zwija, skręca, przyspiesza, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Masz wrażenie, że jakby zagina trochę to przestrzeń, czasoprzestrzeń i fizykę, prawa fizyki. Mhm. Więc tak, no jest to, myślę, całkiem ciekawa propozycja z aut elektrycznych i aut typu SUV. Porsche chwali się, że to jest najmocniejsze Porsche w historii produkowane, także no 2,5 sekundy.
1: Do czego to doszło, co? Że Porsche produkuje SUV-a elektrycznego.
2: Ale wciąż, podkreśla, mamy wybór.
1: Jeszcze się nim chwali, że to jest ich najmocniejszy samochód.
2: Tak, to prawda, ale na szczęście mamy wybór. Możemy w dalszym ciągu kupić jeszcze spalinową wersję. Ona nie jest wycofywana. To nie jest tak jak w przypadku Macana, że jesteśmy skazani tylko na elektryczną wersję. Porsche poszło trochę po rozum do głowy, moim zdaniem, i zostawiło też wersję spalinową i hybrydową.
1: Wnętrze w nowym elektrycznym Cayenne jest rzeczywiście ciekawe. Jest ekran, który jest zgięty i nie są to dwa ekrany, które są kontynuowane, tylko wszystko jest na jednym.
2: Trochę za mało tym jeszcze jeździłem tak w czasie jazd zwykłych, bo to było tam 3 godziny plus godziny.
1: Teście na
2: tak,
1: dzień,
2: to
1: pewnie
2: dopiero musiałem sobie jakby na spokojnie tydzień tym pojeździć, żeby dowiedzieć się, czy to mi się podoba, czy nie, czy to jest na plus, czy na minus. Jest to na pewno wizualnie ciekawe. W sensie ja jestem fanem ekranów, które są wkomponowane w jakikolwiek sposób w deskę. Nie są zwykłym tabletem wystającym przed deskę po taniości. Mhm. Platać design ekranów w deskę rodziczą. To samo, jak mamy na przykład ekran przed kierowcą, tam gdzie są zegary.
1: Tak jak teraz robi to BMW, tak jak kiedyś robił to Mercedes, nie?
2: No właśnie, masz element, który jest integralną częścią deski, a nie jest to po prostu zwykły dołożony kolejny ekran. Także myślę, że to na plus jak najbardziej. Faktycznego dowiedzenia się, czy to jest na... przydatne, pomocne i czy to się nie gubi wzrok na to na przykład, to myślę, że trzeba będzie trochę pojeździć jeszcze tym, żeby to bardziej ocenić.
1: A z zasięgiem podejrzewam, że jeździliście jednak dosyć dynamicznie.
2: Wiesz co, zasięg jest sensowny, to trzeba przyznać.
1: Bo producent podaje 628 km.
2: Chcę powiedzieć ciekawostkę, z tego co mówili koledzy na torze, panowie instruktorzy, wierzę im na słowo, bo nie sprawdzałem tego. W momencie, w którym wyjeżdżasz GT3 RS-em na tor, na Porsche Track Experience, masz rezerwę z automatu włączoną przy pełnym natankowaniu.
1: Przy pełnym baku.
2: Przy pełnym baku, dokładnie. Bo takie duże spalanie jest w GT3 RS-ie. W momencie, w którym tankujesz, tak, cudzysłów, tankujesz Cayenne Electrica, masz większy zasięg na torze niż w GT3 RS-ie podobno.
1: Okej. Okay.
2: Jest to ciekawostka jakaś, zaskoczyło mnie to dość mocno.
1: Aczkolwiek takie porównanie trochę...
2: No, wiadomo, z bólem, ale...
1: Dziwne, no bo z jednej strony masz super torowy, sportowy samochód z 4-litrowym silnikiem benzynowym, a z drugiej strony masz wielkiego, ciężkiego SUV-a, nie?
2: Także no nie, no to jedno to... drugiego się nijak nie ma, na pewno i w fanie, i w innych rzeczach, ale jest taka ciekawostka, że te auta elektryczne w jakiś sposób mają na torze większy zasięg niż auto spalinowe, co jest ciekawe.
1: Głównymi konkurentami Porsche Cayenne Turbo Electric jest Lotus Eletre R,
2: okay.
1: Tesla Model X-Plate, która jest super szybka i też przyspiesza w 2,6 sekundy do setki, BMW iX M60, co prawda tam jest 3,8 do setki, oraz Audi RS e-tron GT Performance.
2: A XM BMW to dużo takie SUV?
1: iX M60. Jest to BMW w pełni elektryczne, które posiada 619 koni mechanicznych, ale przyspieszenie do setki jest w granicach 4 sekund, a tutaj mówimy o samochodzie, który przyspiesza w 2,5. Także jest spora różnica. Jeżeli chcecie zostać z nami dłużej, zapraszam do podcastu Motoryzacyjny Skrót Tygodnia, do znalezienia na wszystkich platformach streamingowych oraz na serwisie YouTube. Tymczasem Tomka możecie znaleźć jako Tomek Sarna na social mediach. Dziękuję, Tomku.
2: Dzięki, Pani.
1: A mnie jako Okiem Kierowcy. Do usłyszenia za tydzień.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: You should have had a throw party.
1: Well, it's all over.

0: prosty człowiek, prosty.
1: Flavor D, Skala.

wielką i w tańcu się nie p***, bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

0: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

pracować o czymkolwiek. Dzisiaj wszystko jest ulotne, jutro będzie ładnie, choć nie daje.

da. Nasze drogi rozkopane się postawi autostrada. O, dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą porwie.

0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
1: Warszawa.
2: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie, jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od MotoBuds i MotoBuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
3: Reklama.
4: Godzina 11, Milena Mrozek.
5: Sportowy kampus.
4: Mundial trwa. USA z awansem do 1/16 finału po wczorajszej wygranej 2-0 z Australią. Pierwsze zwycięstwo na turnieju odniosła Brazylia, pokonując Haiti 3-0. Komplet punktów zgarnęło również Maroko. Półfinaliści poprzedniego mundialu wygrali ze Szkocją 1-0 i zbliżyli się do awansu z grupy C. Wynikiem 1-0 zakończyło się też starcie Paragwaj-Turcja. Gol Paragwajczyków padł w 65. sekundzie meczu. Dziś kibiców czekają dwa kolejne spotkania. O 19:00 Holandia zmierzy się ze Szwecją w grupie F, a o 22:00 Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Skłoniowej w grupie E. Artur Jędrzejczyk odchodzi z Legii Warszawa. Klub poinformował, że nie przedłuży kontraktu z 37-letnim obrońcą. Jędrzejczyk zadebiutował w pierwszym zespole w 2006 roku. To najbardziej utytułowany piłkarz w historii klubu. Ma na swoim koncie 6 tytułów Mistrza Polski, 7 Pucharów Krajowych i jedno zwycięstwo w meczu o Superpuchar Polski. Przed polskimi siatkarkami kolejny mecz Ligi Narodów. O 11:45 biało-czerwone zmierzą się z Holandią. Podopieczne Stefano Lavariniego mają za sobą bardzo udany początek rozgrywek. W dotychczasowych spotkaniach odniosły 5 zwycięstw, pokonując Belgię, Czechy, Serbię, Bułgarię i Ukrainę.
6: Weźmy na szybko kierunki ataków. Wiemy mniej więcej, jak dziewczyny już atakują. Wiemy, co robić w poszczególnych ustawieniach. I jeszcze przed nami dwa wideo, także na pewno dowiemy się więcej.
4: Podkreślała przed dzisiejszym starciem Natalia Kecher w rozmowie z Polsat Sport. Holenderki w dotychczasowych meczach wygrały dwa razy. Natalia Bukowiecka druga w dosze. Polka zajęła drugie miejsce w biegu na 400 metrów podczas meetingu Diamentowej Ligi. To najlepszy rezultat Bukowieckiej w tym roku. W starcie wygrała mistrzyni świata z Dominikany Mary Lady Paulino. Trzecia była Kubanka Roxana Gomez.

0: Bonjour. Dzień dobry. Wszystkie Stany Ameryki w Radio Campus. Czemu bonjour, skoro audycja jest o Ameryce, o Stanach Zjednoczonych? Ponieważ nadaję dzisiaj dla Was specjalnie dla Radia Campus prosto ze Strasburga we Francji. Miasto tak naprawdę przygraniczne między Niemcami a Francją, obecnie francuskie, i tutaj także znajduje się Parlament Europejski, do którego zostałem zaproszony w ramach działalności mojej podcastowej właśnie na sesję plenarną tutaj w Parlamencie Europejskim. Moi drodzy, przy mikrofonie Mikołaj Teperek, audycja Wszystkie Stany Ameryki o Stanach Zjednoczonych. No i co to może mieć wspólnego z Francją? Tyle, że właśnie w tym samym momencie, w którym we Francji znajduje się wasz redaktor kampusowy Wszystkie Stany Ameryki, także znajduje się i Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, który co prawda nie jest w Strasburgu, a w momencie, w którym nagrywam ten odcinek naszej audycji, znajduje się w Paryżu, ponieważ w Francji właśnie dopiero co miało miejsce spotkanie G7, a także podpisanie traktatu, bardziej Memorandum of Understanding między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, który jest oczywiście krytycznie oceniane z perspektywy amerykańskiej, jest bardzo ogólne. Może za chwilę postaram się Wam wytłumaczyć parę słów na ten temat. Donald Trump, co najważniejsze, powiedział jedną rzecz. Powiedział, że jeżeli ten traktat, memorandum, będzie sukcesem, to zasługi będą jego. A jeżeli będzie fiaskiem, to winą obarczy wiceprezydenta J.D. Vance'a, który zresztą też ma ambicje prezydenckie w wyborach 2028. Drugim takim frontrunnerem Partii Republikańskiej i też tutaj politycznym przyjacielem Trumpa jest szef Departamentu Stanu Marco Rubio. Ale najpierw porozmawiajmy o tym, co tutaj w Parlamencie Europejskim o USA, no bo tak się akurat składa, że Francja, Europa, okej, okay, dużo się tutaj dzieje, ale właśnie o tej Ameryce cały czas się mówi. A sam Biały Dom, Donald Trump, też jest na ustach w Parlamencie Europejskim, głównie ponieważ rozmawiałem z szefem Komisji Handlu, panem Lange z Niemiec, Komisji Handlu, ponieważ on i jego zespół, w którym dwóch europosłów naszych, polskich, brało udział, co prawda raczej tylko jedna z tych osób pracowała, a druga jest uznawana za polskiego kongresmena. Tak trochę prześmiewczo powiem. Rozmawiałem też właśnie z posłanką, co prawda prawicową, z Anną Bryłką z Konfederacji Ruchu Narodowego na temat właśnie tego trade dealu. No i jakby wyzwaniem było w ogóle to, że całe te negocjacje, nie dość, że były między USA i UE, to były tak naprawdę jeszcze między państwami członkowskimi, a każda gospodarka europejska ma swoje wyzwania, ma swoją produkcję, swój eksport. No i ustalenie tego wszystkiego, nie dość, że z USA, to jeszcze między sobą, między krajami w Unii Europejskiej jest i było bardzo skomplikowane. Co prawda te negocjacje już doszły do końca i możemy już powoli rozmawiać, co zostało ustalone, no ale taki tutaj już Wam przedstawię outcome tego w skrócie. Tak, Stany Zjednoczone były traktowane handlowo gorzej, z deficytem. Stany Zjednoczone uważały, szczególnie Donald Trump, że podatek VAT jest tak naprawdę cłem, więc zarzucił nawet 50% cła. Europa tak naprawdę okazuje się, że jest przegranym tego dealu, chociaż nikt Wam tego wprost nie powie. Obniżono cła na stal i metale do 15% z 50%, co jest uznawane za sukces w Unii Europejskiej. Co prawda Polska nie eksportuje zbyt dużo do USA, jak już to bardziej importuje, ale przede wszystkim tutaj właśnie było lobby samochodowe. Ale ze mną w tej audycji i tutaj w Strasburgu we Francji jest redaktor Tomasz Winiarski, z którym prowadzę kanał i podcast Niepoprawny Dyplomata właśnie o Stanach Zjednoczonych. Także cześć Tomaszu i pytanie od razu do ciebie. Jak ty widzisz te relacje tutaj amerykańskie, ten temat Ameryki w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim i jak odbierasz właśnie te relacje no z tego, co widzieliśmy w parlamencie.
1: Dzień dobry. Przede wszystkim relacje gospodarcze pomiędzy Europą a Ameryką są bardzo istotne dla obu tych światów, dla obu tych kontynentów, ponieważ wymiana handlowa jest na wysokim poziomie. Natomiast w ostatnich latach obserwowaliśmy silne napięcia za sprawą debaty na temat wysokości ceł i całej polityki Donalda Trumpa, który te cła zaczął wprowadzać. Ale proszę nie dać się zwieść takim opiniom, że cła to jest jedynie domena Donalda Trumpa, który tutaj przyjął postawę protekcjonistyczną względem amerykańskiej gospodarki i chciał mieć taki lewar negocjacyjny, taki lewar nacisku na partnerów gospodarczych z Europy. Bo prawda jest taka, o czym trochę wspomniałeś na początku, Mikołaju, że Europa, co również potwierdzali niektórzy europosłowie w Parlamencie Europejskim tutaj w Strasburgu, również pod wieloma względami nie była zbyt przyjaznym rynkiem inwestycyjnym dla Stanów Zjednoczonych. I parlamentarzyści, członkowie Komisji Europejskiej, politycy w Unii Europejskiej przygotowywali szereg przepisów, który podnosił barierę wejścia na rynek europejski dla amerykańskich przedsiębiorców. I tutaj ten podatek VAT, który już tak jest wręcz urósł do rangi mitycznej w amerykańskiej debacie, to jest tylko jednym z przykładów, bo mamy szereg ceł na amerykańskie chociażby samochody, które też były wysokie i mamy także rzeczy, które nie nazywają się wprost ani podatkiem, ani cłem, ale jest na przykład opłata za wysoką pojemność silnika w samochodach, prawie 20% w Europie. I to jest skuteczny mechanizm, żeby praktycznie wyeliminować eksport amerykańskich samochodów do Europy, ponieważ większość amerykańskich samochodów to są silniki o wysokiej pojemności i 20% podatek od takiego samochodu właściwie eliminuje amerykańską konkurencję z europejskiego rynku i takich przypadków było dużo, ale też wskazywano na przeregulowanie rynku europejskiego, czego Amerykanie nie potrafią zrozumieć, dlaczego Europejczycy sami utrudniają sobie robienie biznesu.
0: Audycja Wszystkie Stany Ameryki prosto z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu we Francji. 24/7, 365, mate. Gang, gang.

0: Audycja Wszystkie Stany Ameryki, przy mikrofonie Mikołaj Teperek. Dzisiaj trochę oblicze europejskie. Jesteśmy w Strasburgu, we Francji, w Parlamencie Europejskim. Razem ze mną Tomasz Winiarski, z którym prowadzę podcast Niepoprawny Dyplomata, głównie właśnie o relacjach tych transatlantyckich i polityce amerykańskiej. Donald Trump bardzo krytycznie oceniał Unię Europejską właśnie w kontekście tego, jak ta Unia traktuje nas handlowo. Jak w praktyce wygląda tak naprawdę takie sprowadzenie amerykańskiego samochodu do Europy? Bo wiem, Tomaszu, że też sam byłeś zainteresowany i sam to sprawdzałeś. Czy to się opłaca? Jakieś dwa słowa na ten temat.
1: Tak, to się nadal opłaca z jednym istotnym czynnikiem, który trzeba nadmienić. To znaczy, żeby się opłacało importować samochód ze Stanów, musimy mówić najczęściej o samochodzie, który był w Ameryce rozbity, uległ szkodzie i zostaje ściągnięty do Polski poprzez Holandię czy Niemcy jako samochód uszkodzony i tutaj w Polsce jest naprawiany. Dlaczego to jest takie istotne? Sprowadzanie nowych samochodów do Polski z Ameryki się w ogóle nie opłaca, mimo że amerykańskie auta są w Stanach znacznie tańsze niż ich europejskie odpowiedniki, ale właśnie jeżeli doliczymy te wszystkie podatki, opłaty, akcyzy i VAT-y, to wtedy to się przestaje kalkulować. 1% samochodów z Ameryki, który trafia do Polski, to samochody nieuszkodzone. 99% to są samochody rozbite, często zakwalifikowane jako szkoda całkowita w Stanach. Natomiast tutaj w Polsce naprawy tych samochodów są znacznie tańsze niż w Stanach i jesteśmy w stanie sprowadzić samochód taniej niż europejski odpowiednik, naprawić go, przywrócić do pełnej sprawności, także wizualnie go pięknie wyklepać, jak to się mówi kolokwialnie, i cieszyć się bogato wyposażonym pojazdem rodem z amerykańskich dróg. Ja też właśnie taki samochód teraz sprowadzam i jest to trudne, ale mamy na rynku pełno firm, które przy tym pomagają. Natomiast z perspektywy amerykańskiej, bo to jest tu bardzo ważne, faktycznie można się poczuć traktowanym nie fair, bo Ameryka jest zalewana europejskimi samochodami, a liczba tych samochodów amerykańskich jeżdżących po drogach europejskich jest nieproporcjonalnie mniejsza. Także Amerykanie tutaj mają pewien silny argument.
0: Gdy rozmawiam z ludźmi właśnie o Ameryce, to bardzo często ludzie nie wierzą mi, jak mówię, że Stany Zjednoczone to kraj rolniczy. I to zresztą od zarania dziejów. Zawsze jak były wybory, zawsze tłumaczyliśmy, czemu wybory są w pierwszy wtorek, po pierwszym poniedziałku listopada. No bo to jest właśnie ustosunkowane tym jakby stylem życia i pracy, obowiązków rolników, że to musiał być listopad, musiało być po zbiorach, nie mogła być to niedziela, nie mógł być to środa, nie mógł to być poniedziałek, musiał być to wtorek i to i tak w okolicach około kilku dni do tygodnia mniej więcej po tak naprawdę święcie wszystkich świętych, czy byśmy teraz powiedzieli po amerykańskim Halloween. Ale właśnie w kontekście farmerów, w kontekście tych relacji mamy zupełnie inne regulacje. Teraz zresztą też bardzo kontrowersyjna regulacja przeszła na tej samej sesji plenarnej, w której byliśmy w Parlamencie Europejskim, dotycząca oznaczania żywności skonstruowanej czy stworzonej z GMO. Teraz nie będzie trzeba oznaczać GMO. Oczywiście nie każde GMO nierówne, szczególnie europejskie do amerykańskiego, ale to co usłyszałem od pana Lange, on powiedział nie, tam co Amerykanie mają soję, my nie mamy soi, to i tak to się jakoś wyrówna. Ale też oczywiście jest przemysł ciężki. I ten przemysł ciężki został wypchnięty poza Unię Europejską, głównie do krajów drugiego, trzeciego świata albo do Chin i do nas się tylko sprowadza konstrukcja. Potem z tych metali, tego ciężkiego przetwórstwa, no tutaj cały czas jest temat tego lobby automotive samochodowego. Trafiają do Niemiec, ta obróbka potem idzie do Ameryki i w Ameryce z gotowych już, nie wiem, części, drzwi, podwozia składany jest cały samochód i właściwie nie wiadomo, czy to jest co, made in USA? Trochę nie bardzo. Made in Europe? No właśnie, jak to oceniać? Więc ja się nie dziwię, że to zamieszanie jest, ale wokół tych wszystkich regulacji, co Amerykanie bardzo się dziwią, co właśnie też powiedziałeś w naszym poprzednim wejściu jeszcze, jest to, że oni są zdziwieni, że my sami sobie kłody pod nogi podrzucamy. Sami się regulujemy. Regulujemy się oczywiście kwestią bezpieczeństwa żywności, rolnictwa, ale też właśnie pomysłów typu zielone łady, ekologia, że utrudniamy sobie gospodarkę. Pandemia COVID-19 pokazała kryzys globalizmu i też europosłowie nam mówili, że też w kwestii bezpieczeństwa leków, ponieważ cała rafinacja wszystkich tych metali, a także z nich mimo wszystko stworzone są leki, no jest właśnie w Azji, jest w Chinach, a Chiny też są jednym z trzech wyzwań, a właściwie dwóch z trzech wyzwań paktu północno Atlantyckiego. Bo przypomnijmy, w lipcu tego roku będzie szczyt NATO w Ankarze w Turcji. Ostatnie były chociażby na Litwie, ale także w Warszawie, w Polsce. I ustalono trzy kierunki. Jest to oczywiście Arktyka, jest to Tajwan i Chiny i jest to Rosja. Czy jest kryzys globalizmu, Tomaszu?
1: Przede wszystkim jest kryzys globalizmu, ale za sprawą pojawienia się w polityce Donalda Trumpa i ludzi związanych z ruchem MAGA, przynajmniej na podwórku amerykańskim, powstała na nowo bardzo silnie akcentowana debata związana z potrzebą uniezależnienia się od produkcji czy dostaw surowców kluczowych dla gospodarki z kierunków takich jak Chiny na przykład. Chodzi o niezależność, jeżeli chodzi o produkcję leków, antybiotyków. Mieliśmy takie dane przed erą Trumpa, że ponad 90% antybiotyków w Stanach Zjednoczonych wykorzystywanych była importowana bezpośrednio z Chin albo była produkowana w Ameryce, ale z składników, które z Chin były importowane do Stanów, i to było wielkim zagrożeniem. Również przemysł motoryzacyjny. Przez ostatnie dekady obserwowaliśmy, jak amerykańska stolica produkcji samochodów, czyli Detroit w stanie Michigan, zamienia się w miasto upadłe, a to wszystko za sprawą przenoszenia produkcji do Meksyku, także później do Chin. I dzisiaj amerykańscy przywódcy, nie tylko związani z ruchem Trumpa, ale także demokraci, Joe Biden również o tym mówił, coraz częściej stawiają akcent na potrzebę posiadania przemysłu u siebie w kraju, jako formy też zabezpieczenia na wypadek chociażby wojny czy rywalizacji, gdzie na przykład kraje takie jak Chiny mogą po prostu utrudniać eksport do Stanów Zjednoczonych, a w czasie II wojny światowej to, że Amerykanie posiadali ogromne fabryki samochodów, chociażby Forda czy Chryslera u siebie w kraju, pozwoliło Amerykanom wygrać i zdominować walkę na frontach II wojny światowej właśnie dlatego, że jednym guzikiem, mówiąc w pewnym uproszczeniu, mogli przestawić taśmy produkcyjne z samochodów osobowych na czołgi Sherman.
0: Ostatnio nagrywałem zresztą rolkę na ten temat, że Humvee, słynne już z Iraku i Afganistanu, będą odchodzić na emeryturę i z Chevroletem będzie nowy pick-up tworzony właśnie dla wojsk amerykańskiej piechoty, gdyby potencjalnie mieli się gdzieś pojawić, na przykład w Iranie. Chociaż, tak jak mówiliśmy, poza G7 Donald Trump podpisał memorandum z Iranem w obecności prezydenta Francji Macrona, i to nie byle gdzie, bo na Wersalu. Audycja Wszystkie Stany Ameryki.

0: nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Reklama.
3: Godzina 11.30, Milena Mrozek.
1: Serwis akademicki.
3: Od 1 stycznia dyplomy ukończenia studiów oraz stopnie naukowe będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej. Dokumenty trafią do systemu POL-ON i będą dostępne także w aplikacji mObywatel. Wczorajsza konferencja z udziałem przedstawicieli uczelni i resortu podsumowała projekt.
4: Wygenerowany dyplom będzie mógł być podpisany cyfrowo, od razu sprawdzony, przekazany do repozytorium. Będzie to można zrobić w sposób zdalny, z jakiegoś bardziej miłego miejsca niż w lipcu z własnego gabinetu. Będzie to też oczywiście ułatwienie dla studentów, którzy będą posiadali dyplom w aplikacji mObywatel, ale nie tylko dyplom, bo pamiętajmy, że uruchamiamy 16 usług publicznych, czyli oprócz dyplomu będą również suplementy. Jeżeli będzie taka potrzeba i student będzie wnioskował, to również dyplomy w języku obcym.
3: Podkreślała profesor Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu w MNISW. Repozytorium e-dyplomów ma ruszyć 30 czerwca. Uczelnie będą mogły wprowadzić je fakultatywnie wcześniej w trybie przejściowym już od 1 lipca. Naukowcy krytykują skład zespołu powołanego przez ministra nauki. Zespół ma wskazywać kandydatów do Rady Narodowego Centrum Nauki, czyli instytucji finansującej badania podstawowe w Polsce. Uczeni zarzucają członkom brak doświadczenia w realizacji i ocenie projektów badawczych. Resort odpowiada, że skład został powołany zgodnie z ustawą, a doświadczenie w grantach Narodowego Centrum Nauki nie jest formalnym kryterium. Podkreśla, że liczą się kompetencje eksperckie i dorobek naukowy. O ponowne przeanalizowanie składu zespołu pod kątem kompetencji jego członków zaapelowała do premiera także Fundacja na Rzecz Nauki Polski. Ruszył konkurs Inteligentny Zielony Uniwersytet. Więcej o projekcie powie nasz reporter Błażej Bożachowski.
5: Do zgarnięcia nawet 20 tysięcy dofinansowania na projekty proekologiczne. Program wspiera inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, ochroną klimatu, bioróżnorodnością i ograniczeniem śladu środowiskowego Uniwersytetu Warszawskiego. O dofinansowania mogą ubiegać się studenci, doktoranci, pracownicy UW oraz organizacje akademickie.
3: Czas na zgłoszenia do 30 czerwca. A jeśli nie macie planów na wieczór, zachęcamy do wzięcia udziału w Mistrzostwach Polski w papier, kamień, nożyce. Ekipa Radia Campus na Was czeka. Będzie turniejowa rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa. Linki do zapisów znajdziecie na wydarzeniu na Facebooku. Start o 17, a wielki finał o 21.
1: Akademickie Radio Campus.

0: Audycja Wszystkie Stany Ameryki, przy mikrofonie Mikołaj Teperek, wspólnie ze mną Tomasz Winiarski, redaktor kanału Niepoprawny Dyplomata. Znajdujemy się w Strasburgu we Francji. W poprzednim wejściu zakończyłem słowami na temat tego, że doszło do podpisania memorandum między Iranem a USA w obecności prezydenta Francji Macrona na Wersalu. No i są różne opinie. Między innymi jeden z analityków na Twitterze, Krzysztof Wojczal, napisał, że Amerykanie przegrali negocjacje o kształt treści memorandum i że nie będzie się dało tego politycznie w Stanach Zjednoczonych w jakikolwiek sposób wybronić, że oczywiście Trump będzie mówić o wielkim sukcesie, ale to dla niego jest politycznie i wizerunkowo dramatyczne. I że nie wygląda to wcale jak wstęp do pokoju, tylko wygląda jak zgoda na dwumiesięczne, 60-dniowe dokładnie, zawieszenie broni z możliwością przedłużenia. No, w szczegółach oczywiście tkwi cała reszta. Innymi słowy, jest to płaszczyzna do negocjacji, ale także nieskończonych kłótni. Wygląda to tak, jakby Amerykanie rozwodnili maksymalnie żądania Iranu i ustalono, że detale sobie kiedy indziej przedyskutują. Z perspektywy Iranu właściwie każde żądanie może być i tak ostatecznie odrzucone, a o jego spełnieniach będzie decydować USA. Ale przynajmniej tak mogą naciskać Amerykanie, jeżeli dojdzie do kiedykolwiek do ostatecznej umowy. Z perspektywy USA jest taki zapis 300 miliardów dolarów. Wygląda to jak forma pewnego rodzaju reparacji i odszkodowania. Mi to przypomina trochę negocjacje po rewolucji kolonii amerykańskiej, gdy Benjamin Franklin podpisywał pokój z Brytyjczykami. Tam też była kwestia reparacji dla lojalistów, ale także dla Amerykanów, którzy ucierpieli w wojnie. To wygląda trochę tak, jakby Iran tą wojnę wygrał. Gdyby to tak miało wyglądać, to Iran z kasy zamrożonej lub właśnie tej, którą banki, instytucje finansowe zamroziły, można by było coś z tego zrobić, ale też kwestia ropy, zniesienia sankcji, no i także może trzeba by pomyśleć o reparacji dla państw arabskich, które też zresztą oberwały. No i głównym celem z perspektywy amerykańskiej był program nuklearny Iranu. Tylko że to wygląda dokładnie podobnie jak za czasów Obamy, że my wam zapłacimy, a wy nie będziecie robić nic. Więc bardzo dziwnie to wygląda, ale umówmy się, jest to kwestia po prostu tego, że Donaldowi Trumpowi trochę pali się pod nogami, chociaż spróbuję też go wybronić. I zaraz poproszę Tomasza o komentarz w tej sprawie. Dwie kwestie, moi drodzy. Po pierwsze, w listopadzie są wybory połówkowe do Kongresu i Senatu. Całe Izba Reprezentantów, 1/3 Senatu i jeszcze od groma, bo aż kilkudziesięciu gubernatorów stanowych. Ratingi Trumpa spadły. Nie są najniższe, ale są niskie. Ropa jest droga, chociaż paliwo delikatnie już spadło i się zaczęło normować w okolicy 4-5 dolarów, w zależności od stanu, podatków stanowych, federalnych i tak dalej. Do tego dochodzi też jednak w obronie Trumpa jedna jeszcze kwestia, dotycząca tego, że w prawyborach partii republikańskiej, partii prawicowej, partii Donalda Trumpa, wszyscy jego kandydaci wygrali prawybory. Czyli każda osoba, którą poparł Trump, wygrała prawybory. To znaczy, że z kongresu odejdą tak zwani RINO, czyli Republicans in name only, czyli tacy wewnętrzni przeciwnicy Donalda Trumpa. Oni już do kongresu w przyszłej kadencji nie wrócą. Pytanie tylko, czy na ich miejsce w ogóle trafią ci republikanie, ponieważ co z tego, że Donald Trump ma wielkie sukcesy na polu własnej partii, skoro nadal nie wiadomo, czy te sukcesy będą w listopadzie.
1: Jest to coś łatwego do przewidzenia, że republikanie w listopadzie, walcząc w tych wyborach uzupełniających do kongresu, wyborach połówkowych, będą mieć podgórkę. To nie tylko kwestia ewentualnej winy Donalda Trumpa, jego polityki, która się nie podoba części społeczeństwa, bo te ratingi są faktycznie słabe, jak na Amerykę, ale nadal trzeba naszym słuchaczom tutaj przedstawić fakt, że Donald Trump wciąż jest dużo bardziej lubiany przez swoje społeczeństwo niż bardzo wielu przywódców europejskich, przywódców niemieckich, francuskich, brytyjskich. Trump ma wciąż dużo lepsze wskaźniki poparcia, o czym się często zapomina. Prawidłowość w amerykańskiej polityce jest następująca. Wybory do kongresu, które się odbywają w połowie kadencji prezydenta, najczęściej, prawie zawsze premiują partię będącą w opozycji do Białego Domu. To znaczy, jeżeli republikanie mają Biały Dom jak teraz, to nie są na fali wznoszącej, jeżeli chodzi o walkę o wzgórze kapitolińskie, czyli Izbę Reprezentantów, odpowiednik naszego polskiego Sejmu, czy amerykański Senat. Tutaj premiowani będą demokraci, chociaż to nie oznacza, że republikanie nie mają żadnych szans. Natomiast matematycznie i historycznie patrząc, prawdopodobieństwo, że republikanie utrzymają przewagę w Izbie Reprezentantów oraz w Senacie, jest bardzo niskie. Mogą na przykład utrzymać Izbę Reprezentantów albo sam Senat, raczej bym się skłaniał w kierunku szans na utrzymanie samego Senatu minimalną większością i utratę Izby Reprezentantów na rzecz Partii Demokratycznej, ale to jest coś, na co każdy amerykański prezydent i jego personel przygotowują się, planując strategię zarządzania krajem przez 4 lata. Oni biorą pod uwagę, że najprawdopodobniej albo stracą władzę w Kongresie w połowie kadencji, albo liczba tych szabel będzie odpowiednio mniejsza, więc będą mieć dużo większe wyzwanie, żeby realizować swoje postulaty programowe, postulaty wyborcze. Trump ma tego świadomość, że to, co chce zrealizować w kraju, te największe zmiany, musi wprowadzać w życie teraz, bo być może w przyszłym roku już nie będzie miał większości w Ameryce.

wydatków PKB na zbrojenia. Importuje energię, gaz z Teksasu, ze Stanów Zjednoczonych, tankowcami, ale także budujemy z Westinghouse'em już niebawem elektrownię jądrową, pierwszą amerykańską, pierwszą w Polsce w ogóle. Więc wszystko wygląda na to, że Polska jest dobrym sojusznikiem i może nawet łatwiej by było Polsce negocjować cokolwiek z Ameryką. No ale z drugiej strony też nasz handel przecież nie jest aż z Ameryką tak wielki, a przynajmniej nie na tyle, żeby ktokolwiek miał się ze strony amerykańskiej obrażać. Audycja Wszystkie Stany Ameryki.

audycja Wszystkie Stany Ameryki, przy mikrofonie Mikołaj Teperek. Dzisiaj aspekt europejski, ponieważ łączymy się z Radiem Campus prosto ze Strasburga we Francji, gdzie na zaproszenie Parlamentu Europejskiego jestem ja, ale jest też Tomasz Winiarski, który ze mną tworzy podcast Niepoprawny Dyplomata na YouTubie i na Spotify'ach i innych platformach. Zresztą

0: powtórki audycji też możecie obejrzeć na, odsłuchać na stronie kampusa, ale także na Spotify'u. Także zachęcam też do odsłuchania poprzednich innych audycji, bo naprawdę są ciekawe. Ale też ciekawe rzeczy dzieją się tu i teraz. W czasie naszej wizyty podczas sesji plenarnej w Strasburgu doszło do bardzo kontrowersyjnego głosowania, gdzie europarlamentarzyści ze strony prawej zaczęli krzyczeć "Send them home", a parlamentarzyści z innych krajów po stronie lewej zaczęli krzyczeć "Shame on you". Co prawda było tylko 3 europosłów, którzy głosowali przeciwko, a teraz mówię o co chodzi. Mówię o tym, że Parlament Europejski zgodził się deportować nielegalnych imigrantów, przestępców z Unii Europejskiej, ale także utworzenie ośrodków deportacyjnych poza Unią. Służby mają zyskać skuteczniejsze narzędzie do wykonywania decyzji deportacyjnych. Migranci stwarzający zagrożenie dla porządku publicznego otrzymają dożywotni zakaz wjazdu do Europy, ale także będzie mechanizm wzajemnego uznawania decyzji o powrocie między państwami członkowskimi. Będzie to koniec z uciekaniem przed deportacją do innego kraju. I samo głosowanie było ogromne. Tak jak powiedziałem, tylko 3 parlamentarzystów polskich, a u nas jest ich, z tego co pamiętam, 53. I wynik był następujący. 418 za, 218 przeciw. Różnica 200 głosów. 30 się wstrzymało. Więc tak naprawdę wszyscy europosłowie koalicji poza lewicą, ale także polskiej prawicy, zagłosowali wspólnie. Więc jest to bardzo ciekawe i chciałem zapytać właśnie Tomasza, czy to jest jakiś wzór amerykański, czy my możemy się spodziewać w Europie ICE? W jaki sposób to może wyglądać? Czy to będą jakieś obozy właśnie, do których będą wysyłani? No, wygląda to bardzo ciekawie. No, jestem w stanie sobie wyobrazić, że niektóre kraje, chociażby tam, gdzie prezydentem jest Pedro Sanchez w Hiszpanii, chociaż u nich wybory też już niebawem i też są te obawy, że skrajna prawica potencjalnie z partią Vox dojdzie do władzy, no ale no nie wiem, ja tu widzę takie właśnie amerykańskie znowu klimaty.
1: Jednych obawy, innych nadzieje, bo trzeba pamiętać, że ta scena polityczna jest podzielona i także podzielone są wprost proporcjonalnie do tych linii walki politycznej. Również te pomysły, jak sobie radzić z problemami takimi jak wyzwanie nielegalnej imigracji, która przecież od lat zalewa Europę. Pamiętamy kanclerz Merkel, która zapraszała, otwierała bramy Europy imigrantom z całego świata, także tym nielegalnym w pewnym sensie, mówiąc, że przyjmiemy wszystkich. Taki komunikat w uproszczeniu kierowała. Dzisiaj zbieramy tego pokłosie. Także tutaj myślę, że wielu ludzi z Parlamentu Europejskiego, wielu polityków europejskich, nie tylko z prawej strony sceny politycznej, ale także z centrum, co było widać w trakcie głosowania, które przywołałeś, bo to jest najbardziej istotne w tym wszystkim. Send them home, czyli wyślijcie ich do domu, to były okrzyki, które wznosili także europosłowie z centrum i oni także poparli te nowe przepisy związane z łatwiejszą deportacją i budową tych ośrodków detencyjnych dla nielegalnych imigrantów, które mają powstać w krajach poza Unią Europejską, a są potrzebne dlatego, zdaniem twórców tych przepisów, że jest problem z odsyłaniem nielegalnych imigrantów do ich macierzystych krajów, które nie zawsze chcą ich przyjmować. To się wiąże z wyzwaniem, z kosztami, prawda, i nie ma takiej woli w wielu przypadkach, żeby swoich własnych obywateli ponownie do siebie przyjmować po tym, jak zostaną deportowani na przykład z Unii Europejskiej. Pytając mnie, czy jest tutaj jakaś inspiracja Stanami Zjednoczonymi, myślę, że domyślałeś się mojej odpowiedzi, bo zdecydowanie tak. To jest dokładnie ten sam modus operandi, który widzimy w Stanach Zjednoczonych, a więc walka z nielegalną imigracją. Mam tylko wrażenie, że jednak w Europie ten problem jest dużo bardziej istotny. O tym mówił J.D. Vance, o tym mówił Donald Trump, że Europa rozmydla swoją kulturę właśnie przez to, że jest zalewana napływem nielegalnych imigrantów w stopniu, który wymknął się spod kontroli, przy jednoczesnym braku odpowiedniego skutecznego procesu asymilacji. Mam wrażenie, że Ameryka, która jest krajem zbudowanym przez wiele narodów z całego świata, dużo lepiej poradziła sobie mimo wszystkich problemów, które ma, także napięć rasowych, etnicznych, napięć z nielegalnymi migrantami, dużo lepiej Ameryka sobie poradziła z tym procesem asymilacji i stworzeniem hasła, maksymy One Nation of Many Nations. Jeden naród, który tworzą przedstawiciele wielu różnych narodów, ale pod jedną flagą, pod jedną konstytucją, pod jednymi wartościami, One Nation Under God. W Europie myślę, że jeszcze musimy sporo lekcji odrobić, aby ta asymilacja postępowała sprawniej, bo widzimy rejony w Europie, we Francji, w Szwecji, ale także w wielu innych krajach, gdzie po prostu można się poczuć, jakby się było poza Europą kulturowo. I to rodzi szereg innych wyzwań. Mamy też problem z brakiem asymilacji, który dotyka nie tylko rdzennych Europejczyków, ale także samych imigrantów, którzy są przez brak asymilacji wpędzani w błędne koło biedy, z której nie mogą się wyrwać, są pośrednio zamykani w dzielnicach imigranckich, z których nie mogą się wydostać, co rodzi kolejne problemy. To wszystko można byłoby rozwiązać skuteczną asymilacją i kontrolą imigracji. No bo jak się będzie przyjmować niekontrolowane fale także nielegalnych imigrantów, którzy nie są pod odpowiednią kontrolą w momencie wpuszczania do Europy, to po prostu narażamy się na ogromne niebezpieczeństwo i myślę, że otwierają się oczy politykom w Europie, co widać właśnie po tym głosowaniu, tak? Bo to jeszcze kilkanaście lat temu, myślę, takie głosowanie nie miałoby szansy przejść w Europie. Szczególnie, że mamy takich polityków utożsamianych z lewą stroną sceny politycznej, tą bardziej skrajną, w krajach takich jak Hiszpania chociażby, którzy lansują koncepcję, że można przyjechać do Hiszpanii i po roku zalegalizować pobyt, otrzymać bardzo szybko obywatelstwo, a to też rodzi pytania o bezpieczeństwo strefy Schengen w przypadku, gdyby większość krajów zaczęła realizować tak liberalne przepisy imigracyjne, wprowadzać u siebie w życie. Byłoby to oczywiście dużym wyzwaniem i być może także potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa innych krajów strefy Schengen. I nawiązując do strefy Schengen, ostatnie zdanie dosłownie, myślę, że też wielu polityków w Europie zrozumiało, że to wielkie osiągnięcie, jakim była strefa Schengen, jeden z głównych motywatorów do tego, aby wstępować do Unii Europejskiej, tak to było przedstawiane narodom, że to jest taki główny benefit dla nas, żeby mieć ten ruch bez granic, żeby mieć przepływ towarów i usług, i brak ceł, to że ta strefa Schengen jest zagrożona. Jeżeli nie uporamy się z problemem nielegalnej imigracji, to będziemy obserwować kolejne przypadki, gdy powstają te granice ponownie. Granice są zamykane, znowu wraca kontrola graniczna między Polską a Niemcami również. I docelowo, jeżeli się z tym nie uporamy, to możemy oddolnie jako państwa członkowskie rozmontować nasze wielkie osiągnięcie, jakim jest strefa Schengen. I to też jest taki wake up call trochę dla polityków europejskich, że to jest czas, żeby działać, bo później po prostu może być za późno.
0: To też jest kwestia, dodam tylko gwiazdkę tego, że są kraje chętne, które imigrantom, także nielegalnym, chcą dawać obywatelstwa, jeśli przez rok będą mieszkać na terytorium, no ale także płacić podatki. Nie wiem, w jaki sposób miałoby to działać, ale rozmawialiśmy tutaj w Parlamencie Europejskim z kolegami z Hiszpanii i powiedzieli, że rzeczywiście rząd hiszpański takie rzeczy robi, więc okaże się, że nadawanie obywatelstw hiszpańskich, co za tym idzie europejskich czy unijnych, mogło być rzeczywiście pokłosiem tego, że jakieś państwo mogłoby zostać zamrożone w kwestii strefy Schengen. No wszyscy oczywiście trzymamy nadzieję, że nie będziemy musieli ograniczać własnych wolności dla bezpieczeństwa, bo już nieraz i w Ameryce po Patriot Act i tak dalej, po 9/11 musieli Amerykanie swoje wolności oddać w imię bezpieczeństwa. Ale jednak dostrzegamy pewne podobieństwa. Wspólnie ze mną w Strasburgu we Francji był redaktor Tomasz Winiarski. Ja nazywam się Mikołaj Teperek, wspólnie prowadzimy kanał Niepoprawny Dyplomata na YouTubie, możecie też nas znaleźć na Instagramie, wrzucaliśmy dużo ciekawych informacji tutaj z Parlamentu Europejskiego, więc polecamy się także i tam. A tutaj serdecznie Wam dziękuję za słuchanie audycji Wszystkie Stany Ameryki w Radio Campus.

choć raz za gaz zapłacić na czas i oddzielić plastik od szkła i papieru. Spraw wielu takich jak te pewnie nie ogarnę, ale w sumie czemu się martwię? Niepotrzebnie, przecież jakoś to będzie, przecież jestem już duży i co to odkurzyć meble dla gościa, który zamiata, gdy leży do góry pępkiem. Ematę, czyli mata, zapraszam z wódką i skrętem.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama.
3: Same sztosy.
4: Kampus

0: dotykał. Kiedy zapytałem swojego ojca, który jest od czasów powojennych związany z warszawską Pragą, kiedy zapytałem go, jak zna dobrze Grochów, odpowiedział mi, no wiesz, dla mnie Grochów to kończy się na ulicy Podskarbińskiej. Ja mówię, no jak to na Podskarbińskiej? No przecież na Podskarbińskiej to się kończy Kamionek. No przecież mówię, no. No i tak to właśnie jest z tą podziałem administracyjnym naszej praskiej części, że jest podzielona na Pragę Północ, Pragę Południe, ale ta Praga Południe to przecież Kamionek, Grochów, Gocław, Gocławek, Saska Kępa i wiele właśnie takich miejskich dzielnic, miejskiego systemu informacyjnego, które kryją zupełnie odrębne byty, wrzucone hurtowo do całej administracyjnej podziałki, zwanej potocznie Pragą Południe. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Grochowie, o tym, jakie tam znajdziecie Państwo skarby, a wszystko z moimi dzisiejszymi gośćmi, z Leszkiem Karwowskim. Witaj, dzień dobry Leszku.
1: Dzień dobry.
0: Dyrektorem operacyjnym Centrum Handlowego Plac Strzembeka i Paweł Białek, mój drugi gość. Dzień dobry Paweł, witaj.
2: Dzień dobry.
0: Czyli ciekawsza strona miasta. Fanpage, portal, oprowadzasz też z tego, co wiem, po Warszawie.
2: Bardziej oprowadzam po Warszawie wirtualnie przez swoje filmy. Nie prowadzę żadnych wycieczek na
0: spacerów.
2: Razie, a spacerów. Chociaż może w przyszłości się to zmieni.
0: Okej, słuchajcie panowie, bo tak wspomniałem o tym podziale administracyjnym. Ulica, która jest taką osią, czyli ulica Grochowska, wytycza nam właściwie to, jak ten Grochów jest skonstruowany i podzielony. Plac Strzembeka miał niedawno rewitalizację. Jak patrzymy teraz na ten finalny efekt i wasze odczucia, to jest coś, co dobrze zadziałało, jeśli chodzi o to przywrócenie strefy publicznej, strefy miejskiej dla mieszkańców, to jest dobra koncepcja, czy to jest taki niewypał? Panowie, którzy jesteście związani z Grochowem, powiedzcie.
2: Jak ja to, w jednym ze swoich filmów powiedziałem, wyraziłem się na ten temat. Stary plac Strzembeka dużo bardziej mi się podobał. Był bardziej zielony, miał alejki, miał dużo więcej drzew niż jest teraz. No teraz mamy taką betonową pustynię, można powiedzieć, co mi się średnio podoba. Chociaż jeżeli mamy nawiązać do tego, co tam miasto próbuje tam zrobić, czyli jakieś takie festyny, jakieś koncerty i tym podobne rzeczy, no to do tego się nadaje. Ale niestety, wolałem, jak było zielono.
0: Plac Strzembeka nam się kojarzy przede wszystkim z miejscem do handlu. Leszek, jesteś zarządcą tego nowego, starego placu Strzembeka.
1: Może nie placu, bazaru,
0: oczywiście. Tak, przepraszam. Bazaru Strzembeka. Powiedz mi, czy po tej rewitalizacji, po tej przemianie, wiesz, kiedy z tych starych but zrobiliście centrum handlowe i wsadziliście tam trochę straganów i chcieliście połączyć stare z nowym. Czy to jest konwencja, która się przyjęła?
1: Słuchaj, ja przede wszystkim trochę odniosę się do historii, tak? Że to nie jest wymysł samego bazaru Strzembeka, tak? Jest to wymysł urzędników, którzy w 98 roku bodajże przyjęli plan rozwoju handlu dla miasta stołecznego Warszawy i my mieliśmy przekształcić się w nowoczesne centrum handlowe. Tam są takie zapisy odnośnie tego, że zaczynamy budować nowe centrum i stąd też powstał taki budynek na początku część tych starych pawilonów. Ja nie chcę mówić bud, bo mi się to bardzo źle kojarzy. Nie? To jest bardzo uwłaczające dla ludzi, którzy pracują. To były pawilony handlowe, które oni sobie tam stawiali, pracowali w nich, zarabiali. I od momentu tam 99 roku, kiedy zaczęła się przebudowa w ogóle całego kompleksu, no to trwa tak naprawdę do dzisiaj. To nie jest zakończony projekt. Projekt myślę, że będzie zakończony za jakieś 5-10 lat, kiedy przekształcony plan rozwoju handlu, plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie w tym areale mamy usługi, handel, mieszkalnictwo, tak? I na ten czas, gdzie to było, zaczęło się, mieliśmy świetny pomysł, to trzeba powiedzieć, że ci ludzie, którzy handlowali, weszli do budynku, mieli już inne ci możliwości handlu. Teraz jeszcze podwyższamy poprzeczkę do tego, żeby sam handel miał lepiej funkcjonował, jak również klient, bo to klient tak naprawdę płaci nam wszystkim. Klient zadowolony płaci nam.
0: No tak, ale wiesz, no tak upraszczając, to ten handel drobny jest na straganach na poziomie zero, ale wyżej już sieci. Tak,
1: czyli tak, no bo okej, w umowie, z którą zawarliśmy z miastem, mieliśmy taki punkt, że pierwszeństwo do obsadzenia mają podmioty, które handlowały wtedy, tak? Mhm. Przecież cofniemy się do 2016 roku i otwarcia drugiego etapu, to tamtej pory drugie piętro praktycznie świeciło pustkami.
0: Mhm. Trzeba, dopiero sieci sprawiły,
1: tak, że i dopiero, tak. Dopiero tak naprawdę 2022 rok i zawarcie umów z tymi dużymi sieciami pozwoliło nam wypełnić tą powierzchnię, bo nikt nie był zainteresowany tam
0: wchodzeniem. No i tak też z korzyścią też dla wszystkich, nawet handlujących, bo to jest coś, co przyciąga trafik. To jest, zwiększa też przepływ ludzi, tak? Jeżeli są sklepy, które cieszą się zainteresowaniem, a te akurat się cieszą, no to jakby...
1: Znaczy, ja bym chciał trochę też nadmienić, dlaczego są te sklepy, bo te sklepy pasują do profilu klienta, który nas odwiedza. To nie są high levele, to są takie, w których zakupy zrobimy FMCG, tak ładnie. Mhm.
0: Czyli taka półka właśnie ekonomiczna, przepraszam. Za chwilę porozmawiamy o tym, co jeszcze nowego się wydarzy na placu Szembeka, szczególnie jutro, o tym evencie, który przygotowaliście, o tym, jak się zmienia Grochów, no i jak ma bardzo trudny i ciężki bagaż doświadczeń. O tym będę rozmawiał z dzisiejszymi gośćmi w audycji Warszawa w Optyce, a zostańcie z nami do końca, bo będzie też konkurs do wygrania, będą zaproszenia do restauracji Hamanero na placu Szembeka 8. Także przyjemne z pożytecznym. Adam Tesław, Warszawa Optyce, wracamy już za chwilę.

Bemo chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Monik Staszczyk w jednej ze swoich piosenek śpiewał, jak to grochów budzi się z przepicia. To przepicie na placu Szembeka wciąż widać i to jest chyba jeden z największych problemów, jakie mają obecnie włodarze miasta, mieszkańcy, ludzie, którzy chcieliby, żeby ten plac Szembeka razem z kościołem wyglądał bardziej prestiżowo, ale niestety jest oblegany przez takich, bym powiedział, turystów, którzy tam notorycznie przesiadują na ławkach. Jest to taki duży problem społeczny, no bo jednak z tymi ludźmi nie bardzo wiadomo, co zrobić, no i jest on takim dużym obciążeniem dla dzielnicy. Plac Szembeka i obok bazar Szembeka, dwie, bym powiedział, takie nierozerwalne ze sobą miejsca. Paweł, powiedz mi, bo wspomniałem o osi, jaką jest Grochowska, ale tak naprawdę to Chłopickiego jest taką ulicą, która łączy ze sobą właściwie trzy dzielnice, bo Rembertów, Grochów i właściwie Gocław.
1: Tak, to jest taka główna ulica, ale możemy się skupić właśnie na tej Grochowskiej, tak? No bo Grochowska leci, biegnie przez całą dzielnicę, można powiedzieć Praga Południe, tak? Zaczynamy przy Saskiej Kępie, na Skaryszewie i lecimy cały czas prosto już praktycznie po sam Wawer. Tak jak rozmawialiśmy właśnie o placu Szembeka i o bazarze Szembeka, to warto nadmienić to, że plac Szembeka był właśnie kiedyś bazarem. I ten bazar w latach międzywojennych, on sobie tam dobrze funkcjonował, tak? Były tam stoiska, można było tam kupić tak naprawdę wszystko i dopiero po wojnie rozbudowaliśmy bazar Szembeka.
0: Tak organicznie tak, to się chyba samo działo, tak? Bo po prostu chłopi przyjeżdżali wozami, tak jak i na bazar Różyckiego i oni zaopatrywali lokalne osiedla po prostu w podstawowe produkty.
1: Tak, tak. To byli zazwyczaj ludzie z peryferii, tak? Ze swoimi wozami przyjeżdżali z kartoflami, burakami, marchewkami, kapustą, tak? Sprzedawali tam. Można było tam czasem spotkać też zwierzęta, tak? Mimo, że targ koński, tak? Taki typowy targ zwierzęcy był przy ulicy Podskarbińskiej, przy Wydziale Weterynarii, tak? Uniwersytetu.
0: Tak, vis-a-vis ten park jest obecnie, tak?
1: Teraz, raczej vis-a-vis tego Wydziału Weterynarii. Tam jest teraz park obwodu Armii Krajowej Praga, który też zresztą polecam, ma niebiańską bramę wejściową.
0: Ale ona nie jest stąd.
1: Ona nie jest stąd, tak? Ona jest centrum, ona potem była na jednej z kamienic Grochowa, tak? Dzisiejszego Grochowa.
0: Ona ma też fajną historię.
1: Ona też ma fajną historię, też ją opisałem w jednym ze swoich filmów. Tam był targ koński, tak? Można było sobie też te zwierzęta zakupić właśnie na placu Szembeka. No ale wojna oczywiście wszystko tak pokrzyżowała, można powiedzieć. No i po wojnie, 44 rok, kiedy uruchamiamy bazar Szembeka. W takiej postaci, w tym miejscu, może nie w takiej postaci, w tym miejscu, w jakim jest dzisiaj. No i on po tych wielkich zmianach, tak, no funkcjonuje.
0: A powiedz mi, fajna historia, ale jak popatrzysz na bazar Różyckiego, który ma jeszcze bardziej kolorową historię, bo i uwiecznioną w wielu filmach, i przecież i 07 z Goście i tak dalej, i był takim symbolem lokalnego dobrobytu w czasach PRL-u, tak mówiąc bardzo enigmatycznie, bo na bazarze Różyckiego handlował czymś, czego nie można było kupić nawet w Polsce. Te bazary jakoś nam w okresie transformacji poznikały. Leszek, powiedz mi, z czego wynika to, że bazar w tej oryginalnej formule nie ma już chętnych, trzeba ją cały czas udoskonalać, modyfikować. Ludzie nie chcą kupować na bazarach, nie lubią targowisk, lubią te dyskonty?
2: Wręcz przeciwnie. Nie, tu mamy, wiesz co, ja tylko wrócę trochę do twojego pierwszego pytania, o tym bałaganie, który jest na placu Szembeka, bo od tego wyszliśmy, tak? My też się z tym borykamy, jeżeli chodzi o centrum. Nie chcę mówić, że z tym walczymy, bo to jest za duże słowo. Staramy się tym ludziom również w jakiś sposób pomagać, tak? Więc a skąd to się dzieje akurat tam? Bo w okolicach bodajże Kawczej jest też jadłodajnia, tak? I ci ludzie tam po prostu przychodzą najeść się cokolwiek ciepłego wrzucić, a później przesiadują, bo z reguły są to ludzie w tym problemie bezdomności i oni tam rezydują na tych ławeczkach przy placu Szembeka, tak? Więc jestem świeżo po spotkaniu z naczelnikiem Straży Miejskiej i rozmawialiśmy o tym, my naprawdę chcemy tym ludziom pomagać. To nie jest tak sobie, że my chcemy ich stamtąd usunąć.
0: No bo tylko, życie
2: dokładnie, tylko trzeba też zrozumieć ludzi, którzy przechodzą. Tak, ci ludzie są często pod wpływem alkoholu, są często agresywni. To też rzutuje na nasz wizerunek, który staramy się zmienić. Robimy krok po kroku, żeby to wyglądało jeszcze lepiej, żeby ci ludzie do nas, przede wszystkim młodzi, do nas przychodzili, tak? A dzisiaj młody człowiek dowiaduje się, tak jak tutaj Paweł prowadzi swoje media społecznościowe z internetu, tak? I jeżeli, okej, widzimy cały czas gdzieś ten nieporządek wokół Szembeka, no to rzutuje też na nas, tak? I Straż Miejska, wszyscy są,
0: no,
2: są
0: na to. Policja, dokładnie. Proboszcz Kościoła też jest to zaangażowany, dokładnie. Bo wiem, że spotkania się odbywają w części parafialnej, żeby właśnie jak najwięcej różnych środowisk wypowiedziało się i rzuciło jakiś pomysł na to, jak ten problem rozwiązać. A powiedz mi, a sam pomysł rewitalizacji bazaru?
2: Znaczy, obserwuję to od 13 lat. Tak, dla mnie to jest w ogóle fenomen, jeżeli chodzi o taki rodzaj handlu, ponieważ idąc do sklepu szybkiej obsługi, nazwijmy to, nie chciałbym wymieniać nazwy, wiemy o te właśnie dyskontowe historie, tam nie masz człowieka. Tam masz tak naprawdę, czym szybciej zostaniesz obsłużony, tym lepiej dla sklepu.
0: Ale dosłownie nie masz człowieka, bo dokładnie, już są automatyczne kasy.
2: Dokładnie tak, a tu jest sprzedaż relacyjna. Na Szembeka przychodzi się również po relacje. Po to, żeby sobie porozmawiać z panią Krysią, panią Iwonką, panem Krzysiem, tak? Bo to właśnie ten inny rodzaj, gdzie my uciekliśmy do taniości również.
0: Kosztem
2: zwykłego,
0: tak?
2: Spotkania się z człowiekiem, okej, dzisiaj pani mrugnie mi lewym okiem, że dzisiaj tego nie bierzemy, tak? Na takiej zasadzie.
0: No i są mega wyprzedaże, no można kupić towar taki naprawdę po negocjowalnych cenach, no jak sama nazwa wskazuje, bazar też służy targowaniu.
2: Jeszcze jedno dodam, tak, my od wielu lat współpracujemy z dzielnicą, która współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które zbierają od naszych przedsiębiorców to, co się nie sprzedaje. Dokładnie, każdy piątek jest zbiórka z jedzenia i to zostaje przetworzone właśnie po to, żeby raz, że się nie marnowało, ale też żeby nakarmić ludzi.
0: Wszystko bardzo dobrze to wygląda, szczytne cele. Miejmy nadzieję, że z czasem ten problem ludzi właśnie bezdomnych na placu Szembeka zostanie rozwiązany. O tym, co czeka nas jeszcze, jeśli chodzi o modernizację placu Szembeka, porozmawiam za chwilę. Adam Tyso, Warszawa Optyce. Zostańcie z nami.

0: dzisiejszej audycji Warszawa Optyce. Moimi gośćmi są Leszek Karwowski z Centrum Handlowego. Mogę tak powiedzieć? Plac Szembeka?
1: Nie. Nie? Szembeka spółka z o, tak okay, naprawdę.
0: Okej, dobra, ale plac Szembeka jako...
1: Nie. My jesteśmy Centrum Handlowe, stara nazwa od 99 roku bodajże, to jest Centrum Handlowe Szembeka, wcześniej Bazar Szembeka, a teraz Szembeka po prostu.
0: Po prostu, okej. Okay. I Paweł Białek, ciekawsza...
2: Strona miasta.
0: Ciekawsza strona miasta. Znam Pawła z Facebooka, ale jak się znamy z Facebooka, to prędzej czy później spotkamy się w studiu Radia Campus. Takie są właśnie losy miłośników historii naszego miasta. Jeśli chodzi o samą historię placu Szembeka, to pewnie Paweł podpowiesz mi parę rzeczy, bo tutaj jest bardzo ciekawy temat związany z tym, że przecież tą część, na której stoi kościół, ofiarowano parafii. No i potem wybudowano kościół, najpierw drewniany, po wojnie murowany, przebudowywany, zniszczony, ale co ciekawsze, dekretem Bieruta znowuż te tereny ofiarowane dla kościoła zostały niejako zabrane przez miasto.
2: Tak.
0: No i to rodzi konflikt współcześnie, no bo pytanie jest takie, czy miasto powinno oddać te tereny, czy nie, czy są kościoła, czy nie. No i oczywiście cała historia związana z tym, że przy ulicy Osowskiej jest działka, ksiądz by chciał coś wybudować. Powiedz mi, jak to wygląda w strefie takiej prawnej obecnie, co się tam może wydarzyć, bo wiem, że kościół też stara się w jakiś sposób stworzyć własny pomysł na tą część miasta.
2: Z tego, co też się orientuję, nie jestem jakoś mocno w tym temacie akurat, no bo tutaj to już wchodzimy tak bardziej w politykę i w kościół. Kościół chce wybudować, można powiedzieć, takie zabudowania plebanii zrobić, tam, gdzie ma tereny zielone.
0: Tak? Boisko
2: Tak, boisko tam jest przy samej plebanii. Ten teren z tego, co się orientuję, też ten teren po starym kościele drewnianym, czyli jak stoimy przodem do plebanii, tyłem do kościoła, przodem do plebanii, po prawej stronie mamy taki kawałek zielonego terenu z drzewkami, tak? Tam stał właśnie ten drewniany kościół, ten pierwszy kościół na placu Szembeka. Potem on jeszcze funkcjonował, był budowany, ten murowany przed wojną. On troszeczkę ucierpiał tam podczas wojny, potem go dokończyli po wojnie.
0: Chyba Rosjanie go zjarali, tak mi się wydaje. Jak wchodzili na Pragę, tak mi się wydaje, że...
2: Tak, jak przechodzili, tak...
0: No, oni jak przechodzą, to zawsze coś podpalą, no.
2: To jak
0: to Rosjanie.
2: O to chodzi. Chcą tam wybudować, miasto się nie chce zgodzić, bo miasto mówi o zieleni. No i tutaj mamy ten drobny paradoks, tak? No bo przebudowaliśmy plac Szembeka, mamy betonową pustynię z kilkoma drzewami, z jakimiś takimi, nie wiem...
0: No fontanna ma działać, która nie działa, no.
2: No męczą się już, jak tak patrzę i pierwszy raz zobaczyłem, że tam grzebią przy tej fontannie tydzień temu akurat, no i tak grzebią codziennie.
0: Sezon się zaczął,
2: tak.
0: Na fontanny.
2: W parku Zniczy akurat fontannę wystarczyło chyba tylko kliknąć i ona zaczęła działać. No tutaj jest jeden problem. No ale tak naprawdę to jest jedyna atrakcja tego miejsca, jeżeli tam się nic nie dzieje, tak? Nie mamy jakichś koncertów czy innych
0: wydarzeń. Ostatnio były koncerty, no i widziałem, kto się bawił, no to właśnie się bawili ci panowie, co na kawce jedzą obiady, no.
2: To jest problem naszej tutaj dzielnicy i naszego tego tutaj kawałka ziemi, placu Szembeka. Oni są po prostu taką nierozerwalną częścią tego miejsca. Chciałbym to zmienić. Naprawdę, chciałbym to zmienić. Ja kiedyś z nimi wchodziłem w polemikę, ale to nie ma sensu, tak? Oni tak przyjdą, oni tak otworzą swoją butelkę, z czym to już chyba wszyscy wiemy, i zrobią bajzel dookoła, tak? Z tym bajzlem akurat, no to poprawiło się na tyle w ciągu tam 3-4 lat, jak widuję, tak, jak zajmuję się tym, co się zajmuję, to się troszeczkę pozmieniało, no bo zaczęli korzystać panowie z koszów na śmiecie. To jest duży
0: plus. No i wiesz, stały monitoring, wiesz, plac Szembeka cały jest w kamerach, Straż Miejska tam naprawdę jest właściwie na stałe. Miał być nawet mobilny komisariat policji. Nawet był taki pomysł, żeby postawić tam kontener z napisem policja, żeby był na stałe, ale tak naprawdę dręczenie tych ludzi, no to nie wiem, no bo nie wiem, do czego to prowadzi. No
2: ale
0: bo,
2: co to zmieni?
0: No właśnie. No,
2: zacznijmy od tego, że będą stali policjanci i co to zmieni. Mhm. Nawet jeżeli ten człowiek otwiera butelkę, wypija zawartość tego swojego trunku, który tam ma, to co ta policja zrobi?
0: No spisze
2: go?
0: No tak. No
2: mandat?
0: No mandat to nie ma znaczenia, bo oni tak go nie zapłacą. Here we go again.

0: Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Reklama.
3: Godzina 12.30, Milena Mrozek.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Nawrocki odbiera order Orła Białego Zełenskiemu. Szef ukraińskiej dyplomacji zabrał głos. Zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Wróciły wianki nad Wisłą, zamknięta Wisłostrada i zmiany w komunikacji. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Decyzja ma związek z nadaniem przez Ukrainę jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA.
4: Wobec zgody prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Po konsultacji z kapitułą podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
3: Na decyzję szybko zareagował szef ukraińskiej dyplomacji. Zapowiedział zwrot polskiego oznaczenia i ocenił decyzję jako krok, który może zaszkodzić relacją między państwami. Donald Trump wezwał izraelskie władze do zawieszenia broni z Hezbollahem. Według doniesień mediacyjnych USA i Katar miały doprowadzić do nowego rozejmu, ale jego przestrzeganie wciąż stoi pod znakiem zapytania. Rzecznik Sił Obronnych Izraela przekazał, że wojsko zostaje w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah będzie zagrażał obywatelom Izraela. Mimo zapowiedzi deeskalacji w regionie nadal dochodzi do ataków. W Warszawie dziś sporo się dzieje. Więcej o tym powie nasz reporter Błażej Bożechowski.
5: Na mieszkańców stolicy czekają liczne marsze, zgromadzenia, a także parada traktorów w Ursusie. O 12.30 rozpoczął się marsz przy prawobrzeżnych Masa Krytyczna. Uczestnicy przejdą ulicami Targową z Zamojskiego do Grochowskiej. Wydarzenie ma potrwać do godziny 15.30. O godzinie 13.00 startuje Queerowie Marsz Wyzwolenia. Uczestnicy przejdą spod Placu Centralnego ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Nowym Światem, Książęcą Ludwika Kuruczkowskiego i Tamką w kierunku pomnika Syreny. Z tego samego miejsca o godzinie 14 wyruszy inne zgromadzenie publiczne. Uczestnicy przejdą ulicami centrum w kierunku Wisły, a wydarzenie również zakończy się pod pomnikiem Syreny.
3: A jutro o 9 warszawski bieg kobiet Irena Women's Run. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w regionie Łazienek Królewskich. Rekordowa skala zakażeń w fermach drobiu. Najnowsze badania Głównego Inspektoratu Weterynarii pokazują, że z powodu grypy ptaków i choroby Newcastle wybito już ponad 10 milionów sztuk drobiu. Według prezesa Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Pawła Podstawki, skutkiem takich działań mogą być wzrosty cen mięsa drobiowego i jaj. Liczba utraconych kur do końca roku może wzrosnąć nawet do 5,5 miliona.

0: Leszek, wracając do kwestii bazaru, bo wiesz, takich rewitalizacji, to co wspomniałem, było kilka w Warszawie. Bazar sam w sobie właśnie jest takim miejscem, gdzie wiesz, no ja już nie wspominam Bazaru Rużyckiego, gdzie był rynsztok, gdzie można było żywą kurę kupić i pani od razu rąbała jej głowę i tak się kupował kurę na Bazarze Rużyckiego. I ja pamiętam, bo moja ciotka miała tam swoje właśnie stoisko powojenne. Tak wyglądał bazar. Kiedy przyszły zmiany w polskiej gospodarce, kiedy pojawiły się centra handlowe, kiedy to wszystko wypiękniało, ten bazar zaczął być takim trochę obleśnym miejscem, takim trochę obskurnym, trochę bym powiedział takim z innej epoki. Ludzie wybrali wygodę, wybrali to, że mają parking podziemny, że mają ładny koszyczek, że to wszystko jest takie wypucowane, że pani sobie z telefonikiem wysiada z pięknego SUV-a, robi sobie ładne zakupy. Ta formuła bazaru straciła na jakby na znaczeniu. Jest jakoś do uratowania, bo wiesz, są takie biobazary, jakieś bazary w nowej konwencji, które jakby pokazują, że można ten bazar trochę, bym powiedział, zrobić taki remake, no, albo go po prostu odświeżyć w jakiś sposób.
1: Słuchaj, no, przede wszystkim to, co wspomniałeś, i parking podziemny, i pani w SUV-ie mamy na co dzień, tak? Jeżeli mamy 30 tysięcy samochodów miesięcznie, które wjeżdżają do nas, to jest to liczba, która robi jakąś tam, jakieś wrażenie, tak? Nawet na nas samych. Dzisiaj mamy za maj 316 tysięcy ludzi odwiedziło centrum handlowe.
0: Aha, czyli liczycie
1: w ogóle. Tak, okay. Oczywiście liczymy, mamy takie już od całkiem niedawna, mamy takie narzędzie, które nam pozwala właśnie obserwować ten ruch na centrum i pokazuje, że jesteśmy w takim, powiedziałbym, trendzie wzrostowym, gdzie te prace, które wykonuje zespół marketingu, Jacek, Magda, Artur, cały zespół ludzi, którzy są z tym, którzy są związani, odpowiedzialni za to, żeby tych ludzi do nas przychodziło coraz więcej, to robią naprawdę fantastyczną robotę. I wracamy teraz do twojego pytania, co robimy, żeby jeszcze bardziej, no to od miesiąca, pierwszy raz wystartowaliśmy bodajże 21 maja z taką formułą jarmarku zewnętrznego, retro jarmarku, i pokazało nam, że to jest fajny kierunek, który daje nam znowu coś nowego, tak, że w to miejsce w niedzielę może ożyć, można sprowadzić kolejnych ludzi, którzy...
0: Bo zupełnie inny asortyment.
1: Zupełnie inny
0: asortyment,
1: którego nie mamy.
0: No to bardziej, że niedziela w ogóle nie żyje jako bazar, tak? Czyli ta przestrzeń była pusta. Można teraz, planujecie coś w stylu takiego właśnie retro bazaru, typu stare winyle, stare rzeczy, vintage, no ciuchy i tak dalej?
1: Jutro mamy drugą edycję i najprawdopodobniej każda trzecia sobota miesiąca to właśnie retro bazar na Szembeku.
0: Dobra, powiedz mi, każdy może przyjść się wystawiać? Musi się zanonsować, zalogować?
1: Dzisiaj musi przejść przez, powiedzmy, dział marketingu.
0: Przez jakąś rekrutację?
1: Dokładnie tak, ponieważ ja generalnie tym się nie zajmuję, ale od tego jest zespół, który dzisiaj komunikuje mi, że mamy 100% miejsc, tak? Szukamy rozwiązań, które pozwolą nam jeszcze ściągnąć większą ilość wystawców, a co się przekłada też na większą ilość gości, którzy nas odwiedzą. Ja nie mówię o klientach, bo to zupełnie co innego. Tam ludzie przychodzą, oczywiście może coś kupić, ale dowiedzieć się o tych rzeczach.
0: No to jest genialny pomysł, bo wiesz, to takie bazary były kiedyś w Rembertowie, na pewno Paweł kojarzysz, tak zwane ciuchy. No, mega fajny dla miłośników starej elektroniki, w ogóle elektroniki, bazar Volumen na Marymoncie, z tego co kojarzę. No, przez lata mój brat był co niedziela tam o 8 rano i tam wszyscy, którzy dłubali coś w elektronice w latach 80. mieli taką swoją mekkę. Także takich ludzi, którzy lubią szukać czegoś starego, a Grochów jest starą dzielnicą i tam ludzie mają w domach rzeczy niepotrzebne, a z drugiej strony bardzo fajne do ponownego wykorzystania.
1: Wiesz, my wracamy tak naprawdę do rzeczy, które mają duszę w sobie. No, pokolenie IKEA, tak trochę nasze pokolenie, zaczyna dostrzegać, że okej, możemy nadać drugie życie. Nasze dzieciaki, mam nadzieję, że będą dawały im trzecie życie tym rzeczom, że ten konsumpcjonizm, okej, on zawsze będzie, ale też dawanie tego, żebyśmy nie marnowali tych rzeczy, tak? Żeby one nie szły na śmietnik.
0: No mają swój urok, wiesz, dokładnie. Stary design, stare takie rzeczy, które, ja nie mówię, żeby ktoś sobie kupił teraz 30-letni odkurzacz, tak? Ale są fajne rzeczy takie do domu, drobiazgi, gadżety, które naprawdę mogą zyskać właśnie nawet w nowoczesnym wnętrzu. Leszek Karwowski, Paweł Białek, Adam Tesław, dzisiaj w audycji Wasza w Optyce rozmawiamy o Grochowie, no a w szczególności o placu Szembeka i bazarze znajdującym się tuż obok.
2: Wybierę sobie koncept, jeszcze przyjdzie na to czas. Jeden sound dziś mnie w zatokach gra. Szukam pod sobą, co chcę wam dać tu. Mam jeszcze parę asów w zanadrzu. Co do świadomości,

0: dzisiejszej audycji Warszawa Optyce. Jesteśmy myślami prawie że ciałem na warszawskim Grochowie. Paweł, prowadzisz fanpage Ciekawsza Strona Miasta. Jakbyś chciał komuś wskazać kilka takich key pointów do zobaczenia na Grochowie, co byś rekomendował w formie takiego spaceru, żeby sobie coś przybliżyć, przypomnieć, no może jakiś jest twój ulubiony kwartał tej dzielnicy.
1: W kwestii bazarowej?
0: No nie, no wiesz co, no może wiesz, szaserów z Chłopickiego może, no.
1: No to co, no to no, tak jak rozmawiamy, tak, plac Szembeka, no kościół, tak? Kościół przy placu Szembeka jest, ma swoją historię nawiązującą do powstania listopadowego. No ale tutaj to akurat trzeba wejść do środka, się samemu przekonać, bo w samym przedsionku tego kościoła już tam jest dużo tablic i informacji dotyczących tego wszystkiego. Ogólnie co do Grochowa, to ja uwielbiam tą dzielnicę za to, że ona ma taki małą miasteczkową ilość zabudowań.
0: No bo ma niską tą zabudowę.
1: Ona ma niską. Nie liczymy tej wielkiej płyty, która powstała tam w latach 70., 80.
0: Te punktowce tam przy Wiatracznej bliżej.
1: Punktowce przy Wiatracznej, one też tak powstały, ale tak, ta część Grochowa już od Wiatracznej w stronę Wawra, ona jest nisko zabudowana. Nie mówię o Witolinie, który też, tak jak mówiliśmy, wielka płyta, ale ma domki jednorodzinne, co jest, no ja wyglądam przez okno u siebie, tak, i słyszę koguta i kury, które gdakają, tak. Mam sąsiada, który ma pawie i mieszka w domu jednorodzinnym. Mhm. No jest rewelacyjna sprawa. Niektórym to może przeszkadzać, tak? No, dla mnie jest fajne. Co do rzeczy, które warto zobaczyć, no to właśnie te zabudowania, to jest warto zobaczyć. Przejść się można. Ostatnio z jednym z swoich filmów wrzuciłem taką informację na temat ostrzegaczy ulicznych. I na przykład na Grochowie bardzo dużo się zachowało tych reliktów takich, na których te ostrzegacze uliczne wisiały. A czym były ostrzegacze uliczne? To były urządzenia, które powstały przed budkami telefonicznymi jeszcze. Były zamontowane na słupkach betonowych, na ścianach budynków i to był taki numer 112 tamtych czasów.
0: Okay.
1: Podchodziło się, wybijało się szybkę, ciągnęło się za wajchę i straż pożarna już wiedziała, gdzie wysłać swój patrol.
0: No tak, no bo poza czatownią też nie było systemu informacyjnego. A powiedz mi, Olszynka Grochowska ma też fajny park. On jest jakoś dostępny, bo on jest taki ukryty za tymi torami. Tam jest przecież rezerwat w ogóle. Tam jest naprawdę kawałek dobrego, zielonego terenu.
1: Tak, tam jest rezerwat Olszynka Grochowska. On jest piękny. Można do niego podejść od ulicy Szaserów. Jest zrobione specjalne przejście przez tory. Jak przejdziemy przez park, no to oczywiście mamy już tam Rembertów zaraz
0: za torami.
1: Raczej za tym laskiem, tak? No bo tory, potem lasek, mamy Rembertów. Polecam się wybrać na rowerze po prostu tak, żeby mieć ten kawałek takiej natury, którą mamy w mieście, tak? Nie oszukujmy się, Warszawa jest najbardziej zalesionym miastem Europy, więc mamy tutaj bardzo duży plus.
0: Mamy się czym
1: pochwalić. Polecam się tam wybrać, tak? Co do ogólnie tamtych rejonów, tych kolejowych, tak, bo tam mamy stację, tak można powiedzieć, zajezdnię kolejową, gdzie nam tam sobie nocują te pociągi.

0: różnych firm przewozowych, ale też mamy osiedle Dudziarska z takich opuszczonych, tak, fajnych miejsc. Polecam też się przejść, zobaczyć, bo to już końcówka, bo
1: tak,
0: to ten rok...
1: To jest koniec żywota chyba tego.
0: Tak, to jest ten rok, jak to się wszystko już zakończy. No i ogólnie tam są działki, tam można sobie wyjść, można sobie na rower pojechać. Jest naprawdę kolorowo.
1: No tereny takie dość nieoczywiste, bo to w sumie są szlabany kolejowe, w sumie jest napisane, że nie wolno wjeżdżać, trochę ludzie przejeżdżają przez tą Olszynkę, trochę tak bym powiedział na dziko, bo przecież tam do Strażackiej taki nieformalny przejazd jest, tam zaraz jest Kamczatka, czyli tak, znane więzienie, także no są takie smaczki, które trzeba z tej dzielnicy wyłowić. Leszek, jutro zapraszasz na Wielki Targ, który ma być docelowo taką cykliczną imprezą. Coś nowego jeszcze się pojawi w ramach waszego tutaj centrum handlowego? Myślicie o czym, żeby je jakoś ożywiać?
2: No oczywiście, bo to jest cały zespół ludzi, którzy myślą nad tym, żeby coś nowego było, tak? Na przykład jutro, o ile pogoda pozwoli, będą chociażby gry i zabawy uliczne. Wyścig pokoju w kapsle, nie?
1: Na trasie, Boże, kiedyś się grało. No. Malowało się te trasy i pstrykało. Dokładnie. Niesamowite. No.
2: Także jeżeli
1: nam dbasz to... o tych klientów 40+, dobrze. Nawet 50.
2: Nie, ale to pokazujemy dzieciakom. Wiesz, to nie o to chodzi. Okej, jeżeli to jest gra międzypokoleniowa, no, tak? Bawmy się razem z dzieciakami. Tak. Niech dzieciaki przyjdą.
1: Kto to wie,
2: pokażmy jak się pstrykało. Tak, przeszkody, tam cuda, wianki się robiło. Aha. Aż uśmiech pojawia się na twarzy, jak się przypominają te czasy, gdzie no rzeczywiście...
1: Pikuty, tak. No, kawałek trzeba, że tak powiem, większego terenu, no bo jednak się wbija, tak. No i rysowało się tak. No było takich sporo gier i zabaw, nawet Radio Campus wróciło do starej gry kamień, nożyce, papier, także robimy w tym mistrzostwa, także też szukamy takich właśnie międzypokoleniowych gier i zabaw, bo one są właśnie to, co wspomniałeś, takim mostem między starszymi ludźmi, którzy je pamiętają z czasów młodości, a młodym pokoleniem, które ma tylko smartfona przed sobą. Leszek Karwowski, dyrektor Centrum Handlowego Plac Szymbeka i Paweł Białek, ciekawsza strona miasta. To moi dzisiejsi goście w audycji Wasza w Optyce. Dziękuję wam, panowie, za to, że znaleźliście czas, żeby do mnie przyjść, tutaj do Radia Campus.
3: Dziękuję.
1: Ja wspomniałem o konkursie, w którym można wygrać zaproszenie na kolację do restauracji Havanero na placu Szembeka 8, a pytanie jest bardzo proste. Dla wszystkich, którzy znają Warszawę, w ogóle banalne. Jak się nazywa ulica łącząca trzy dzielnice w Warszawie, czyli Gocław, Grochów i Rembertów? Proszę nazwę tej ulicy przesłać na adres adam.tesław@radiocampus.fm. No i dla zwycięzcy przekażemy voucher właśnie na kolację do restauracji Havanero na placu Szembeka 8. To wszystko w dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce. Kłaniam się nisko i do usłyszenia jak zwykle już za tydzień.

0: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Kamień, papier, nożyce.
2: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16:00. Zapraszam, Kamil Michałowski.
3: Autopromocja.
5: A gambiacie? Cia, cia, cia, cia. A gambiacie? Cia, cia, cia, cia. Cia, cia, cia, cia, cia.

cambiar ya. A cambiar ya.

Where you go?

Самые штосы.

mało. Obie krecki na teście powiedziały ci wreszcie, to te obawy, co podczas jawy i pojawiały się we śnie. Piątkę to sobie wpisać, na dwa wózki nawet nie będzie. I jak tu żyć w tym

0: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
1: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: Godzina 13.30, Milena Mrozek.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Nowa Rada Nadzorcza w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zabrał głos. Zielone światło z USA na rozmowy o stałej bazie wojsk w Polsce. Wracają kultowe wianki nad Wisłą. Zapraszam.
3: Wiadomości.
2: Rafał Trzaskowski odniósł się do afery w Szpitalu Południowym. Według doniesień ordynator miał już wcześniej ostrzegać o problemach w placówce. Prezydent Warszawy zaznaczył, że nie było formalnych zgłoszeń w tej sprawie, a prywatne wiadomości w mediach społecznościowych nie są oficjalnym kanałem zgłaszania nieprawidłowości.
4: Do mnie nie dochodziły informacje o nieprawidłowościach na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Natomiast do tego są odpowiednie procedury. Dlatego, że tylko wtedy możemy mieć absolutną pewność, czy te procedury zostały zachowane, czy wpłynęły do nas jakiekolwiek zawiadomienia.
2: Trzaskowski zapowiedział też powołanie nowej Rady Nadzorczej szpitala.
4: Prowadzimy audyt, oczywiście wyciągamy konsekwencje personalne, kierujemy sprawę do prokuratury i wzmacniamy system kontroli. W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza, a Rady Nadzorcze Miejskich Spółek Medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
2: Nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomułka-Siembora. Dotychczas była dyrektorką do spraw administracyjno-technicznych w Szpitalu Czerniakowskim. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że Polska dostała od Stanów Zjednoczonych zielone światło na rozpoczęcie szczegółowych negocjacji dotyczących stałej bazy wojsk USA.
5: Otrzymałem odpowiedź na mój wniosek do szefa Pentagonu, do Pita Hegseta, o to, żeby utworzyć w Polsce stałą bazę wojsk amerykańskich. To jest marzenie, pragnienie i działanie wielu pokoleń, ale naszym udziałem, naszego pokolenia jest to, co się dzisiaj dzieje. Wczoraj w tym liście otrzymujemy zielone światło już do takich bardzo precyzyjnych negocjacji, ostateczna decyzja w umowie.
2: Szef MON dodał, że Polska pozostaje jednym z liderów NATO na wschodniej flance, a wydatki na obronność sięgają około 5% PKB. Informacje o negocjacjach z USA padły wczoraj podczas warszawskich targów obronnych w Centrum Targowym Expo. Dziś wystawa otworzyła się dla szerokiej publiczności. W planie pokazy sprzętu Wojska Polskiego i bezpłatne warsztaty z samoobrony. Wstęp jest bezpłatny po okazaniu karty warszawiaka. Warszawa oficjalnie wita lato. Do multimedialnego parku Fontan wracają kultowe wianki nad Wisłą. W planach piknik świętojański, warsztaty i wieczorne koncerty gwiazd. W związku z imprezą od godziny 16 zamknięta będzie Wisłostrada między ulicą Krasińskiego a mostem Śląsko-Dąbrowskim. Kierowcy pojadą objazdami. Utrudnień możemy spodziewać się też w okolicach Podzamcza. Zmiany obejmą komunikację miejską. Część linii autobusowych i tramwajowych pojedzie zmienionymi trasami. Po koncertach metro, tramwaje i autobusy będą jeździć częściej. Utrudnienia przy Łazienkowskiej 29 listopada. Więcej o tym powie nasz reporter Błażej Borzechowski.
6: Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami na ulicy Czerniakowskiej w związku z budową kolektora Mokotowskiego BIS. Przy skrzyżowaniu z Łazienkowską w stronę Wilanowa ZTM zamknęło jeden pas. Zmiany w ruchu także w rejonie skasowanego przystanku Legia Stadion. Na Czerniakowskiej przed skrzyżowaniem z Łazienkowską funkcjonuje przystanek tymczasowy. Autobusy linii 131, 141, 185 i 187 stają na nim na żądanie. Kolejne zwężenia pojawią się od poniedziałku przy ulicy 29 listopada. Tam również ograniczony ruch w kierunku Wilanowa.
2: Prace wodociągowe mają poprawić przepustowość kanalizacji i odciążyć stary kolektor Mokotowski. We'll be right back.

0: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału, pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
1: Reklama. Campus 97.1 FM.

0: pracy w związku ciężar. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę. W

0: kiss her. Fucking kiss her. Thinking about those lips, cause it's been fucking days me since I've had a fucking kiss.
1: Reklama. Dni nowości Mercedes-Benz w Auto Torino Warszawa od 18 do 20 czerwca. Spalinowy CLA w wyjątkowo korzystnej ofercie. Już od 666 zł miesięcznie przy 15% wpłaty lub bez wpłaty od 1666 zł w finansowaniu Lease and Drive. Liczba pojazdów ograniczona. Odwiedź nasz salon i poznaj najnowsze modele Mercedes-Benz podczas jazd testowych. Auto Torino Warszawa, ulica Daimlera 1.
2: Hello Warszawa!
3: Największa gwiazda kobiecej piłki na świecie właśnie do Ciebie dzwoni. Znajdź billboard Motorola z Ewą Pajor w mieście, zrób zdjęcie jak odbierasz od niej telefon i wrzuć je na Instagram z oznaczeniem Motorola Polska i hashtagiem Graj po swoje. Potem wpadnij do showroomu Lenovo i Motorola przy Świętokrzyskiej. Każdego dnia pierwsze 10 osób zgarnia nagrody. Od Motobuds i Motobuds Plus po Moto Watch i szybkie ładowarki. A jeśli Twoje zdjęcie będzie naprawdę kreatywne, możesz wygrać limitowaną koszulkę z autografem Ewy Pajor. Motorola. Graj po swoje.
1: Reklama.
4: Godzina 14.30, Milena Mrozek.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Pakiet sankcji na Rosję. Donald Tusk zabrał głos. Nowe działania znanych leków na odchudzanie. A na koniec najświeższa prognoza pogody. Zapraszam.
5: Wiadomości.
4: Donald Tusk podsumował szczyt w Brukseli. Zaznaczył, że wśród unijnych przywódców jest zrozumienie dla ukraińskich ataków dronowych na Rosję. Sama Rosja, jak podkreślił, nie jest zainteresowana rozmowami pokojowymi. Premier odniósł się też do kwestii reprezentacji Unii w ewentualnych negocjacjach. Podkreślił, że Unię powinien reprezentować szef Rady Europejskiej, a Polska nie zgodzi się, by robiły to pojedyncze państwa. Na konferencji pojawił się również temat pakietu 21 sankcji.
6: Przedłużyliśmy sankcje i tym razem już nie o 6 miesięcy, tylko o 12 miesięcy. Ustaliliśmy także pewne elementy przyszłego 21 pakietu sankcji. Będziemy także uderzali w platformy krypto w krajach trzecich, w te platformy, o których wiemy, że współpracują z reżimem rosyjskim i umożliwiają finansowanie różnych działań. Nie mamy wątpliwości, że Rosja jest aktywna na rynku krypto i że pieniądze tam zarobione przez Kreml wracają po prostu w postaci rakiet i dronów.
4: Tusk mówił również o budżecie Unii. Jego zdaniem większość krajów wspiera utrzymanie polityki rolnej i spójności, a Polska zbudowała szeroką koalicję w tych kwestiach. Popularne leki na odchudzanie mogą przeciwdziałać przestępczości. Ten zaskakujący związek zauważyli autorzy publikacji z Rutgers University. A więcej o tym nasz reporter Błażej Bożechowski.
7: Leki z grupy analogów GLP-1 głównie stosuje się w leczeniu cukrzycy, ale również pomagają w odchudzaniu. Badania wykazały, że mogą również wspierać kontrolę impulsów oraz ograniczyć używanie substancji psychoaktywnych oraz spożycie alkoholu. Okazało się, że pomimo stosowania GLP-1, prawdopodobieństwo eskalacji osoby spożywającej alkohol w kierunku popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy było mniejsze.
4: Dokładniejsze analizy wykazały szczególnie dużą spójność w odniesieniu do impulsywności, ale mniejszą w przypadku spożywania alkoholu. Kulturalny początek lada w stolicy. Już dziś rozpoczyna się czwarta edycja festiwalu Paderewski na Ujazdowie. Plenerowe i bezpłatne koncerty pozwolą Wam spędzić popołudnie z muzyką klasyczną. Koncerty w każdą sobotę lata o godzinie 16 w programie Muzyka Mistrza oraz innych polskich i zagranicznych artystów. W każdy wtorek, czwartek i sobotę na Kino pod Chmurką zaplasza Lot Kino Letnie. Czekają na Was filmowe klasyki oraz nowości kinowe. Ruszają też kolejne kina premierowe, m.in. Filmowa Stolica, Letni Przegląd Filmowy pod Wspólnym Niebem i pokazy Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy z cyklu Halo Kino Tęcza.
5: Pogoda.
4: W stolicy lato w pełni. Termometry pokażą dziś około 30-31 stopni, ale temperatura odczuwalna może sięgać nawet 34 stopni. Będzie duszno, ale bez opadów. Jutro też gorąco, około 29-30 stopni. Dużo słońca, ale możemy spodziewać się już przelotnych opadów, o czym więcej synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
8: Niedziela również zapowiada się bardzo ciepło, a miejscami wręcz upalnie. Temperatura wyniesie od około 28 stopni na północnym wschodzie, 33 w centrum, na południu oraz południowym wschodzie kraju. Przez Polskę może przemieszczać się aktywna strefa frontu atmosferycznego, dlatego możliwe będą liczne burze, którym towarzyszyć mogą ulewy, grad oraz bardzo silny wiatr. Niewykluczone będą również większe układy przemieszczające się przez kilka województw.
4: Na początku przyszłego tygodnia temperatura ma stopniowo spadać do 27-28 stopni. Będzie ciepło, do środy chwilami pochmurnie, bez większych opadów.

0: Campus. Campus.
1: Bumbo Cla. Viva l'Italia. Nella Ramblas. Im dalej w las, tym jest większy raban. Nagle wszystko klei się jak Afgan.

0: Reklama.
1: Kamień, papier, nożyce.
0: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie. Reklama.
2: Autopromocja.
3: Imię ojca.
4: Kazimierz.
3: Nie no, twoje imię.
4: A, dobra. Rafał. Imię syna.
3: Nie mam. Pamiętasz?
4: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
3: W każdą niedzielę o godzinie 20:00 w Radiu Campus.
4: Tymek Bryndal.
3: Rafał Bryndal.
2: Autopromocja.
5: Same sztosy. Akademicki Radio Campus.

0: Radio Campus.
1: Ja panu osobiście radzę i nawet tak po przyjacielsku. Niech pan sobie znajdzie jakieś zajęcie. Niech pan nie czeka, żebym ja panu je znalazł.

0: z tego kotwa.
1: Biały pokój, z którego nie wolno ci wyjść. Cztery ściany.
2: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.
3: Tu Campus 97,1 FM.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja. Serwis akademicki.
2: Od 1 stycznia dyplomy ukończenia studiów oraz stopnie naukowe będą wydawane wyłącznie w formie elektronicznej. Dokumenty trafią do systemu POL-ON i będą dostępne także w aplikacji mObywatel. Wczorajsza konferencja z udziałem przedstawicieli uczelni i resortu podsumowała projekt.
3: Wygenerowany dyplom będzie mógł być podpisany cyfrowo, od razu sprawdzony, przekazany do repozytorium. Będzie to można zrobić w sposób zdalny, z jakiegoś bardziej miłego miejsca niż w lipcu z własnego gabinetu. Będzie to też oczywiście ułatwienie dla studentów, którzy będą posiadali dyplom w aplikacji mObywatel, ale nie tylko dyplom, bo pamiętajmy, że uruchamiamy 16 usług publicznych, czyli oprócz dyplomu będą również suplementy. Jeżeli będzie taka potrzeba i student będzie wnioskował, to również dyplomy w języku obcym.
2: Podkreślała profesor Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu w MNISW. Repozytorium e-dyplomów ma ruszyć 30 czerwca. Uczelnie będą mogły wprowadzić je fakultatywnie wcześniej w trybie przejściowym już od 1 lipca. Naukowcy krytykują skład zespołu powołanego przez ministra nauki. Zespół ma wskazywać kandydatów do Rady Narodowego Centrum Nauki, czyli instytucji finansującej badania podstawowe w Polsce. Uczeni zarzucają członkom brak doświadczenia w realizacji i ocenie projektów badawczych. Resort odpowiada, że skład został powołany zgodnie z ustawą, a doświadczenie w grantach Narodowego Centrum Nauki nie jest formalnym kryterium. Podkreśla, że liczą się kompetencje eksperckie i dorobek naukowy. O ponowne przeanalizowanie składu zespołu pod kątem kompetencji jego członków zaapelowała do premiera także Fundacja na Rzecz Nauki Polski. Ruszył konkurs Inteligentny Zielony Uniwersytet. Więcej o projekcie powie nasz reporter Błażej Bożechowski.
4: Do zgarnięcia nawet 20 tysięcy dofinansowania na projekty proekologiczne. Program wspiera inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, ochroną klimatu, bioróżnorodnością i ograniczeniem śladu środowiskowego Uniwersytetu Warszawskiego. O dofinansowania mogą ubiegać się studenci, doktoranci, pracownicy UW oraz organizacje akademickie.
2: Czas na zgłoszenia do 30 czerwca. A jeśli nie macie planów na wieczór, zachęcamy do wzięcia udziału w Mistrzostwach Polski w papier, kamień, nożyce. Ekipa Radia Campus na Was czeka. Będzie turniejowa rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa. Linki do zapisów znajdziecie na wydarzeniu na Facebooku. Start o 17, a wielki finał o 21.

0: 97.1 FM.
1: To siedzi w nas jak szósty zmysł. To siedzi w nas jak szósty zmysł. Szósty zmysł. Szósty zmysł.

0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial. Dzień dobry, pan Kuba.
1: Dzień dobry, jest pan Kamil również.
0: Jesteśmy. Dziś, właśnie, co dziś na tapet będziemy brali?
1: Słuchaj, dzisiaj, w ogóle ja tak sobie tak pomyślałem, że dosyć często ostatnio mówimy w sumie o horrorach i o takich bardzo klimatycznych, nawet i strasznych grach, bo jakiś czas temu mówiliśmy o Reanimalu.
0: Tak.
1: Więc było Little Nightmares też jakiś czas temu, więc...
0: Nowe zapowiedzieli chyba, nie?
1: Nowe Little Nightmares?
0: No, potem.
1: A, to nie widziałem. Ale wiem, że zapowiedzieli coś nowego dotyczącego tej gry, o której będę mówił nawet.
0: No, dobra, dobra.
1: Dobrze, więc tak. O czym będę mówił w takim razie?
0: Poczekaj, to jeszcze powiem dlaczego. Drodzy Państwo, te wszystkie tematy pojawiły się dlatego, że Kuba się pojawił w tej audycji, bo ja nie gram w takie gry.
1: No, więc...
0: Świetnie się dopełniamy.
1: Wprowadzam tutaj taką różnorodność.
0: Tak jest.
1: Dokładnie. Ja bardzo chętnie się będę bał dla Was, żeby Wam powiedzieć, jak bardzo się bałem. więc tak, o czym dzisiaj powiem? Dzisiaj powiem o grze, która wywołała niezłe naprawdę zamieszanie, jak wyszła. I pamiętam, że po internecie latało bardzo dużo na temat tej gry, a mowa o Resident Evil Requiem. Jest to 9. część bardzo dobrze znanej serii od Capcoma. Co tu się dzieje tak naprawdę? Zacznijmy od tego. Generalnie gra, o dziwo, jest osadzona w 2026 roku.
0: A tu czekaj, bo to jest nowa gra, czy to jest...
1: To jest nowa gra.
0: 9. część, a nie, że znowu jakieś odświeżenie albo mini, tylko po prostu...
1: To jest generalnie...
0: Nowy Resident Evil.
1: Tak, dokładnie. Okay. To jest nowy Resident Evil. Nie jest to żadna jakaś... żadny remake, ani dodatek, ani nic. To jest totalnie nowa gra, która eksploruje tak naprawdę nowe otoczenie. Może nie. Otoczenie jest to samo, tylko że nie jest takie, jak my to otoczenie znamy.
0: No właśnie, bo widziałem, że w tym świecie Residento Evilowym gracze widzieli miejsca, które już gdzieś widzieli.
1: Tak, widzieli miejsca, które już gdzieś widzieli, czyli na przykład przenosimy się właśnie do Raccoon City, a tak naprawdę wracamy do Raccoon City, bo w Raccoon City już byliśmy, jak ten wirus się tak naprawdę zaczynał, rozpędzał, a tutaj my wracamy do zniszczonego, tak naprawdę, nawet i bym powiedział splądrowanego Raccoon City i wracamy również do lokalizacji bardzo dobrze znanych, czyli na przykład do laboratorium ARK, do ośrodka Rhodes Hill Care Center oraz nawet i wrócimy do naszego komisariatu, gdzie zaczyna tak naprawdę, zaczynał całą w ogóle swoją historię dobrze też również znany Leon S. Kennedy, który tutaj jest tak naprawdę jednym też z dwóch głównych bohaterów. Więc no, naprawdę tutaj się dzieje, że tak powiem.
0: Dobrze.
1: Tak jak wspomniałem, Leon S. Kennedy, tutaj wezmę go najpierw na tapet, on jest jedną z głównych postaci. Drugą postacią jest Grace Ashcroft. Grace Ashcroft to jest nowa twarz, ale może niektórzy kojarzą nazwisko, ponieważ jest to córka ocalałej dziennikarki, która również w Raccoon City, że tak powiem, zaczynała swoje pierwsze kroki, stawiała i stawiała czoła wirusowi, Alice Ashcroft. Generalnie, no niestety w tej części ta Alice, no, ginie na samym początku, więc to nie będzie jakiś, nie wiadomo, jakiś spoiler, jak to powiem. I tak naprawdę od tamtego momentu i pokazanie tej całej historii, co się dzieje na początku, skąd nam się tu wzięła Grace i o co chodzi, tak naprawdę cała ta jazda się zaczyna. Wszystko tam zaczyna się po prostu dziać. Ale kim jest Grace? Kim jest Grace? Grace jest tak naprawdę analityczką technologiczną w FBI. I ona stanowi taki duet, taki może nie duet, kontrast bym powiedział, do Leona. Oni razem nie przechodzą przez, że tak powiem, Raccoon City ręka w rękę, tylko są rozdzieleni.
0: Ale wymieniają się, w sensie mamy, rozumiem, że historycznie po prostu gra za nas decyduje, którym, tak. którą postacią Dokładnie. Będziemy grać. Okay.
1: Dokładnie, czyli przez jakiś czas gramy jako Grace, a potem przez jakiś czas gramy jako Leon. Zdarza się, że te nasze historie tych dwóch bohaterów się przeplatają w jakimś punkcie w czasie i jednocześnie oboje są, że tak powiem, pokazani. Zdarza się to kilka razy i no, mają oczywiście do siebie w porządku relacje i sobie starają pomagać nawzajem. Jest taka jedna fajna scena też na początku, gdzie Leon przekazuje pistolet Grace, żeby miała czym się bronić. Więc tak, ale co tu się tak naprawdę dzieje? Bo wychodzi na to, że tak naprawdę mamy trochę jedną fabułę, ale ta fabuła jest rozbita na dwie linearne tak naprawdę historie. Więc tak jak wspomniałem, jednocześnie możemy grać jako Grace przez jakiś czas, a potem gramy Leonem. Ale mamy tutaj taką zasadniczą i dużą różnicę w samym stylu rozgrywki. Ponieważ jako Grace gramy jako Grace, to ona generalnie jest taką bardzo strachliwą dziewczyną. No to jest totalnie nowa twarz i ona tak naprawdę totalnie nie ma pojęcia, co się dzieje. Nic nie wie o tym, co się dzieje. Jest rzucona po prostu do tego kotła całego tego zamieszania i ona tak naprawdę nie może się odnaleźć i chce po prostu przetrwać. Jest bardzo lękliwa, widać to, boi się. No wynika to, myślę, też z faktu, że jej mama umarła na jej oczach, więc no, też bym się bał.
0: No tak.
1: Zdecydowanie. Ale generalnie też już zostawiając ją, sam klimat i sam styl, w jakim będziemy grać, jest inny. Jest tutaj bardziej horrorowy. W sensie my się tu mamy serio bać i serio tutaj się będzie działo. Ale co się będzie działo, to powiem za chwilę.

0: Cały czas dzisiaj przemierzamy nowe Resident Evil. No to co się dzieje w takim razie, że jest aż tak strasznie?
1: Co się dzieje z Grace? No Grace generalnie, oczywiście musimy tutaj też walczyć z zombiakami, musimy tutaj też walczyć z bossami.
0: No to sól tej gry. To.
1: No dokładnie, sól tej gry tutaj to jest rzecz niezmienna, integralna. Tak samo rzeczą integralną i niezmienną jest oczywiście to, że musimy też pilnować każdego strzału, musimy tą naszą amunicję, że tak powiem, wykorzystywać bardzo taktycznie i tylko kiedy potrzebujemy, ponieważ tak jak w poprzednich częściach, no jest to tak naprawdę taka rodzaju po prostu woda tak naprawdę, nasz punkt przetrwania. Bez amunicji tak naprawdę no nie mamy czym się bronić i sobie nie poradzimy.
0: No i tu trzeba dodać, że zawsze w tych grach jest to taki punkt no bardzo newralgiczny, czyli no trzeba bardzo, bardzo, no o wiele bardziej niż w innych tytułach zwracać na to uwagę.
1: Dokładnie. Ale zaskoczę cię. Dawaj. Bo jednak grając Leonem, tak nie jest. W sensie, oczywiście mamy amunicję i tak dalej, ale generalnie grając nim tak naprawdę czułem się jakbym wpadł do tego miasta i miał tu zrobić po prostu zadymę, naprawdę.
0: No może to właśnie takie specjalne rozgraniczenie, żeby jakby wyważyć to, że on jest w tym świecie
1: tak.
0: No, tym, który już wie, co jest pięć. No.
1: Tak, dokładnie. To może tylko powiem, kim jest Leon dla osób, które mogą nie wiedzieć. Generalnie Leon swoją przygodę zaczął w 1998 roku, czyli generalnie bardzo dawno. I pierwsza jego styczność w tej serii, to jest jako totalnie żółtodziób, świeży policjant, który trafił do Departamentu Policji w Raccoon City, RPD, i no akurat niestety pierwszego jego dnia pracy, no całe miasto się obróciło w chaos.
0: Chłop nie miał lekko.
1: Tak.
0: No, co mam wam powiedzieć?
1: Dokładnie, no niestety. Możecie nawet pamiętać, niektórzy mogą pamiętać z poprzednich serii, jak jest dosłownie, wchodzimy do tego RPD i tam jest Welcome Leon, czy coś takiego, taki poster wielki, miała być impreza witająca nowego policjanta, no ale niestety nie pykło. Więc generalnie on zaczyna z buta po prostu, od razu, jako świeżak już jest wrzucony do no strasznego, ciemnego świata i to się na nim odbija też psychicznie. W sensie to jest bardzo ciekawa postać, ponieważ on ma jakiś takiego rodzaju taki lęk i jakiegoś rodzaju takie może ciężko mi to nazwać, ale jest jednak ofiarą, mimo że już tak naprawdę minęło 30 lat około od tego jego początku w tym mieście, to on nadal jednak czuje to w sercu, to co on wtedy tam przeżył pierwszego dnia. Nie widać tego, ale to czuć, że on jednak jest zakłopotany i w tej serii też jest to fajne, że on nie jest tylko przedstawiony jako taki badass po prostu do spraw specjalnych i on to wszystko rozwali, tych bossów wszystkich. Oprócz tego wszystkiego, całej tej otoczki, pięknej otoczki, no zdarzają się momenty, że jednak on się nam trochę tam widzimy, że tak powiem, jego prawdziwość, jego prawdziwe serce i to, jak się czuje. No dobrze, więc mamy tutaj taki dualizm. Mamy tutaj dwie postacie, dwa różne tory. Bardzo fajnie nam się to po prostu komponuje. Bo z jednej strony będziemy grać jako Grace i generalnie no będziemy się bardzo bać. Ja się naprawdę jak sobie grałem wieczorami, Co prawda, no nie, jest to może nieporównywalne do na przykład siódemki, ale jest konkretne. W sensie naprawdę jest to świetnie zrobione, klimat też świetnie działa i też to, w jaki sposób Grace reaguje. Ponieważ no mamy tutaj też możliwość wyboru, w jakiej perspektywie chcemy grać. Domyślnie gra nam proponuje takie rozwiązanie, że jako Grace gramy z pierwszej osoby, a jako Leon z trzeciej. Według mnie spoko, mi się bardzo to podobało. Spróbowałem sobie zamienić i sobie tak kombinowałem, jak jest fajnie. Uważam, że tak jak oni proponują, jest naprawdę fajnie. Całkiem fajnie, ponieważ Grace bardzo wtedy w tych częściach horrorowych, kiedy my na przykład przed czymś uciekamy, albo musimy się jakoś bardziej ukryć, czujemy to bardziej personalnie, w sensie czujemy się w tej pierwszej osobie, jakbyśmy to jednak my tak naprawdę się kryli, jakbyśmy my uciekali przed tym wielkim potworem, a jak gramy Leonem z trzeciej osoby, świetnie widać, jak on wymachuje na przykład bronią białą i zabija kolejnego zombiaka, więc jest to fajne, ale Grace ma też bardzo fajne różne takie smaczki, jak gramy z trzeciej osoby. Bardzo dużo osób proponowało zamienić to rozwiązanie, czyli jako Grace grać z trzeciej, a Leonem grać z pierwszej. Jest to też ciekawa opcja, ponieważ no, jako Leon mamy zdecydowanie też większy arsenał i jest to bardziej takie akcyjne, tak? Czyli jakbyśmy grali w jakąś grę akcji bardziej, a jako Grace, no to czujemy trochę inną sytuację, w sensie jako bardziej taki horror, tak? Więc takie zamienienie też jest w porządku i też się ciekawie gra, ale mi personalnie przypadło do gustu to, co zaproponowali na samym początku.
0: No dobrze, to zaraz wracamy w takim razie do tego mrocznego świata i zobaczymy, gdzie ta historia nas zaprowadzi.

0: Reklama.
1: Kamień, papier, nożyce.
0: Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce już w najbliższą sobotę. Przyjdź nad Wisłę, kibicuj i baw się razem z nami. Eliminacje o godzinie 18:00, wielki finał o 21:00. Plac zabaw nad Wisłą. Wstęp wolny. Chodźcie.
2: Reklama.
3: Radio Campus.

0: Cały czas w dzisiejszym tutorialu przemierzamy nowość, ale która zabiera nas do świata, który już niektórzy mogą całkiem nieźle kojarzyć.
1: Tak, dokładnie. Wróciliśmy do Raccoon City tak naprawdę. Ale jedna rzecz też, która jest, no bym powiedział, taką ciekawostką, taką nowością, to jest generalnie też to, w jaki sposób funkcjonują te same zombie. Bo generalnie to nie są takie głupie i takie bezmyślne zombie, jakie no niektórzy mogli tak naprawdę znać dotychczas, ponieważ te zombie w jakiś taki sposób tak naprawdę zachowały swoje może wspomnienia, a może czynności za życia. Czyli na przykład, jeżeli mamy zombiaka, który wcześniej był no na przykład lokajem w miejscu, tam w lokacji, w której jesteśmy, to on nadal, mimo że już się zamienił i no nie jest człowiekiem i nie zachowuje się oczywiście jak człowiek, to zachowuje się jak lokaj. Czyli on chodzi i gasi światła. Jako zombie.
0: Okej.
1: Okay. To jest fajne, w sensie to nadaje naprawdę takiego ciekawego smaczka. Inny przykład. Jest śpiewaczka operowa, która no niestety zamieniła się w zombie i ona będąc zombie nadal próbuje śpiewać oczywiście, bo to jest trochę takie nieudolne, bo zombie no może te struny głosowe mieć już takie rozpadnięte, trochę zniszczone, ale jednak próbuje i coś tam śpiewa. Jest to naprawdę ciekawy take, w sensie to...
0: Klimatyczne.
1: Dokładnie, świetnie klimatycznie wprowadza po prostu taką różnorodność i też to, że no wcześniej i ogólnie też często w grach zombie, no zombie to jest po prostu zombie, tak? I sobie jest i bezmyślnie stoi, chodzi albo biega.
0: No zaatakowało ci mózg i tak. Proszę się tam niczym nie ten, tylko będziesz se chodził i tak. Szukał innych do zainfekowania.
1: No. Dokładnie, a tutaj jednak te zombie coś robią. No oczywiście jak my zobaczą nas, albo my je zaatakujemy, to oczywiście odciągamy ich od tego i te zombie nas zaatakują. Ale jednak, jak się tak przyjrzymy z boku, to jednak widzimy ich takie nietypowe zachowania. Świetna rzecz. Powiedziałem o Grace, powiedziałem o Leonie. To wspomnę też o osobie, która tutaj występuje, czyli jest to nasz główny antagonista, Victor Gideon, który generalnie, tak przedstawiając trochę jego background i kim on jest, pracował jako badacz wirusów dla oczywiście szeroko znanej fanom korporacji Umbrella przy organizacji The Connections. I on oczywiście był fanatycznym zwolennikiem eugeniki i dąży do realizacji wizji, no uwaga, uwaga, samego Oswella Spencera, który też jest bardzo dobrze znany. On tu nie występuje niestety oczywiście, ale Gideon realizuje tą jego wizję i jest naszym głównym przeciwnikiem, antagonistą, który próbuje pokrzyżować plany i Grace, bo występuje i w tej trochę części historii, i w części historii Leona również, którzy staczają tak naprawdę pod koniec wielką bitwę, w której tak naprawdę ważą się losy i pewnej rzeczy, która jest takim twistem w całej tej historii i w ogóle tak naprawdę nie tylko w historii tej konkretnej dziewiątej części, tylko generalnie w całej historii, ponieważ tam się dowiadujemy takiej ciekawej rzeczy, że takie jedno serum, może ktoś wie o co chodzi, które było wcześniej tak naprawdę identyfikowane i uważane za no broń biologiczną, która ma być jakimś po prostu zniszczeniem świata i zagrożeniem dla wszystkich, no nie jest, ale czym jest, to się dowiecie grając. Więc tak, no szczerze powiedziawszy, na razie podsumowując, bawiłem się świetnie. W sensie to rozładowanie na przykład z mojego strachu, grając jako Grace, częścią Leona, gdzie mogę sobie po prostu wyżyć się tak naprawdę na tych zombiakach i bossach. Świetne, naprawdę świetne, że tak powiem, świetny pomysł na taką realizację. Jedyny minus jest trochę taki w tej rzeczy, że trochę im nie wyszło w drugiej części gry. W sensie w drugiej tam bym powiedział lokacji, bo tak naprawdę w sumie ta gra się dzieli na pierwszą i drugą lokację. Mhm. Więc w drugiej lokacji generalnie już bardziej gramy Leonem i Grace jakoś tak no z jakiegoś powodu schodzi trochę na boczne tory i też w tej drugiej części, czyli drugiej lokacji trochę inaczej ta fabuła jest, w sensie ona jest nadal linearna, tak jak zawsze, ale jest to bardziej takie już schematyczne, tak dosyć mocno schematyczne i niektórzy, którzy na przykład grali w Resident Evil czwartą część, na przykład remake'a, no to mogą tak naprawdę no, mieć takie trochę backflashe, że trochę bardzo podobne jest to, co się dzieje z tym, co mogli już grać jakiś czas temu, więc no tutaj był trochę minusik taki.
0: No dobrze, to tu jeszcze zrobimy przecinek i za chwilę przejdziemy do podsumowania 9. części Resident Evil.

0: Jesteśmy z powrotem, mówimy dziś w tutorialu o 9 części gry Resident Evil. Słuchaj, a czy było ciężko? To mnie zawsze zastanawia. Czy więcej jest strachu, czy więcej jest wyzwania?
1: Wiesz co, powiem szczerze, że przez to niestandardowe właśnie zastosowanie tych dwóch historii, to jest porówno. W sensie, to nie jest tak, że my tylko biegamy jako Grace i się boimy tak naprawdę, przez co no fanom, może osobom, którym bardziej przypada akcja i działanie niż takie właśnie banie się i skradanie się i kombinowanie, to każdy coś, że tak powiem, będzie miał coś dla siebie. Powiedziałbym, że generalnie te sekwencje i ta historia Grace, ona nie jest trudna. W sensie to nie jest tak, że my jesteśmy tam wrzuceni i generalnie możemy czuć jakieś ciężary, realizując to, co się dzieje. Tylko to jest po prostu bardziej na takiej zasadzie, żebyśmy my wczuli się w ten klimat, bali się, nie wiem, w jakiś sposób boss nas może konkretnie przestraszyć, ale generalnie tak naprawdę to nie polega na tym, że my musimy tego bossa jakoś specyficznie pokonać i tak dalej. Bardzo często jako Grace my tak naprawdę musimy po prostu przetrwać. W sensie my nie mamy się nastawiać na jakąś konfrontację bezpośrednią, tylko my musimy po prostu na przykład przejść z punktu A do punktu B, no i po prostu przetrwać. Czasami coś tam pokonamy, ale nie zawsze, bo no, mamy ograniczoną ilość naboi, to tak konkretnie. Druga sprawa, że tak naprawdę są w ogóle dwa typy broni. W sensie jest zwykły taki pistolet lub zwykła broń, jest taka broń konkretna, w sensie to jest taki rewolwer, który ma Leon, który jest tak naprawdę do pokonywania bossów przeznaczony i on ma też swoje specjalne pociski. I tak naprawdę dzięki niemu możemy pokonać jakiegoś bossa, a Grace tak naprawdę nas w pierwszej lokacji, tak połowę tej pierwszej lokacji, to tak naprawdę ma jeden pocisk tylko do tego, co nie?
0: Okay.
1: I ona jest tylko w stanie zabić, uwaga, tą tylko śpiewaczkę, o której mówiłem, na, że tak powiem, hita. Więc
0: czyli więcej jest kombinowania.
1: W przypadku Grace tak, a w przypadku Leona tak naprawdę to my po prostu biegamy i czujemy tą akcję na sobie, co jest po prostu świetne. Uważam, że naprawdę to mi się świetnie podobało. Dla fanów tak naprawdę tej historii i osób, które są ciekawe, co się dzieje, ja naprawdę polecam. W sensie to jest naprawdę przyjemna gra. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że jest horror, biorąc pod uwagę to, że ktoś może lubić lub nie lubić, tak? Jeżeli macie problem z tym, żeby przechodzić horrory, bo się po prostu boicie, no to jest to horror, no tutaj będzie wam ciężko, ale dla osób, które lubią horrory, które na przykład lubią Resident Evil, wiedzą, z czym się je Resident Evil, super, generalnie bomba, bym powiedział.
0: No dobrze, to where minusy w takim razie, nie ma więcej? No,
1: oprócz tego, co powiedziałem, tak naprawdę nie, bo sama gra działa płynnie, mapy są świetnie przedstawione, fabuła też jest fajna, mamy twista, coś się dzieje, jedyny minus to jest po prostu z tym, że pod koniec jest takie zejście bardziej na boczny tor Grace, głównym graczem tak naprawdę jest Leon i jest trochę tam trochę takiej schematyczności i powtórkowości z Resident Evil 4, a tak to naprawdę bomba, super, uważam, że warto sobie to sprawdzić, warto sobie zapisać, może zaczekać na promocję, jak ktoś chce już teraz, bierzcie, ja uważam, że super.
0: No mnie prawie namówił.
1: Słuchaj.
0: Nie. To nie. No dobrze, drodzy państwo, to był tutorial na antenie Radia Campus. Słyszymy się pewnie w przyszłym tygodniu. Już za chwilę wakacje.

0: w wakacje, pewno sezon ogórkowy, ale to jeszcze będziemy wam dawać znać, co z tutorialem będzie się działo. Może będą jakieś the best-ofy z tego roku, będziemy przypominać o najlepszych grach, bo pewno będziemy się tu przez okres wakacyjny nieco rzadziej spotykać, ale... O, jeszcze nie.
1: Zobaczymy.
0: Nie mówimy, że tak na pewno będzie. Dajemy po prostu znaka, że to może się wydarzyć. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Pa!
1: Pa, pa!

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Ser, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, głowie.
2: Ale
1: nie puszczę cię bez
2: Ale
1: nie puszczę cię bez
2: Ale
1: nie puszczę cię bez
2: Ale nie puszczę cię bez

0: to nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małolej.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie ma.

Bemo chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Campus.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmi

Halo, halo, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy Radia Campus. Jan Sińczewski, przy mikrofonie Biforologię, czas zacząć jak co tydzień od 19 do 20. Jestem z wami na żywo z całą masą dobrego chaosu, który mam dla was przygotowany na dzisiaj. Rzeczy, niektóre, które są już wydane, niektóre, które są świeżutko premierowe, a inne przedpremierowo, bo takich mam również całą masę dla was dzisiaj. Rozpoczęliśmy z dużą dozą energii od producenta, który nazywa się Effendi, numer nazywa się Set Me Free, z tym takim pięknym gospelowym wokalem. Taki wesoły numer w takim jacking house'owym, troszeczkę powiedziałbym, stylu, którego mniej jest ostatnimi czasy w Biforologii. I tak też będzie dzisiaj, że pójdziemy bardziej w taką organiczno głęboką stronę tej naszej muzyki house'owej. Potem może troszeczkę podbijemy tempo pod koniec, żeby wkroczyć w jakieś rewiry, może nawet bliskie tech house'owi, ktoś mógłby tak powiedzieć, ale czy tak powie, czy nie, już pozostawiamy rytmikowi lekcje dotyczące gatunków muzycznych, odmian house'u, subodmian i innych dalszych subkonwencji, które tam rytmik ma powymyślane. Zresztą z rytmikiem dzisiaj się nie usłyszeliście w Radiu Campus, ale nas możecie złapać w przyszłym tygodniu, w piątek, na Żoliborzu. Zaraz jeszcze powtórzę dokładnie, gdzie. To będzie w piątek, w przyszłym tygodniu, Rytmik. I ja, wasz skromny dzisiejszy host, czyli Jan Sieńczewski, a my wracamy do muzyki już teraz na waszych głośnikach. Amedeo Piccone z numerem Echoes of Dance. To jest wytwórnia Snatch Records. Lecimy Biforologię na żywo w Radiu Campus.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus, wydanie dzisiaj 435. Tak, to już dokładnie tyle audycji tutaj w kampusie dla was wypuściłem. Teraz na głośnikach waszych Miguel Mix, amerykański producent z numerem After the Rain, wytwórnia Salted Music. Ten numer mam dla was przedpremierowo, ponieważ będzie wydany dopiero 10 lipca. I z panem Miguelem mam totalny ostatnio romans. Uważam, że wszystko, co robi, jest absolutnie doskonałe, a Salted Music to jest po prostu jego wytwórnia. Doskonałe rzeczy ten człowiek robi. Myślę, że regularnie będzie się teraz pojawiał w Biforologii. Nie wiem, czy czegoś jeszcze z wytwórni Salted dla was na później nie mam, ale to zresztą nam się zaraz wszystko okaże po prostu z czasem. Elo Jasiu napisał, jeden ze stałych słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich stałych słuchaczy. Wielkie elo dla was. Miło zawsze, jak się odzywacie, że jesteście i słuchacie. Pamiętajcie, że jak na Mixcloudzie odsłuchujecie, to też możecie tam zostawić taki komentarzyk i dać znać, że jesteście i słuchacie. I również możecie dawać znać, który z numerów najbardziej wam się podoba. Na Mixcloudzie jest to turbo łatwe, bo wystarczy w danej minucie sobie kliknąć i wpisać komentarz. Zawsze jest to mile widziane. A my wracamy do muzyki. Something Else, Kynara i Barbecue z numerem What Have You Done. To jest wytwórnia Glasgow Underground. Będziemy w takim, pozostajemy w takim klimacie deepowym, może troszeczkę w stronę organiczną. Bardzo to jest modne ostatnio, ten organiczny house. Natomiast on mi się autentycznie podoba. Nie dążę za tym tylko, co modne, ale za tym przede wszystkim, co mi się podoba i co wierzę, że wam się również może spodobać. Posłuchajcie tego.

Słuchacie Bifrologii w Radiu Campus Quant z numerem Breathe. To jest wydane w wytwórni Moczaka, czyli w wytwórni Motrax. To jest producent, który mieszka w Lizbonie, ale jest Brazylijczykiem i pozostaniemy wśród producentów z Ameryki Łacińskiej, ponieważ teraz już na waszych głośnikach powolutku wybrzmiewa Tomas Garcia, Meksykańczyk, z numerem Back to Basics. Od niego, z tej samej epki, która chyba też się nazywała zresztą Back to Basics, był taki utwór La Sirena, który był na sample z bardzo znanego utworu totalnie obciachowego. Mogę wam zresztą przypomnieć, to była to Macarena po prostu, natomiast on potrafił tę Macarenę przerobić na coś absolutnie, absurdalnie dobrego. Epka nazywała się Bip Bip, natomiast wytwórnia nazywa się Back to Basics. I teraz ten numer, który słyszycie, nazywa się właśnie tak. Tomas Garcia z numerem Back to Basics. Posłuchajcie, podgłośnijcie sobie troszeczkę radio, odbiorniki i korzystajcie. Jestem z wami na żywo do godziny 20:00.

Słuchacie Biferologii w Radiu Campus. Alan C., meksykański producent, z którym spotkaliśmy się już w zeszłym tygodniu. Wtedy był to numer Don Lover, teraz jest to numer Soft Skin. Jest to z epki, która jeszcze nie jest wydana. Będzie wydana dopiero w przyszłym tygodniu w wytwórni Musicota. Doskonałe są te numery i dlatego zresztą wam je puszczam obydwa. Taka ciekawostka, Alan C. jest związany m.in. z wytwórnią Lulu Records, a Lulu Records to wytwórnia należąca do Lulu Players. A Lulu Players już teraz na waszych głośnikach. Lulu Players z numerem You So Pretty. Oczywiście to z dedykacją dla mojej pięknej małżonki. Ten numer wydany oczywiście w Lulu Records jakieś kilka tygodni temu. Lulu Players, You're So Pretty.

artystę o pseudonimie Bon Gerardo. Jest to człowiek z Gwatemali. Chyba po raz pierwszy odwiedzamy muzycznie Gwatemalę. W ogóle fajnie sobie posłuchać, że są wytwórnie, są producenci, którzy działają na drugim końcu świata. Ta Ameryka Łacińska dosyć mocno ostatnio, mam wrażenie, te klimaty house'owe eksploruje i mnie to bardzo, bardzo cieszy. Zresztą pozostaniemy w Ameryce Łacińskiej. Ja zaraz się okaże, że chyba tutaj większość numerów dzisiaj właśnie z Ameryki Łacińskiej była. Podliczymy sobie to w odpowiednim momencie. Ja tylko chciałem potwierdzić, że z Maćkiem Rytmikiem, tak jak wam zapowiadałem, gramy w piątek w miejscu o nazwie Letnisko Żoliborz. Miejmy nadzieję tylko, że pogoda dzisiaj, pogoda będzie taka jak dzisiaj, że pogoda za tydzień w piątek dopisze. Tam nas szukajcie, tam słuchajcie house'owych brzmień 4x4. Każdy z nas w swoim nieco innym stylu, ale możecie zaufać, że będzie na pewno doskonale. A już teraz Lasanto, tak nazywa się ten producent z Bogoty, z Kolumbii. Numer nazywa się Lucky 7. Obydwa numery są z tej samej epki. Jest to epka jeszcze nie wydana, będzie wydana za jakiś tydzień. Jest to epka z wieloma artystami. Wild Cuts Volume 2. Jest to wydawane przez wytwórnię Brock Wild. Lecimy Lasanto z numerem Lucky 7.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus, Arapu z numerem Playground, wydane w wytwórni Solid Grooves. To jest producent z Rumunii. Rumunia to raczej terytorium, po którym porusza się rytmik muzycznie, a my wspólnie z rytmikiem zapraszamy Was w piątek, w przyszłym tygodniu, do letniska Żoliborz. Wpadajcie tam z nami się pobujać. Słuchajcie, to jest ostatni numer, ten, który już wybrzmiewa na Waszych głośnikach. Ostatni w dzisiejszej 435. Biforologii. Ranger Truco, w zasadzie, gdyby to już spróbować poprawnie wymówić. Producent urodzony w Michigan, w Traverse City, oraz Late Replies, duet z Londynu. Numer nazywa się Numb the Pain. I to jest to, z czym Was zostawiam na ten dzisiejszy wieczór. Pozostańcie tutaj w kampusie. Już za chwileczkę Spachaus od Marcina Krupy. Ja się z Wami żegnam. Jan Sieńczewski, dziękuję bardzo. Słyszymy się za tydzień lub widzimy się na mieście. Czołem!

0: Radio Campus.
1: Pana Petro!

0: Dobry wieczór, Radio Campus. To jest audycja Bastronomii oraz Rotate i utwór Gorący Klej, tłumacząc z angielskiego słowo hot glue, a to jest moja selekcja, moja Adeli Xele. Ja mam dzisiaj gościa. Mam wielkie, wielkie szczęście. Dołączył do mnie w innym formacie niż w Bitkulturze Dominik Strycharski. Cześć!
1: Dobry. Dobry.
0: No i co, życie w rozjazdach? Wszyscy cię o to pytają w wywiadach, więc ja w ogóle nie będę pytać.
1: W wywiadach? Których?
0: W listach, w wywiadach listach. Ciągle pytają.
1: A o co pytają?
0: Nie wiem, jaka jest kolejność słów, którymi trzeba sobie ciebie przedstawiać. Nie wiem, czy najpierw wolisz być kompozytorem, wokalistą, artystą samoukiem, multiinstrumentalistą. Bardzo wiele jest tytułów, które mogłyby być u ciebie, ale możemy też powiedzieć, że jesteś po prostu ziomkiem, który będzie dzisiaj puszczać swoją audycję. Co ty na to?
1: No, ziomkiem, który puszcza.
0: No to cześć, Dominik, cześć.
1: Ale kompozytorem też jestem trochę,
0: Trochę tak.
1: To jest takie ważne jednak zadanie.
0: No trochę ważne, Są producenci, są kompozytorzy. Kompozytor to ten, co na więcej badyli i pisze.
1: Tak.
0: Dokładnie tak.
1: Nutki znanie.
0: Tak. Będziemy dzisiaj słuchać kilku rzeczy od ciebie i będziemy słuchać kilku rzeczy twoich. Najpierw w twojej playliście pojawił się Zebra Cats. Chcesz
1: tak
0: powiedzieć
1: jest.
0: Czemu, dlaczego?
1: Wiesz co, bo uważam, że w ogóle hip-hop i takie różne pokrewne rzeczy z hip-hopem związane i z tekstem i z komunikatem hip-hopowym są istotne w kulturze. Ale bardzo wiele rzeczy w hip-hopie mi się po prostu nie podoba i nawet takich bardzo znanych rzeczy. I zacząłem szukać tego, co mi się może spodoba. Tak samo jak kiedyś mi się jazz bardzo nie podobał, ale znalazłem rzeczy w jazzie, które mi się bardzo podobają.
0: Dobry tek, jestem zaciekawiona,
1: No i są też rzeczy w jazzie, które mi się do dziś nie podobają, ale są takie, które uwielbiam. No i Zebra Cats był jednym z pierwszych takich nowych, no w sensie 10-8 lat temu wynalazków hip-hopowych, które mnie zakręciły bardzo mocno, bo oczywiście wiadomo, że kiedyś słuchałem i zawsze słucham Beastie Boys, to wszyscy znamy i tacy Beatlesi hip-hopu dla mnie gdzieś tam biali, ale z nowych rzeczy niewiele znałem i nagle Zebra Cats, który jest, można powiedzieć, queerowy trochę, też zainteresowany wizerunkiem też, ale bardzo niestandardowym podejściem do rapowania, do nastroju tej muzyki. To jest w ogóle cały komunikat, cały jakby cały produkt, albo nawet jakiś taki wytwór artystyczny.
0: I to jest ciekawe, bo czy to jest dla muzyka będącego w formalnym sensie muzykiem. Odróżniam tutaj DJ-ów po prostu i osoby wytwarzające muzykę. Czy może trudno jest po prostu zaakceptować, że ktoś zrobił muzykę dla zupełnego fanu?
1: A dlaczego?
0: Chodzi mi o to, że takie kawałki Zebra Catsa różne, oparte na repetytywnych frazach typu I'm a Reed, są
1: Reed,
0: kawałkami,
1: tak,
0: które są po prostu stworzone, aby być, mam wrażenie, czasami nie? Dlatego się zastanawiam, czy element...
1: Tego nie wiem.
0: No bo jest też dużo takiego po prostu, wiesz, rap może być from the streets, albo właśnie może być taki jak Beastie Boys, nie wszystko się klei.
1: Nie ukrywam, że po prostu pierwszą rzeczą, która mnie w rapie w ogóle, w hip-hopie, no bo rap to już jest kwestia samego jakby głosu, ale w hip-hopie mnie jednak najbardziej interesuje beat i nastrój tej muzyki. I szczerze mówiąc, jak hip-hop nie ma dla mnie nastroju, którego szukam, no to a Zebra Cats jest bardzo mroczny i dość mroczny i to mnie wciągnęło najbardziej, że atmosfera tej muzyki w ogóle nie jest hip-hopowa, bo hip-hop jest jednak bardziej dla mnie krzyczący, jest bardziej statementowy, takim banalnym w ogóle podejściu do hip-hopu, no ale jednak jak się tego słucha, no to... Czy ty zobaczyłaś właśnie, że gra Zebra Cats?
0: Ja wiedziałam to.
1: W Polsce gra?
0: Tak.
1: Za tydzień?
0: Za tydzień w piątek na festiwalu Rave Kiawik w Łodzi Zebra Cats i Sophie Ruston, która nie słucha tej audycji, ale poinformowała mnie o tym występie.
1: Wow.
0: Serdecznie was zapraszamy do odwiedzenia niedalekiego miasta.
1: W jakim mieście?
0: Łódź.
1: Żartujesz teraz, ale czekaj, bo teraz chyba żartujesz, bo...
0: Nie, w ogóle nie.
1: 26 dokładnie czerwca mam premierę w Łodzi, spektaklu teatralnego.
0: No to ja cię wpiszę na Rave Kiawik wtedy.
1: A której oni grają?
0: Za chwilę sprawdzimy.
1: No,
0: to co, to posłuchamy teraz?
1: Posłuchamy Zebra Cats. Z płyty, a właśnie Less is More. Tak, bo widzę już po tytułach. I utwory intro. Intro to Less i More. Dwa utwory, tak?
0: Tak, dokładnie te dwa będą z wami.
1: To jest taka gruba muzyka, dużo basu wybrałem.
0: To jest gruba muzyka, bardzo się cieszę, ponieważ ta audycja nazywa się Bastronauci, a to mój gość Dominik Strycharski. Słuchajcie nas do 22 i dłużej.
1: Let's go.

0: To jest audycja Bastronauci i Party Criminal z Rusinę i znana z produkcji Debaga MC, wokalistka Warrior Queen. Lubiana też przez ciebie, prawda, drogi gościu?
1: Bardzo, ale Debag jeszcze bardziej nawet.
0: Przygotowałeś aż trzy.
1: Tak, wybrałem takie słodkie numery z Machines, które moją ulubioną płytą roku 2024.
0: Należy tutaj też zaznaczyć, że mój dzisiejszy gość Dominik Strycharski nie wybiera rzeczy po prostu z London Zoo, które wybrałaby większość DJ-ów. Moje gratulacje.
1: Proszę bardzo. Nawet nie wiem, dlaczego jest to dobre. Po prostu idę za swoją intuicją i za swoim uchem.
0: Dobrze, mamy wobec tego trzy utwory. Który wybierasz?
1: Teraz The Bug. Wiesz co, no to pierwszy z tych trzech.
0: Dobrze.
1: Chyba to jest ten, który mi się podoba bardzo.
0: Dobrze. Puścimy debugi, a później szykujcie się, szykujcie swoje uszy, szykujcie swoje odbiorniki słuchowe, bo będziemy słuchać w końcu twoich rzeczy.
1: Coś tam będzie. Tak się
0: przyniósł, to... przyniósł, pozwolił nam posłuchać,
1: tam,
0: pozwolił nam posłuchać.
1: Przyszło.
0: Drodzy Państwo, wspaniała sytuacja. Nie będziemy chyba gadać długo.
1: Za chwilę może tak.
0: Dobra, w porządku. Słuchajcie debuga na 97 i 1 FM. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania do playlisty, albo umknie wam track ID, piszcie śmiało na 886-971-971 pod SMS-ami. Czekam ja pod telefonem, nie czeka nikt.

0: trzy.
1: Raz, dwa, trzy, to jest on. Czy słyszy? Czy on słyszy? Och, a radio, kamera oszalała, ale twoja jest w porządku. Nie słyszysz? Czekaj.
0: Nie słyszę cię.
1: Nie słyszysz mnie?
0: Znaczy bardzo cicho cię słyszę.
1: A, to niedobrze, to musisz sobie chyba podgłośnić słuchawki, poczekaj
2: chwilkę.
1: Muszę
2: dać głośniej wzmacniacz.
1: Dałam głośniej słuchawki u ciebie. To jest audycja Bastronauci, a moim gościem jest Dominik Strycharski, człowiek legenda, który potrafi sam naprawić sprzęt w każdym miejscu, do którego przychodzi, na przykład w Radiu Campus, gdy coś nie działa.
0: Tak, naprawiłem tu już wszystkie rzeczy, to właśnie teraz siedząc tutaj w 5 minut.
1: Fajnie.
0: Macie to ustawione już na najbliższe 15 lat.
1: Nie, no dziękuję bardzo, proszę, bo właśnie bardzo. Nie byłabym pewna, nie? Niby coś zrobiłam, a teraz już wiem, więc bardzo fajnie. Dominik, będziemy puszczać za chwilę twoją muzykę, co mnie bardzo cieszy.
0: Fajnie,
1: przed chwilą dwa razy The Bug oraz Mara Obsessive Compulsion.
0: Super.
1: Z cyklu utwory elektroniczne wypływające z potrzeb niespełnionych. A my będziemy puszczać fragmenty twojego live'a, więc może zacznijmy od Dominika solo. Wszyscy cię pytają o twoje projekty, o twoje liczne spektakle. A ja jestem ciekawa tej twojej solowej drogi, ponieważ jak już wspominałeś, jesteś... mnie wspominałeś, w sumie wy nie wiecie, drodzy słuchacze. Jesteś ex-MC? Czy jest się
0: tak.
1: kiedyś ex-MC, czy zawsze
0: nie,
1: jest się obecny?
0: Nie, ja jestem dalej MC, no bo wiesz, w momencie, w którym występuję solo z Looperem i z elektroniką, to dalej jestem MC. Ale byłem takim full-time, znaczy full-time, no byłem takim intensywnym MC drum and bassowym w latach, o kurczę, lata 2004-2003, Śląsk, Kraków, Krzysztoforki, chorzowskie kluby. Byłem też przez moment, też śpiewałem też jakieś house'y jako wokalista oczywiście. No, po prostu w dużej mierze z klubu wywodzę też. Ekipa Bytomska, kluby Phantom, Hipnoza, QFX, DJ Jazzbin i jeszcze wielu innych DJ-ów i producentów, którzy wypuścili dużo muzyki z siebie przez lata i nauczyli mnie też tego, myśmy się wspólnie tego uczyli. Znaczy, wiesz, i jazz, i hip-hop, i to się wszystko łączyło. Gadaliśmy zresztą o tym chyba w beatkulturze, a może nie. No, i tam też, ale MC się narodziło dokładnie w klubie Absurd w Krakowie. Pozdrawiam tutaj klub Absurd. Ci, co wiedzą, to wiedzą, co się tam działo. To był piękny klub. I tam mi zaproponowano, czy bym nie wystąpił z jakimś performancem wokalnym i to się wydarzyło. I okazało się, że drum and bass mieni się jak nic innego, jeśli chodzi o tak zwane MC. I potrafiłem 2-3 godziny nadawać teksty, nie teksty, wiesz, po prostu wokal, scat, improwizacja. To było bardzo alternatywne, mi się wydaje, że to miało energię. No i to mi zostało teraz, jak już robię muzykę, potrafię robić muzykę sam całkowicie, bez pomocy producentów, no to tym bardziej to wykorzystuję. Ale jako solista występuję z Looperem, w przeciwieństwie do ludzi, którzy na przykład tak jak Bryndal z MPC-tką i bardzo wielu innych ludzi z MPC-tką. MPC-tka to w ogóle nie jest moja filozofia. Ja wszystko robię z wokalu, robię sobie sample z wokalu. To jest moja, czyli jest cała kultura w tej chwili lupowa na świecie i zawody w tej materii i też są ludzie, którzy robią już tak niebywałe rzeczy na tych luperach, że to się wcale nie mieści, a największą karierę zrobił kto? Oczywiście Marc Rebellier, który, ja nie jestem fanem tej muzyki, którą on robi, ale jest wybitny, jeśli chodzi o sprzedawanie tego całego, no, tego imidżu, takiego, tej zabawy.
1: No, Mark, mówiąc po polskim, Rebillet. Ale też wcześniej Dape Fix zrobił ogromną karierę z tym,
0: ojej,
1: jeżeli
0: no
1: chodzi o one
0: większą,
1: man show.
0: No gigantyczną. On już chyba trochę od tego odszedł, ale zaczynał na ulicy, a no, robił to fajnie, to znaczy...
1: Też umiał zrobić perkusję twarzą, a nie MPC-tką.
0: Nie no, świetnie to robił.
1: Kochani, rozmawiamy o beatboxie w Bastronautach, to bardzo ciekawe.
0: Tak, ale takim beatboxie właśnie rozwiniętym, nie jakby nie w beatboxie w wydaniu, przepraszam, nie chciałem tego powiedzieć, ale takim bardziej cyrkowym. W sensie, że ktoś potrafi naprawdę równolegle wydobyć z siebie ileś tam, prawie równolegle ileś dźwięków i ten one man show jest niesamowicie wciągający, ale ja mówię o takim beatboxie, wiesz, który jest używany jako instrument, że to jest po prostu bardzo gruba muzyka z tego powstaje. A ja postanowiłem od początku, to jest też ważne, nie chciałem być beatboxerem, który po prostu się bawi jakiś taki, wiesz, hip-hopiki, że tak powiem, furururu, tururu, pim-pam-bum, wiesz, fajny bicik leci, tylko ja chciałem właśnie tym wokalem robić muzykę, która jest ciężka, która jest jakby nie kojarzy się z wokalem. O, beatboxer, patrzcie, ten, znowu ten koleś, co papierduje z gęby, wiesz, mistrz, wirtuos. Nie, chciałem po prostu robić muzykę, która jest muzyką ciekawą, a nie, że popis, że jak zamykasz oczy i wyłączasz fakt, wiesz, odłączasz ten fakt, że to robi człowiek wokalem, no to po prostu słuchasz dobrej muzyki, takiej właśnie jak The Bug na przykład. I dawno już temu zacząłem robić takie bardzo mroczne bity. Rzadko gram solo ostatnio, bo też inne projekty i dużo komponowania, ale to jest moja wielka pasja. I ten Acid Global, ekipa z Bytomia i Piekar, która mnie zaprosiła, nagraliśmy w ogóle ten set w Operze w Bytomiu, która była wtedy w remoncie. To było przepiękne wpuszczenie nas w tę przestrzeń. Oni zresztą nagrali naprawdę ileś tam setów, bardzo dobrych setów, swoich przyjaciół.
1: Bardzo wam polecamy pandemiczna edycja, do której bardzo warto jest wracać. Przepiękna.
0: Acid, to się pisze acid, ale wiem, że ludzie są już teraz wykształceni i napisali pewnie acid jak kwas po angielsku, czy acid, acid, a to jest acid przez C. Acid
1: przez
0: Global.
1: S.
0: Przez S, no właśnie, wow. Acid Global, wpisać w YouTube'a i tam są te sety i mój tam set też jest. No i ja jestem z niego dumny, bo to jest taka muzyka przekrojowa bardzo, właśnie tłusta, gruba, basowa, właściwie stylistycznie od dubu przez jakieś, nie wiem, pseudo-drille, pseudo-trip-hopy, no wszystko, co mnie w muzyce tego typu bardzo fascynuje i jest grubo, no, tak mi się wydaje.
1: Jest to świetny set, posłuchamy sobie jego fragmentów teraz i na 97.1 FM. Gościem dzisiejszych Bastronautów jest Dominik Strycharski. Zobaczcie, co wyczynia solo. Może się kojarzyć go z projektów wieloosobowych, ale Dominik Strycharski to jest moc.
0: Thank you.

0: To jest audycja Bastronauci i imponujący gębofon mojego dzisiejszego gościa Dominika Strycharskiego. Szacun. Jeżeli myśleliście, że to była elektronika wytworzona przez komputerowe maszyny, to tylko za ich pośrednictwem.
1: Tak, tylko nagrane na komputer. Wszystko zagrane na żywo, bez sampli. Wszystko z wokalu. Wszystko.
0: No. On to zrobił wszystko i działa prawie ze wszystkimi. Powiedz mi, Dominiku, co u ciebie słychać, jeżeli chodzi o ludzi, którzy zamykają się z tobą w strycharni i robią różne rzeczy?
1: A to różni ludzie są. Teraz na przykład właśnie skończyliśmy płytę, materiał niesamowity z wujem HZG, który jest bardzo aktywnym człowiekiem. Też bardzo. Producencko to chyba najbardziej aktywny teraz.
0: Zapraszamy cię, Pawle, z twoim koncept dżunglowym albumem.
1: Dawaj,
0: Paweł. Nie możemy się doczekać. Dawaj, Paweł!
1: Dawaj ten materiał tutaj. On wydaje teraz płytę wspaniałą, swoją, dżunglową, nie tylko. Myślę, że tam się dużo rzeczy dzieje, bardzo dużo nad tym pracował. A myśmy zrobili materiał w duecie. Właściwie mamy dwa materiały w duecie. Jeden to nie wiemy, kiedy wydamy, bo to jest tylko materiał na bas i flat. I to jest super taki jazz. Śmiejemy się, że jazz z ECM-u. Ale teraz chcemy wydać w tym roku może płytę w duecie. I to jest taka płyta z kolei, gdzie się bawiliśmy w muzykę bez żadnych granic. Kompletnie bez granic. I tam jest elektronika, tam są moje wokale, moje flety, wujas gra na basie, kontrabasie, produkuje elektronika, sample, wszystko tam jest. On to zmiksował, Jarzem to zmasterował, mamy chyba 10 numerów, czy 11.
0: Mocne, że aż 10 numerów, super, no, i moje gratulacje.
1: Myśmy to robili w jakimś zwidzie, to jest pocięte z 20 numerów, no, czy tam różnych szkiców, wiadomo. No i szło nam to bardzo, bardzo szybko. No, oczywiście robimy to od dawna, bo tak to jest, że nagrywasz muzykę, a wydajesz ją 80 lat później, ale no to jest projekt, który trwa już 2 lata chyba. No, mam nadzieję, że wydamy i zagramy to, ale to jest fajny materiał, naprawdę. Bardzo dziwny, bardzo taki, dużo ambientu, ale dużo też noizu i dużo takiej, bym powiedział, wciągającej magii melodycznej. Fajne to jest.
0: Bardzo jestem zachęcona tą reklamą. Jeżeli chodzi o to, co mówiliśmy wcześniej o dżunglowym wydawnictwie HZG Żółte Papiery, to jest trochę tak, jak rozmawialiśmy wcześniej poza kamerą podczas rozmów prywatnych, że jest to Study of Jungle Music Listener Condition Recorded.
1: O, super.
0: Czyli
1: to jest w ogóle.
0: Może jungle w odłączeniu trochę od klubu. Jest to bardzo czysta nutka, tak jak ten snippet wjechał na profil WUI w tym tygodniu. No jest to bardzo takie clean. Faktycznie brakuje tam jakiegoś takiego sound systemowego szaleństwa, ale jestem bardzo zaciekawiona tym podejściem.
1: Ja też wydaję BZR. Druga płyta chyba w ich katalogu też super.
0: Elegancko.
1: Niech działają. A wujas po prostu przywraca blask muzyce, która uważam jest bardzo istotna i w Polsce mocno zapomniana, czyli drum and bass and jungle i pokrewne. Dla mnie ważne style, bardzo ważne.
0: Wouldn't say, że zapomniane. Tutaj czcimy tę muzykę oraz wszystkich oczywiście serdecznie zapraszam do odwiedzin na niezwykle dopieconej line-upem Hybrid Stage w tym roku na festiwalu Audio River już za mniej niż miesiąc.
1: Nice.
0: Oraz zapraszam was wszystkich do szwendania się oczywiście po wszystkich lokalach. Śledźcie Muzamana, wbijajcie na stronę niezal.com.pl, tam pojawiają się również imprezki drum and bassowe. No a ja przesunęłam naszą playlistę, żebyśmy mogli posłuchać wuja i Doministry. Mamy Bowiego, mamy Gomboka i mamy Badgera 293, czy jak

0: Dawaj Badgera i Bowiego. Albo wszystkie trzy.
1: No dobrze, będziemy słuchać wobec wiesz, tego wszystkich.
0: A ten Badger, przeczytaj ten tytuł cały. Badger co?
1: Badger 293.
0: No, co to jest w ogóle? Wiesz,
1: specjalny,
0: co to jest?
1: Specjalny jakiś borsuk?
0: No, coś w tym rodzaju. Badger 293. Zapomniałem tej cyferki. Badger
1: 293.
0: To jest, słuchajcie, no, to jest piękne, piękna historia, bo ja kocham maszyny. Kocham maszyny w ogóle. Takie maszyny przemysłowe. Mhm. Włącznie z ich dźwiękiem, ale też z rozmiarem. I Badger, to ten Badger, dokładnie ten model, to jest największa jeżdżąca rzecz na świecie. Która waży chyba z 400 ton, czy 600.
1: Z ciekawostek z tego rodzaju, ja dowiedziałam się tego, jak byłam całkiem starą osobą jeszcze niedawno temu, że te wielkie ryjówki, które ryją tunele metra, są tak ciężkie, że zostają tam w tych tunelach pod ziemią. Wiedziałeś o tym? One są tam wszystkie. No więc... Wszystkie, które kiedykolwiek ryły tunel, są tam. A my no słuchamy...
0: Chciałem powiedzieć o tym Badgerze jeszcze.
1: Dawaj.
0: Można?
1: Dawaj.
0: Dobra.
1: Specjalnie, uwaga.
0: This is so beautiful.
1: Tutaj w Basterze tak zrobiłem specjalnie podkład pod Badgera. Czekam.
0: Badger 293.
1: Tak.
0: To największa lądowa maszyna i koparka kołowa na świecie.
1: O, oh, wow.
0: Zbudowana w Niemczech w 1995 roku. I ja teraz, ja powiedziałem, że waży 300 ton. I teraz, mm-hmm. to było w ogóle, to było takie głupie, co ja powiedziałem. Ponieważ Badger 293 waży 14 tysięcy ton waży. I ma 225 metrów długości.
1: God damn.
0: I sobie teraz przypomniałem, dlaczego to się nazywa Badger, bo to jest takie wielkie ramię, które jest oparte dokładnie w środku. No oczywiście na gigantycznych gąsienicach. I to ramię powoduje, ono się kręci w kółko, znaczy ono się kręci wokół własnej osi. I na końcu tego ramienia jest wielkie, wielkie koło, na którym są takie właśnie jakby zębołyżki, które są w stanie w jednym chapsie po prostu zgarniać skałę, prosto z klifu, nazwijmy to. Nie tylko ziemię, ale też skałę. I ten Badger to jest w jednym takim obrocie tego kółeczka takiego, karuzelki takiej, to jest w stanie wziąć tam chyba pewnie z 1000 ton tego, czy tam 100 ton. Beautiful. No i ten utwór właśnie jest poświęcony tej pięknej maszynie.
1: Czcijmy wielkie maszyny. Ja jestem również zwolenniczką technologii tego rodzaju. Jestem zafascynowana dźwigami od wczesnego dzieciństwa. Bardzo jest to dla mnie zabawne, że pracowałam później w agencji Crane, która nazywa się Dźwig i miała jedno ze swoich biur, czyli plenum w okolicy dźwigów stoczniowych. To samo z festiwalem Mystic. Dźwigi są mi bardzo bliskie. Może nie tak bliskie są mi industrialne klimaty jak tobie, osobie z Bytomia, która jest też autorem kompozycji o fabryce Ursus.
0: Oh yes.
1: Ale no cóż, Badger zainteresował mnie bardzo. Teraz będę mieć go w głowie, słuchając tego utworu do Ministry i wuja HZG.
0: Let's go.
1: Badger 293 w Radio Campus 9.
0: Das ist super.
1: 7,1.
0: Ja.

0: To są Bastronauci, jedna z najgrubszych rzeczy, jakie poleciały na tej antenie, moim zdaniem. Gratuluję, Dominiku.
1: Okej.
0: Wow. Doministry i wuja HZG, nadchodzący materiał płytowy.
1: Tak jest.
0: Puh! Siś!
1: Chyba w porządku jest.
0: Jest więcej niż okej. Przeczytajmy opinie naszych słuchaczy. Są to z jednej strony przyjemne nutki, z drugiej strony subtelne brzmienia, z trzeciej strony fajnie byłoby ich posłuchać, gdy pracuje się w sklepie, ale...
1: O Jezu, fajny sklep musiałby to być.
0: Żeby właśnie nikt nie uciekł od słuchania tego. Ja uważam, że Polska udźwignie więcej eksperymentalu. O ile mam coś takiego, że...
1: Na pewno.
0: Nie wiem, czy... W sklepie dokładnie, w sklepie z muzyką eksperymentalną. O ile nie wiem, czy jest tyle tortu na scenie DJ-skiej na przykład, żebyśmy wszyscy się podzielili, raczej nie ma, to myślę, że cały czas jest przestrzeń eksperymentu i zwiększania tej wrażliwości, co bardzo mi się podoba i marzy mi się jako misja. Przeszliśmy już przez część twoich kolaboracji, ale jest jeszcze ta z Mają Laurą i Kozą. Chcesz coś o tym opowiedzieć?
1: Wiesz co, z Mają Laurą i Kozą to myśmy grali na żywo i to się super sprawdzało i tu w ogóle jest jakiś plan na pewno kolaboracyjny jeszcze w tym roku, żeby zrobić utwory na przykład Mai połączone z rapem Kozy i jakąś moją production, wspólną production. A z Kozą to w ogóle mamy my się już znamy trochę kilka lat z Kozą, z Kamilem i po prostu zrobiliśmy trochę muzyki razem i cały czas jej nie wydaliśmy, ale ją wydamy. Wydamy ją w tym roku też. Mamy epkę już taką chyba z 6 numerów zrobionych, czy 7. I tyle nam na razie wystarczy chyba, bo to jest też taka dość... to jest w ogóle inna muzyka niż to, co puszczaliśmy teraz, bo to jednak będzie hip-hop. Ale taki twardszy, bym też powiedział, niż zazwyczaj Koza nagrywa.
0: Oj, człowiek, który zasłynął bardzo twardymi utworami.
1: Ale nie, utwory są twarde. Ja mówię tutaj bardziej o... Nie mówię o tym, jak Kamil wykonuje. To jest oczywiście absolutnie twardo i sztos. I ja nie mówię o tekstach. Ja mówię tylko o estetyce, powiedzmy sobie, bitowej, którą on na przykład często wybierał, czy tak się po prostu składało, czy tak sobie pracowali z Kubą i pracują Więckiem, tak im to wychodzi, a ja jednak zaproponowałem taki bardziej, może nie industrialny, ale jednak trochę momentami postindustrialny hip-hop, bo ja takie rzeczy bardzo lubię robić, a tego jest też mało na rynku, nie? I to jest dość nietypowa produkcja. Tak samo zresztą ta płyta, którą robimy z Bryndalem, Kubą. I też ona jeszcze... O, ją jeszcze będziemy trochę robić. Tę płytę.
0: Tak, to jest coś, co powtarzałeś już kilka razy przy rozmawianiu o rapie. Strasznie długo to trwa.
1: Tak, ale to wiesz co, bo to jest tak, że z Kamilem po prostu kwestia jest znalezienia czasu na dokończenie dogrywania zwrotek, co nie jest wcale takie oczywiste i proste, jakby się wydawało mi na przykład kiedyś. No i tyle. Tutaj mamy zadania podzielone, natomiast z Bryndalem mamy taki deal po prostu wspólnotowy, że robimy to we dwóch. I bazą jest ogromna ilość muzyki, którąśmy zagrali instrumentalnie sobie we dwóch, mając totalny flow. Graliśmy nawet jakiś koncert raz na Lat na Wsi. Nagraliśmy chyba z 6 godzin materiału, pocięliśmy go w plasterki na utwory. I to był punkt wyjścia dla Kuby, żeby na tym pisać, ale no się okazało, że wiesz, no pisanie to też nie jest taka bardzo ogólna sprawa.
0: Nie, najgorzej, że trzeba pisać cały czas. Kiedy spędza się czas z jakimkolwiek ziomkiem raperem, to widzi się to. Cały czas klejona jest zwrotka. Padają dwa teksty przy obiedzie, klejona jest początek szesnastki.
1: Ale okazało się, że też Kuba też potrzebuje pewnego napędu do tych rymów.
0: On potrzebuje deadline'ów.
1: A no to jest
0: musisz być ten papi, niestety. Musisz mówić, słuchaj, no na jutro, nie? Jakbyś na jutro nie dał rady,
1: nie,
0: no to...
1: Nie, no to ja się tego też uczę w ogóle u siebie i u innych, ale chodzi mi o to, że okazało się, że te bity nie są... One są fajne jako instrumentale, ale one nie są skończone dla niego, żeby do nich pisał. I ja go rozumiem, no bo on potrzebuje też... No więc teraz się okazało, że musimy to wszystko zreprodukować jeszcze raz. Jakby część tych utworów będzie miała inną trochę formę, niż nam się wydawało. No i dlatego to trwa, bo dopóki nie masz czasu, żeby na miesiąc się zamknąć w studio, A tak powstawało dużo albumów hip-hopowych, że się siedziało miesiąc i tłukło się po 12 godzin, czy tam po 8, czy nawet po 7, ale
0: albo
1: jednak
0: domóweczka.
1: Się tłukło every fucking day, a tutaj po prostu jak my pracujemy, my biegamy jeszcze na lewo i na prawo, nam wytwórnia nie płaci za te sesje. To nie jest tak, że mamy banieczkę na stole i codziennie kap-kap. No niestety.
0: W ogóle odczarowując biznes, kochani, no mało kto ogólnie tak pracuje, jak pokazują to w filmach, tak? Czyli, że NWA dostają pierwszą płytę, więc dostają tyle wszystkiego, ile potrzebują i sobie siedzą. No jest to, bycie artystą jest to orka, pozostaje nam sławić was i dziękować za to, że w ogóle macie do tego siłę, ja rozumiem.
1: Trochę jest orka, dokładnie.
0: Tak, no tutaj znalazłeś swoją bezpieczną przystań w teatrze, co cię zresztą z Kozą łączy, prawda? Robiliście razem też spektakl, czy robicie
1: robiliśmy
0: osobno?
1: Robiliśmy razem spektakl z COVID, a robiliśmy jeszcze jego ćwiartki w szkole i coś pewnie jeszcze zrobimy, tak, to nas łączy, znaczy przystań, ja nie, nie nazwałbym teatru przystanią, to jest raczej też polewarki, ale innej, ale po prostu sobie tam ileś lat temu wyrobiłem pewnego rodzaju szlaczek, i on się jakoś tam trzyma, to też nie jest wcale takie stabilne, jak się wydaje.
0: No, rozumiem, no ja też mam zawód.
1: Exactly.
0: Jakbyście nie wiedzieli, słuchacze, dokładnie. Nie jestem radiowcem. Niestety za wstawanie i otwieranie oczu nikt mi jeszcze nie płaci.
1: Dokładnie, ale w teatrze rzeczywiście mi się udało być wiele tych lat i dostaję kolejne propozycje, też ich szukam. No tak.
0: Teraz będziemy słuchać dwóch utworów zatytułowanych jako Harmonik i znowu mamy numery Dry Eins Dry. Chcesz coś powiedzieć o najbliższych utworach Köln i World Problems?
1: Wiesz co, to jest taki zespół, którego ja już okazuje się nie śledzę, a chyba zacznę śledzić właśnie, bo chcę powiedzieć, że są zespoły, które na przykład poznałem w 2006 typu Prefuse 73, którego jestem ultra fanem. Nie wiem, czy znasz, Prefuse 73, absolutnie genialny zespół takiego, powiedziałbym, bardzo abstrakcyjnego hip-hopu, często bez rapu, ale też jest ten rap tam. Powiedziałbym, że to jest pokrewne trochę z Flying Lotusem, ale starsze. Trochę inne, ale trochę jednak bardzo dokładne miksowanie brzmień, no fenomenalna produkcja. I ja ich śledzę i oni ciągle coś wydają i to jest zawsze genialne. A Harmonik 3.1.3 to poznałem, wiesz, właśnie w tym takim momencie, w którym dużo poznawałem, dostawałem do kolegów muzyki elektronicznej. Jak to się mówiło, IDM, czyli Intelligent Dance Music.
0: Intelligent Dance Music, tak. To jest to, co gramy tutaj w Astronautach.
1: Mnie to strasznie też bardzo inspirowało, bardzo. I te brzmienia, i ten nastrój, i ta płyta obok Diary of African Warrior Bengi. To była taka genialna rzecz, bo już twarde bity jednak, dubstepowo, czy jakieś tam, nie wiem jak mi je nazwać, ale nastrój bardzo, wiesz, dystopijny, świat po wybuchu bomby atomowej, wiesz, nocne miasto i tego typu rzeczy i ja to uwielbiam i takiej muzyki już dużo teraz nie powstaje nowej moim zdaniem. Bo jest brutalniejsza, albo jest nie ma takiej głębi, nie wiem dlaczego tak jest, mam inny czas. Może ludzie już nie mają takiej melancholii w sobie, ale ta płyta Harmonika 3.1.3.
0: Zapraszam cię do przesłuchiwania audycji Bastronauci, mamy tu dużo depresyjnej, basowej elektroniki. Polecamy się, 21 w soboty.
1: Every single Saturday. Natomiast Harmonik jest wspaniały po prostu. A utwór Köln to jest w ogóle wow.
0: No dobrze, no to musimy chyba posłuchać.
1: Let's go.
0: Musimy posłuchać, to jest audycja Bastronauci już na czasie soboty 22. Ajo, dziękuję ci za twój czas. Obiecuję zapewnić go dobrymi nutkami.
1: Great.

Zero.

0: No i fajnie, bardzo lubimy. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo lubimy JPEG Mafię, prawda?
1: No, świetny kawałek w ogóle.
0: Cieszę się, że mogliśmy tak głośno sobie puścić i posłuchać JPEG Mafię. To są Bastronauci z gościnnym udziałem Dominika Strycharskiego. O, dziękuję, że zaprezentowałeś swoje wokalne umiejętności.
1: To nie są już takie umiejętności, wiesz. No dobra.
0: Kochamy JPEG Mafię. Za co najbardziej kochasz JPEG Mafię?
1: Wiesz co, najbardziej chyba mi się podoba w nim to, że on w ogóle nie podąża jakąś taką ścieżką, która by się wydawała dzisiaj oczywista. W erze jednak moim zdaniem mocno stereotypizowanego hip-hopu przy produkcji. W czasach, kiedy jednak dużo się rzeczy robi po to, żeby po prostu szybko wchodziły. Dużo się pojawiło takiego po prostu pop hip-hopu, jeszcze więcej, mam wrażenie, niż kiedyś, że zawsze był, to on się nie bawi w takie rzeczy i te jego płyty to jest patchwork, to jest bardzo, bardzo duży przelot między nastrojami. On zresztą o tej płycie nowej mówił, że jest dla niego ważna, że to jest taka płyta, która pokazuje różne kolory. On rzeczywiście chyba też szuka ładnych rzeczy, ładnych w sensie pięknych, ale też nie boi się bardzo brudnej produkcji. I to jest chyba najmniej, wiesz, najmniej 808 w produkcji dzisiaj to jest u niego. Że na przykład poprzednia płyta właściwie chyba ani razu jej nie miała.
0: Czy uważasz, że jest coś takiego jak za dużo 808?
1: O kurde. No, prowadzę takie rozmowy z różnymi ludźmi.
0: To jest bardzo ciekawy take, chętnie go usłyszę.
1: Wiesz co, w ogóle to jest ciekawe, bo znalazłem trochę swojej muzyki z różnych rzeczy, które robiłem 10-15 lat temu. A. do spektakli. B. Dla siebie, jako mój taki bardzo znany kiedyś Music Diary, dziennik muzyczny, który robiłem codziennie przez rok. A w sumie zrobiłem 506 dzienników.
0: Czyli prawie 2 lata, brawo.
1: Znaczy to było potem rozciągnięte na ileś więcej lat, bo już nie miałem czasu, żeby robić co tydzień nie miałem czasu. No i słuchaj, tam się okazało, że ja już 15 lat temu, czy 12, w naturalny sposób korzystałem z tej 808, która jeszcze wtedy nie była takim nagminnym brzmieniem, który potem eksplodował z 5-6 lat temu. Jeszcze te takie hi-hety, wiesz, cykające. Ja myślę, że to jest piękne brzmienie. Samo w sobie 808 i 909 też, które było jakby rozwinięciem, już tak mocno nie wyszło, ale jest też ciekawe. Natomiast po prostu to jest taki wytrych. To jest po prostu taki easy wytrych, taki, wiesz, taki easy trick, na takiej samej zasadzie jak, nie wiem, kurczę, riff gitarowy, tam, bam, i już mamy muzyczkę. I to mnie, to jest ten problem. Poza tym, no, jednak...
0: Zbyt proste rozwiązanie.
1: Wiesz, no, można robić oczywiście genialną tą ósemkę, no, ale ileż można wariacji stworzyć na bazie jednego kika, wiesz? Jednego, można, wiem, że można, ale umówmy się, bez nazwisk, ale powstało trochę takich płyt, bardzo dużych, znanych płyt, które to brzmienie już dla mnie ostatecznie jakby zakończyło. No więc ja się bardzo cieszę, kiedy słyszę płyty, gdzie tego nie ma w ogóle, albo jest wariacja na ten temat, taka mocna wariacja. Na przykład mój ukochany raper Hemlock Ernst, który pracuje z Kenny Seagalem, tam jest taka zabawa z brzmieniami, albo na przykład Billy Woods, wiesz, i ci ludzie, wiem, że wymieniam teraz jednak eksperymentalne rzeczy bardziej, czy też mniej znane, mniej takie populistyczne. Ale to wiesz co, no, umówmy się, wszystkiego może być za dużo. Tak swoją drogą.
0: Tak, może być nadmiar. Uważam też, że JPEG Mafia trochę na nadmiarze bazuje. To znaczy dla mnie to jest...
1: Tak, przeładowane.
0: Tak, właśnie takie to jest przeładowane i też od samego początku przez to jest to dla mnie bardzo charakterna muzyka, do której gdzieś tam mnie ciągnęło. Dla mnie to jest tak, że usłyszałam jeden kawałek JPEG Mafii i już wiedziałam, że to jest mój artysta, nie? Mm-hmm. Tak samo miałam z Tylerem, The Creatorem, tak samo miałam z osobą, którą puścimy za chwilę, czyli z Niną, z świetnej epki Internal Makeup, utwór Slay, ale nie Slay jak Slay Girl, tylko Slay jak Sanki. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, jest taka rzecz, ona się dzieje w lato, kiedy jest mega, znaczy w zimę, kiedy jest mega zimno. Teraz tego nie doświadczymy. No ale cóż, no, Slay Boys and Girls, to jest Radio Campus 97.1 FM i ostatnie 22 minuty z Bastronautami z gościnnym udziałem Dominika Strycharskiego.
1: Dzień dobry.

0: To są Bastronauci w Radio Campus, a w waszych głośnikach Ivy Lab i Raja. To była audycja z gościnną selekcją Dominika Strycharskiego, który cały czas jest z nami tutaj w studio i właśnie pożegna się z wami jakimiś ogłoszeniami parafialnymi.
1: Nie, no... Słuchajcie, wyczekujcie tych płyt, bo będą w tym roku i...
0: Powtórz jakie? Urok tkwi w powtarzaniu.
1: A powtarzaniu. Powtarzamy płyty. Być może solo. Na pewno płyta z wujasem HZG, który wydaje też swoją płytę, ale my też wydamy naszą płytę w duecie. Oraz płyta z Kubą Bryndalem, która jest w produkcji, będzie pewnie w przyszłym roku. Oraz płyta epka z Kozą Bypass w tym roku. Epka, duża epka, typu 6 numerów, 7.
0: Mocne.
1: Robimy.
0: Koncerty? W rejonie Warszawa?
1: W ogóle koncerty?
0: 022?
1: Kurczę, koncerty, bardziej muzyka na żywo do spektakli teraz.
0: Możecie śledzić wszystkie ruchy Dominika na jego blogspocie.

0: Oh yeah.
1: To jest piękne akurat, to jest człowiek Blogspota i można się tam dowiedzieć wszystkiego o twojej karierze.
0: Wiesz co, jednak rzeczywiście jest to dobry zbiorek informacyjny.
1: Ważne jest mieć stronkę. Opuśćmy social media na rzecz stronki.
0: Nie, no stronka jest fajna, bo wszystko jest zebrane i dostępne. I lepiej wygląda. Tak mi się wydaje, ale koncerty zobaczymy. Z koncertami jeszcze będę dawał znać.
1: Śledźcie Dominika Strycharskiego, mojego dzisiejszego gościa. Bardzo dziękuję, że wpadłeś i puściłeś tyle unreleasów. My za chwilę będziemy już spadać. Możemy wam życzyć po prostu dużo zdrowia do dzisiejszej zabawy i dobrej, najkrótszej nocy weekendowej w sumie.
0: Tak, chyba tak.
1: W trakcie całego roku. Więc bądźcie niegrzeczni. Takie jest moje... Czy ty płaczesz właśnie za...
0: Tak. Teraz się skraca dzień znowu. No nie, znowu, no.
1: Lepiej o tym nie myśleć. Ja w ogóle o tym staram się nie myśleć, ale tak, faktycznie. Będzie... Wszystkim, którzy bardzo potrzebują długo mieć jasno, polecam wyjazd do Dębek albo gdzieś na północ. Tam jest dłużej jasno.
0: Nie, w ogóle gdzieś tam, gdzie jest w ogóle długo.
1: A że Midsommar w ogóle, vibe.
0: Midsommar
1: to,
0: vibe.
1: To trochę, wiesz, trochę się rozregulowuje organizm. Nie wiem, czy to najlepsze.
0: Nie, w sumie chyba nie.
1: Ale jako nocne marki na pewno docenilibyśmy. Bo byśmy mieli cały czas dzień, a tyle energii co w nocy. Być może. Albo nie, może właśnie nocny marek jest smutny w trakcie Midsommar, bo tak naprawdę, wiesz, chciałbyś,
0: nie,
1: żeby
0: ja
1: było już ciemno.
0: Ja jestem nocnym markiem, ale bardzo lubię długie dni. Bardzo lubię.
1: No dobrze, zapal świeczkę wobec tego.
0: Kupa pamięci.
1: Kupa pamięci czerwcowych nocy. To są Bastronauci, Bastronomy Radio Campus 97 i 1 FM. Tej audycji, jak i wielu innych, wypatrujcie na naszym Mixcloudzie. Kończymy Jellyfish i Debbie's Tag Life.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za odwiedziny.

0: Ser, poprawiła mi się big dykcja.
1: W ogóle mnie to nie obchodzi, bo...
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez...
2: Ale w czym jest problem?
1: Nie puszczę cię bez...
2: Ale w czym jest problem?

0: akcją, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce, mówże. Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki w ogóle?
1: Nie ma, nie ma.

все Бемо ходик. И то хіба найлжейша кара. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas o mnie gada, chciałbyś usłyszeć,

takie miejsce, gdzie wracam wciąż. W telefonie zapisałem je pod A-A-Dom. Wiem, że tam będziesz i wino, i likier, i że jeden pusty talerz czeka tylko w Wigilię. Wracamy nocą, nie biorąc hotelu. Żyjemy nadzieja teściową. Raperów prowadzę, oni śpią, trochę sam ziewam. Liczą owce, oby nie słoje na drzewach. Zakręt ciut niebezpieczny i wyprzedza nas wóz. I cóż, że ze Szwecji. Kumpel ma wiele, już nie pytam skąd brał to. Jadę za tirem, bo mówił, że z tira wypadło. O Boziu, dobrze być w domu. Kolejny rok na Pomorzu, mistrz jodu. Byłem w Łodzi, wiedziałem, że mnie wpuści do środka. A klucze do miasta zostały.

walizkę. Ekspres wytrzymał propsy dla witry. Kiedyś wracałem na Ave Marina, gdzieś Americano i Ave Maria. Odprowadzam wzrokiem mój hotel, więzienie. Taksówka ma tak niewygodne siedzenie. Sprawdzam obie kieszenie, obym tam zostawił tylko dobre wrażenie. PKP, kijowe składy jak polski rap. Jest miejsce na bagaż, a na nogi brak. Już więcej chyba miałbym w Tico. Mój Ford czeka na mnie wiernie jak Hachiko. Gut mnie dopada, wrzucam piątkę w maszynę Aldi. Szkoda czasu, wrzucam piątkę na skrzyni. Ktoś mruga do mnie długimi. Krzysztof z obrazka mówi zwolnij na chwilę, dobra. Redukcja, vlogę se nocą, redukcja ta. Kiedyś dotnę na Sopot. Witam z uśmiechem moje bałty zawsze. Chłodzę turbinę, możesz grzać już kolację. Jestem, wróciłem, ona już na pół piętrze. Przecież mówiłem, że jak wrócę to będę. Jak dobrze być w domu, to się w głowie nie mieści. Dobrze, że jestem.

0: control.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: Kinga w połowie 90. śmigam po krzywych chodnikach. Czarny Roman robi pompki. Ukradli już z kibla mydła i do słoika. Na przypał z dystrybutora tankują ketchup bezdomni. Od znajomego konika bilet do kina. Kto nie jara w środku szlugów na filmach, ten chyba kima. 3 na 3, każda z nich obojętna. W radio hymn, one gołe, w przerwach pijemy na hejnaut. Tapczany hotelowe, zajechane jak ich serca. Telewizja ma rozdzielczość świątecznego swetra. Dziki wschód, dzikie czasy, w bramach za Adidasy. Nie jeden strzał w mazak, idziesz w skarach resztę trasy. Zwykły barak, jakie stoją przy budowach. Przez roku półtora w takim chowam się z rodziną, zobacz. Syf dookoła, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.
1: Przeszedł

na ławkowej stare baby, zero naszych na topka, nasz Schwarzenegger skacze odciąganej taśmy. Polska wciąga eksportowy towar własny, a nas wciąga taki jeden, żeby zdobyć kasy zastrzyk. Już pijany dzielnicowy krzywo patrzy, a tu znów o rower nowy każdy jest bogatszy. Przed internetem miałem zjazdy naszej klasy, kiedy wszystkie nasze ziomki zjadły naraz nasze kwasy. Zamiast marzyć i wyciągać ręce, my bierzemy więcej. Ty zamiast opłatka łamiesz mi serce. Raz mamy na hotele, raz kimam we wnęce. I w bilard wygrywam wiele, ale nigdy szczęście. Nie mam co kidrać materac i materaca też nie mam. Leczymy kaca na dachach Akademika Riviera. Weź się pozbieraj, nie ma czasu na marzenia. Albo sam pozmieniasz życie, albo życie cię pozmienia.

0: sytuację związku dziękczarz. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef żabki nazywał mnie murzyniaszkiem. Dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźby pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę.

Ej. Ona ja i hotelowe lobby. W życiu chodzi o to, żeby o nic się nie prosić. A dzięki Bogu za obranie takiej drogi. Chłopaki, żeby zarobić na skoki, robią skoki. Ona ja i hotelowe all black i na sobie same rzeczy nowe. All in wchodzę, czarne, czerwone. Kasa na stole, miałeś to moment. Ciągle mordo, jestem pełen pasji. Chociaż chcieli mnie wyjść z tej zajawki. Za plecami wymyśl

siedzą typy i udają grubych. Mówią bądź duży, chłopaku bądź duży. Sorry, ale z wami to ten czas mi się dłuży. Obiecałem, że rodziny tu nie zjedzą długi, nigdy. A historie na ciele piszą blizny. Nigdy więcej naiwny. Do czego dążę? Do tego, żeby na jednym koncie mieć więcej niż 2000.

0: it's a London thing.
1: Ja ci mówię, zrobię to za pierwszy, zobaczysz. W końcu nie ma żadnej spiny. Dobra. Wciśnij.

0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Check this out. Okay.